Weź parasol i chodź. Pójdziemy nad staw. Wszyscy tam idą już. Pytasz mnie, gdzie jest sens, ale cóż.

Często wpadam w tarapaty, nic poza tym, ale nie martwcie się. Wychodzę cało z każdej sytuacji, ostrej libacji, zbędnych narracji nawet nie słyszę. Od dawna cenię sobie ciszę, za każdą cenę mógłbym przysiąc. Te chwile są dla mnie bezcenne.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

serca. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Halo, halo, dzień dobry, tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Witamy was serdecznie w ten piękny, niedzielny poranek. Mamy godzinę 6:00. Szykuje nam się naprawdę piękny dzień w tę niedzielę i chociaż nie będzie tak do końca ciepło, nie będzie tak do końca może wiosennie, bo miejscami chłodno, no to oczywiście miejscami będziemy mogli cieszyć się między innymi ze słońca. No ale o szczegółach pogodowych już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O tym chłodzie mówiłem nie bez przyczyny, bo trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami, które obowiązują na terenie województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, pomorskiego, Warmia i Mazury tutaj też się załapała. No i do tego Lubelszczyzna i Podlasie. Taki dość duży obszar zagrożony tymi przymrozkami właśnie i to ma odzwierciedlenia w temperaturach skrajnych o godzinie 6:00. Minus 2 w Ostrołęce, takie są wartości na Mazowszu, a najcieplej w tym momencie w Zielonej Górze, stopni 7. Generalnie to na plusie, ale na Mazowszu właśnie gdzieś te temperatury poniżej zera będziemy mogli jeszcze zobaczyć. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane na północnym wschodzie i lokalnie na zachodzie, okresami duże i tam miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11 stopni na Podlasiu, 18 w centrum, do 20 miejscami na zachodzie kraju. Wiatr słaby, także nie będzie nas tutaj przesadnie ochładzał, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale. To ciśnienie będzie nam spadało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Emilia Kleszczewska, Kuba Szczepaniak i ja, Maciek Sampolski. Witamy was serdecznie w takim oto składzie w niedzielny poranek. My się przedstawiliśmy, przedstawcie się i wy. Dajcie znać się w naszej mobilnej aplikacji, kto po drugiej stronie, kto już nie śpi, kto jeszcze nie śpi, kto jest z nami.

0: 10 minut po godzinie 6 i zgodnie z tym, czego można było się spodziewać w studiu, zameldowała się Emilia Kleszczewska. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Jak tam dzisiaj nastrój, moja droga?
1: No świetnie, taki niedzielny. Już myślę o schabowym.
0: O, a widzisz, a ja miałem rosół dzisiaj rano gdzieś tam
1: rano
0: z tyłu głowy. Tak,
1: a, myślałam,
0: tak,
1: że już jadłeś.
0: Nie, jeszcze nie, natomiast wszystko przed nami. Okazuje się, że razem moglibyśmy mieć idealny niedzielny obiad. No ale zanim o obiedzie i innych takich rzeczach, to najpierw sprawdźmy, jak się jeździ.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A przed drugą zakończyły się prace służb między węzłem Lublin-Felin a Lublin-Zadębie na S17. To nitka prowadząca do Świdnika, gdzie jeszcze wczoraj doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i zablokowany był prawy pas ruchu w kierunku do Rochuska. Ruch odbywał się lewym pasem, ale w tym momencie wspomniany odcinek S17 jest przejezdny. Od samego rana natomiast wszystkie trasy w Polsce są drożne. Nigdzie nie tworzą się utrudnienia, także na tych odcinkach, na których zazwyczaj macie Państwo problemy z płynnym przejazdem. Mowa o południowej obwodnicy Krakowa. Odcinku autostrady A4 łączącym Kraków z Katowicami. Czysto jest także w samej aglomeracji śląskiej. Przejezdna S8, która prowadzi przez Warszawę. Jeszcze informacja. Dzisiaj od godziny 8 do 18 służby będą wykonywać pracę na 4-kilometrowym odcinku S7. I do wieczora mogą występować tam zwężenia jezdni na pasie prawym, jak i lewym w obu kierunkach. Natomiast 22 513 11 11 to nasz numer do Radia Kierowców. Oczywiście przez cały dzień możecie podawać informacje z tras.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I do tego oczywiście nasza mobilna aplikacja się kłania. Halo, dzień dobry, nazywam się Kapelan. Miło mi się z Państwem przywitać w ten niedzielny poranek, życząc miłego dnia i bezpiecznych podróży do celu. Pozdrawiam z Niderlandów. Kapelanie, dzień dobry, cześć, pozdrawiamy. I oczywiście poza kapelanem, no to czekamy na inne informacje od Was. Dajcie znać, zameldujcie się w naszej mobilnej aplikacji. Kto jedzie z nami?

0: Jeżeli ktoś z Was lubi piesze wycieczki po górach, szczególnie po Karkonoszach, no to mam bardzo dobrą wiadomość. Karkonoski Park Narodowy stał się właścicielem stawów podgórzyńskich. Dzięki temu jego powierzchnia wzrosła, a było to możliwe dzięki pomocy jednej z proekologicznych fundacji. O tym więcej Jakub Tauer z Radia Wrocław.
1: Zakup pocysterskiego kompleksu stawów rybnych w Podgórzynie pozwolił na poszerzenie terenu Karkonoskiego Parku Narodowego o prawie 113 hektarów. Było to możliwe dzięki darowiźnie w kwocie ponad 29 milionów złotych. Pieniądze na ten cel przekazała do budżetu państwa Fundacja Drzewo i Jutro. Wykup tego niezwykle cennego przyrodniczo obszaru skutecznie ma ochronić go przed potencjalnymi deweloperami, którzy mieli w planie budowę tam apartamentowców. Jak podkreślają pracownicy parku, stawy pełnią niezwykle ważną funkcję ekologiczną. Występuje tu około 180 gatunków ptaków lęgowych i przelotnych. Znajdują się tu cenne siedliska, takie jak mokradła, torfowiska i łąki, a obszar jest kluczowym miejscem rozrodu płazów oraz występowania rzadkich gatunków bezkręgowców.
0: Natura 1, deweloperzy 0 i tak Was z tą myślą zostawię. Jak będziecie zmierzali na Śnieżkę między innymi, to można na stawy podgórzyńskie też wpaść.

0: Tak w tematach obiadowych troszkę się rozmarzyłem i chciałem ciebie, Emilio, zapytać a propos tych schabowych. No bo wiesz, każdy ma swój jakby sposób na panierowanie tych kotletów, mówiąc wprost. No i jak jest u ciebie? Czy to jest mąka, jajko, bułka, klasycznie, tak po kolei i po razie i potem do smażenia, czy jakoś inaczej?
1: To znaczy, ja bardzo lubię takie w sposób tradycyjny, ale na przykład płatki też można kukurydziane.
0: Kukurydziane, no.
1: Wziąć i zrobisz z tego trochę bardziej takie nuggetsy, co?
0: Ze schabu?
1: Jak z jakiegoś fast fooda. Ciekawe. Można zrobić.
0: Można, to prawda.
1: A ty jak robisz?
0: Wiesz, bardziej mi chodziło o to, bo są takie techniki, że wiesz, że maczasz tym wszystkim, a potem po kolei, tak? A potem znowu do jajka i znowu do bułki.
1: W ten sposób.
0: I ta panierka jest troszkę grubsza, ale też bardziej chrupiąca i w ogóle...
1: Okej, czyli po prostu takie podwójne panierowanie, o to ci chodzi.
0: Tak.
1: Nie, no to ja się trzymam tradycji, ale kiedyś próbowałam, wiesz, no bo możesz z kurczaka głównie, tak? W płatkach na przykład obtoczyć, ale myślę, że takiego schaba
0: Tak, myślę, że żaden schabowy by się za takie zachowanie nie obraziłby się. No dobrze, tematy obiadowe odkładamy na bok. Sprawdzamy, jak się jeździ 30 minut po godzinie 6.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dobra informacja jest dla tych, którzy planują dzisiaj podróż z Polski w kierunku Białorusi i też w drodze powrotnej do Polski. Tam samochody na wszystkich przejściach granicznych nie muszą czekać na przejazd. Jeżeli mowa o przejściu granicznym z Ukrainą, szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy to 3 godziny w Korczowej, w Medyce 4 i podobny czas to też Budomierz. S17, węzeł Ryki Południe, węzeł Ryki Północ. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje informację, że jeszcze do 8.30 zablokowany będzie pas ruchu po awarii samochodu. Dokładniej jest to pas w kierunku stolicy, choć sądząc po mapach nie widać, aby były tam problemy z przejazdem. Jeszcze trasa S7 Elbląg Zachód do węzła Żuławy Wschód. Trzeba tam zwolnić do 50 km na godzinę przez cały dzień dzisiaj do 18.00. Tak jest podane w komunikacie, a to prace remontowe wiaduktu. Zamknięty jest lewy pas i trudności z przejazdem są też w kierunku Malborka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja wiem, że to dopiero w 6:30, no ale może wy macie jakieś magiczne sposoby na panierowanie i przygotowywanie schabowego. No bo wiecie, jest taka pani, bardzo szanowana i bardzo uważana, która twierdzi, że moczenie schabowego w mleku z cebulą przez całą noc nadaje mu magicznych właściwości smakowych. Ja się z tym oczywiście zgadzam, ale chcę znać też wasze zdanie. Co o tym myślicie? Piszcie w naszej aplikacji.

39 minut po godzinie 6, tu PRK, Polskie Radio Kierowców, a my w niedzielne poranki, jak zwykle, rozmawiamy o tematach turystycznych, takich troszkę wycieczkowych, mówimy o tym, co zwiedzać warto i co zwiedzać warto jeszcze bardziej, mówiąc krótko, jak można spędzać wolny czas nie tylko w weekendy, ale też na tygodniu. A co więcej, ostrzegamy też przed różnego rodzaju niebezpieczeństwami chociażby, czy podajemy takie oto ciekawostki. Okazuje się, że pasażerowie Ryanaira i nie tylko Ryanaira mogą zapłacić naprawdę drakońskie kary za nieplanowane lądowanie samolotu, bo kolejny raz ten brytyjski przewoźnik udało mu się oczywiście doprowadzić do tego, że tacy niesforni pasażerowie samolotu, którzy spowodowali awaryjne lądowanie, zostali ukarani karą administracyjną rzędu 10 tysięcy euro. O co chodziło? Chodziło o dwóch Brytyjczyków lecących na Ibizę, którzy zakończyli lot we francuskiej Tuluzie, gdzie zostali wysadzeni po nieplanowanym lądowaniu. Jak pisze linia lotnicza w swoim komunikacie, to jest efekt polityki zerowej tolerancji wobec nieprawidłowego zachowania pasażerów. I w specjalnie wydanym komunikacie linia z zadowoleniem, jak się okazuje, przyjmuje decyzję sądu w Tuluzie, który skazał dwóch pasażerów, którzy zakłócili przebieg lotu z Sunset na Ibizę. 17 maja ubiegłego roku spowodowali oni nieplanowane lądowanie po drodze. A co konkretnie zrobili? Otóż obrażali pasażerów i nie stosowali się do poleceń załogi. Zostali uznani za winnych i obu sąd wymierzył kary w zawieszeniu do 10 miesięcy i grzywnę w wysokości ponad 10 tysięcy euro. Czyli na złotówki wiadomo ile to jest, no nie mało. W ostatnich miesiącach ten brytyjskie linie lotnicze informowały kilkukrotnie o ukaraniu pasażerów, którzy zachowywali się nieodpowiednio na pokładzie samolotów właśnie Ryanaira, a sąd przeważnie skazywał ich na kary finansowe wynoszące od kilku do kilkunastu tysięcy euro, więc to 10 tysięcy euro. Jak w tym przypadku, no to trzeba sobie powiedzieć, że jest to kwota niebagatelna, szczególnie dla zwykłego śmiertelnika. Czego to nas uczy? No przede wszystkim tego, żebyśmy na pokładzie samolotu bezwzględnie słuchali się poleceń załogi, żebyśmy zachowywali się oczywiście odpowiednio, ale też tego, żebyśmy przypadkiem nie dali się ponieść takiej wakacyjnej fantazji i przede wszystkim ułańskiej fantazji w tym przypadku. Mam nadzieję, że nikt z Was takiej nieprzyjemnej przygody nie miał. To wszystko ku przestrodze. A my jedziemy dalej, lecimy dalej. No, grunt, że z Polskim Radiem Kierowców.

0: Polskim Radiu Kierowców mamy taki zwyczaj, że trzy razy w ciągu każdej godziny informujemy Was o tym, jak wygląda sytuacja w ruchu drogowym. 10 po, w pół do i za 10. To właśnie te pory, o których my zaczynamy mówić o sytuacji na drogach i właśnie teraz jest ten czas. 10 minut zostało nam do 7, a z nami w studiu Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A dosłownie 3 minuty temu służby poinformowały nas o zdarzeniu z S17 węzeł Ryki Południe do węzła Ryki Północ, czyli województwo lubelskie. Na 85 kilometrze doszło do awarii pojazdu ciężarowego i zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Warszawy. Zatem ten przejazd odbywa się wyłącznie lewym pasem i taka sytuacja już jest od godziny 5.30, tak jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jeszcze do 8.30. Mogą być te problemy z przejazdem. Niewielkie utrudnienia są na S7 na wysokości Czosnowa, dokładniej tam, gdzie ekspresówka łączy się z ulicą Warszawską. Na mapach, mimo to, że nie widać, żeby były problemy z drożnością, to jeszcze a propos tej S17, jest przejezdna trasa zarówno w kierunku samego Lublina, jak i też w trasie do Zamościa. I przypominamy, że jest także częściowa blokada drogi na trasie do miejscowości Wałcz. Zaczyna się przed Mielęcinem i to droga krajowa numer 22. I 22 513 11 11, tak brzmi nasz numer. Oczywiście też zachęcamy do tego, żeby korzystać z aplikacji mobilnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja tylko dodam, że to właśnie wy jesteście dla nas pierwszym źródłem informacji. To właśnie od was z reguły dowiadujemy się najszybciej o tym, co dzieje się na polskich drogach, co dzieje się niedobrego, gdzie warunki są kiepskie i gdzie powinniśmy wszyscy my jako użytkownicy dróg uważać. Zatem taki apel do was, jeśli widzicie coś niebezpiecznego na swojej trasie, wypadek, kolizję, coś leży na jezdni, warunki są nieodpowiednie, no to oczywiście chwytajcie za telefon, dzwońcie do nas 22 513 11 11 albo napiszcie w naszej mobilnej aplikacji. W aplikacji można też nagrać wiadomość głosową i do tego rzecz jasna zachęcamy.

0: Ani się człowiek nie spostrzegł, a tu już na zegarze godzina 7. Nie wiem, czy macie tak jak ja, ale mi ten poranek leci naprawdę ekspresowo i chociaż to niedziela, to mam nadzieję, że będziecie mogli, pomimo tego, że ten czas leci jakoś tak dziwnie szybko, będziecie mogli z tej niedzieli skorzystać. A żeby dobrze korzystać z końcówki weekendu, no to przydałoby się do tego mieć jeszcze dobrą pogodę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Miejscami jeszcze chłodno, jeśli chodzi o godzinę 7. Mamy minus pół stopnia w Ostrołęce. To jest najchłodniejszy punkt na meteorologicznej mapie Polski, a najcieplej nieustannie w województwie lubuskim. Tutaj mamy 8 stopni na plusie i z tego jak najbardziej można się cieszyć. Ostrzeżenia przed przymrozkami wciąż aktualne dla Polski północnej, wschodniej częściowo, no i dla Polski centralnej. Tutaj jeszcze przez kilka godzin może być się dość chłodno. Natomiast będzie się robiło coraz cieplej. To jest rzecz wiadoma. Temperatura maksymalna od 11 stopni na Podlasiu, 18 w centrum, 20 na zachodzie kraju. Zachmurzenie małe i umiarkowane na północnym wschodzie. Możemy oczekiwać większego zachmurzenia. Tam też możemy się spodziewać opadów deszczu. Także północny wschód dzisiaj może być z tej pogody, mówiąc krótko, niezadowolony, a po południu chmur przybędzie na zachodzie kraju i w rejonie Zalewu Szczecińskiego. Tutaj możliwe są przelotne opady deszczu również. Wiatr słaby i umiarkowany, a jeśli chodzi o ciśnienie, to w południe, w Warszawie. 1002 hektopaskale na barometrach i to ciśnienie będzie spadało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Emilia Kleszczewska, Kuba Szczepaniak i ja, Maciek Sampolski, witamy Was w takim składzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Mamy niedzielę, 10 dzień maja. Dajcie znać, kto po drugiej stronie, kto jedzie z nami i dokąd zmierzacie. To oczywiście w naszej aplikacji.

0: W naszej mobilnej aplikacji dostaliśmy taką oto wiadomość. Cześć, miło mi słyszeć PRK z rana w tak słoneczny i piękny poranek. Właśnie wjeżdżam do Warszawy. Jadę na obronę pracy dyplomowej. Uwaga, uwaga, pusto na drodze, piękna pogoda i PRK. To będzie piękny dzień. Tak pisze do nas Arek ze Skody. Arku, powodzenia.
1: Powodzenia,
0: powodzenia,
1: tak?
0: Trzymamy za ciebie kciuki. My tutaj...
1: Aż złapałam powietrze.
0: My tak. Tutaj w studiu, tutaj za szybą i... Wszyscy słuchacze PRK, mam nadzieję, też trzymają dzisiaj za ciebie kciuki. Miejmy nadzieję, że ta obrona przebiegnie bez stresów i że to jak zwykle będzie tylko formalność. No i oczywiście daj znać, jak poszło, jak skończysz już tę obronę. Trzymamy kciuki, dzięki za wpis i szerokości przyczepności. A żeby ta szerokość i przyczepność była w całej Polsce i żeby jeździło się lepiej, no to oczywiście mamy dla was informacje z dróg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To krótka informacja dla naszego słuchacza oczywiście, jeżeli chodzi o samą Warszawę. Ruch jest bardzo dobry o poranku w stolicy, także nie będzie problemu z przejazdem, czy to na obronę, czy w innych też okolicznościach. Natomiast jeżeli chodzi o utrudnienia, o których mówią nam cały czas służby, to S12 oraz S17. Pierwszy odcinek, węzeł Lublin-Zadębie do węzła Lublin-Felin na wysokości miejscowości Świdnik. Oczywiście, gdzie na 76 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe, jeszcze wczoraj tak naprawdę, i zablokowany był prawy pas ruchu w kierunku do Rochuska. Ruch odbywał się lewym pasem ruchu i cały czas czekamy na odwołanie stuprocentowe tego zdarzenia, chociaż nie widać, żebyście tam mieli problem z przejazdem. S17, odcinek węzeł Ryki Południe, węzeł Ryki Północ, tam doszło do awarii pojazdu ciężarowego i zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Warszawy jeszcze przez najbliższą godzinę. W Sandomierzu jest częściowa blokada drogi krajowej nr 77 na moście Jerzego Popiełuszki. To ulica Lwowska prowadząca w kierunku Stalowej Woli i na niewielkim odcinku nie przejedziecie także przez drogę krajową nr 79. To wyjazd z Krakowa w kierunku Trzebini.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: To była reklama.

0: Tak, w PRK zagrał nam Kwiat Jabłoni, a teraz przechodzimy do jednego z naszych tematów, czyli tak zwanych mikrosamochodów. Przede wszystkim w wydaniu elektrycznym, no ale skupmy się na tym, że one są w wymiarze mini albo mikro. I to jest bardzo ciekawy segment rynku motoryzacyjnego, no bo u nas w Polsce chociażby, no to taki mały mikrosamochód, jeśli widzimy go na drodze, to zazwyczaj spotyka się z taką reakcją: o, jaki fajny, jaki śmieszny, jaki ładny i tak dalej, i tak dalej. Budzi generalnie sympatię i wydaje mi się, że dalej jest pewnego rodzaju ciekawostką. A jak się okazuje, ten segment święci triumfy w innych częściach świata, gdzie można powiedzieć jest troszkę do warunków drogowych bardziej dostosowany. I o tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiali. Przypomnimy rozmowę z Agatą Rzędowską, dziennikarką portalu greennews.pl, dziennikarką motoryzacyjną. I Agata w naszej rozmowie troszkę tłumaczyła, gdzie te mikrokary stoją trochę lepiej i dlaczego przede wszystkim.
1: Żeby myśleć o małych pojazdach, małej mobilności, to musimy przestać patrzeć europocentrycznie. Mhm. Bo Azja, czy to Chiny, czy Tajwan, czy Indie, to są te rynki, gdzie małe pojazdy sprzedają się w milionach. Nam się wydaje w Europie, że odkrywamy coś niezwykłego i że chcemy oddać miasta ludziom i zapewnić im jakąś formę mobilności i autonomii, więc małe samochody są dobrym pomysłem. No to te małe samochody gramy już też kolejny raz. Te starsze pokolenia pamiętają, kiedy były kryzysy paliwowe, wtedy na rynku pojawiały się małe samochody. Będąc w Polsce, każdy zna kogoś albo ma w rodzinie kogoś, kto miał malucha. Kim naprawdę masowym produktem był maluch. Była Zastawa, był Fiat 500, który był maciupkim samochodem. Kiedyś było Mini, które było naprawdę mini, więc tych małych samochodów było sporo.
0: A no właśnie, te małe samochody to wcale nie jest taka nowość, no ale w dzisiejszych czasach dlaczego to bardziej sprawdza się w Azji, a nie w Europie? To też tłumaczyła Agata.
1: Różnią się nasze gusty. I to widać zarówno w muzyce, w kulinariach, jak i w tej sferze motoryzacyjnej. Różne są też miejskie uwarunkowania, to o czym rozmawialiśmy w pierwszym wejściu. My jeździmy szybciej, nasze miasta są inaczej zaprojektowane. Dopiero teraz trochę je przeprojektowujemy. Jak się zaczęliśmy trochę starzeć i trochę podupadać na zdrowiu i zastanowiliśmy się, że percepcja takiego mocno sędziwego kierowcy to nie jest ta percepcja, o którą nam chodzi, jeśli chodzi o to, żeby dojść do tej wizji zero, czyli mamy nie mieć ofiar śmiertelnych wypadków, no to zaczęliśmy szukać różnych rozwiązań. Japonia to jest kraj liczny, ludny, ale wyspiarski. I tam zbudować takich dróg, jak my sobie mogliśmy w wielu miejscach pozwolić, nie dało rady, więc były potrzebne małe samochody.
0: O przyszłości mikrosamochodów i o tym, czy one mają szansę się przyjąć w naszych europejskich warunkach, o tym jeszcze będziemy rozmawiali w tej godzinie. A przypomnę, o tym wszystkim mówi Agata Rzędowska, dziennikarka motoryzacyjna.

0: Dzień dobry, Radio PRK oraz słuchacze. Droga Krajowa 21, relacji Miastko Słupsk, czysta i przejezdna. Jadę właśnie na służbę pilnować miasta, także pozdrawiam wszystkich strażaków. Maniek, Mańku, pozdrawiamy cię serdecznie, wszystkich strażaków również, szerokości i przyczepności, i dziękujemy za to, co robicie dla nas codziennie podczas waszej służby. Naprawdę wielkie, wielkie brawa. Jeśli chodzi o służbę i wykonywanie swoich obowiązków, no to ja muszę powiedzieć, że Emilia Kleszczewska dzisiaj robi to wzorowo i to żadne podlizywanie się, a tylko stwierdzam fakty, no bo jak dobrze wiecie, Emilia od godziny 6 czuwa nad waszym bezpieczeństwem na drogach i czuwać będzie. A robi to, prezentując informacje z dróg, pora więc sprawdzić, co tam na drogach słychać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To oczywiście my podajemy wam informacje, ale to też nasi słuchacze często informują nas.
3: Cześć, z tej strony Magda. Chciałam tylko przekazać, że z miejscowości Tuchów, to jest powiat Tarnowski, jadę dzisiaj na południe w stronę Ciężkowic, na granicę Zdrój. Jest straszna mgła, więc wszyscy noga z gazu. Jest dość zimno, bo jest około 4 stopnie zaraz na plusie, więc jedźcie ostrożnie. Trzymajcie odstęp. Pozdrawiam, Magda.
2: Pozdrawiamy serdecznie. Natomiast w Sandomierzu jest częściowa blokada drogi krajowej nr 77. Przypominamy, to most Jerzego Popiełuszki i ulica Lwowska prowadząca w kierunku Stalowej Woli. A jak na razie jest to spokojna, słoneczna właśnie niedziela i oby tak pozostało. Nie ma problemów z przejazdem. Czysta jest autostradowa czwórka na obwodnicy Krakowa, bez utrudnień też w Warszawie czy na drogach aglomeracji śląskiej. A jak się jedzie, czy są mgły, jakie są warunki na drogach? Na takie informacje oczywiście niezmiennie nie czekamy w aplikacji mobilnej i pod numerem 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja apeluję, bądźcie jak Maniek, bądźcie jak Artur, bądźcie jak kapelan. Piszcie, nagrywajcie wiadomości głosowe. Bardzo nas interesuje, jak przebiega ten wasz poranek, skąd, dokąd zmierzacie. Chociażbyście nawet byli dalej w domu i jedli śniadanie albo pili kawę. Takie informacje także przyjmujemy w naszej mobilnej aplikacji. Czekamy na wasze głosy oczywiście.

0: naszą rozmowę o mikrosamochodach. W poprzedniej części naszych rozważań mówiliśmy o tym, dlaczego mikrokary bardziej sprawdzają się w Azji i w krajach poza Europą niż w samej Europie. Doszliśmy wszyscy do takiego wniosku, że to jest kwestia uwarunkowań geopolitycznych, troszkę geograficznych, też to, jakie tam drogi występują, jakie są układy miast. No generalnie bardzo dużo rzeczy wpływa na to, że mikrosamochody przyjmują się w państwach takich jak Japonia, takich jak Indie, chociażby, gdzie tych samochodów jest bardzo, bardzo dużo. Prawda jest taka, że u nas w Polsce te samochody to wciąż, powiedziałbym, raczej taka ciekawostka, a nie drogowa codzienność. No bo o ile w Warszawie, czy w Krakowie, czy we Wrocławiu, czy w Gdańsku spotkanie takiego mikrosamochodu może jakimś wielkim wydarzeniem nie jest, o tyle w jakichś mniejszych miastach, miasteczkach, miejscowościach, no to już powiedziałbym, że jest to widok dość specyficzny. A na naszych drogach nieustannie królują oczywiście SUV-y. No i tutaj powstaje pytanie, dlaczego te SUV-y takim dużym zainteresowaniem się cieszą? Dlaczego właśnie te większe samochody, a nie mikroauta, o których rozmawiamy? To wszystko tłumaczyła oczywiście dziennikarka motoryzacyjna Agata Rzędowska.
1: Moda na SUV-y wynika z kilku rzeczy, które się wydarzyły w przeszłości nie tak odległej. Po pierwsze, nikt nie obłożył tych dużych SUV-ów dużymi podatkami, które byłyby adekwatne do tego, ile zajmują miejsca, jakie potrafią wyrządzać szkody. Dzisiaj wiemy, jest cała kampania na rzecz tego, żeby ograniczyć możliwość wjazdu dużych samochodów do miast, bo pomimo tego, że są one wyposażone, te nowoczesne, w różne systemy wspierające kierowców, można przeoczyć dziecko na przykład, bo ono jest poniżej linii maski. Powodują to, że no przede wszystkim trzeba zabezpieczać znacznie więcej miejsca do parkowania i w Wielkiej Brytanii w tej chwili jest duża, w Londynie konkretnie, bardzo duża dyskusja na temat tego, żeby podnieść opłaty za wjazdy. No w tej chwili mamy możliwość monitorowania właściwie całego ruchu. Wiemy, kto wjeżdża, kto wyjeżdża. W Warszawie się to dzieje odnośnie strefy czystego transportu. Co jakiś czas są takie wyrywkowe kontrole, czy pojawiają się w strefie samochody, które nie powinny się tam znaleźć, więc wiemy, że metod mamy sporo. Druga rzecz, no na SUV-ach się dobrze zarabiało przez lata, ponieważ można było w nich wykorzystać technologię spalinową, do której już nie trzeba było dużo dokładać. Duży samochód dużo kosztuje, większa marża dla producenta. Wiadomo, to było bardzo, bardzo kuszące.
0: A ja od siebie dodam, że to chyba też przede wszystkim kwestia komfortu i wybieramy SUV-y tutaj u nas w Polsce, ale też generalnie w Europie, dlatego że w takich samochodach siedzi się wyżej, te samochody z reguły są troszkę większe, no i tutaj wygoda jazdy na pewno ma znaczenie. A wracając do mikrosamochodów, no to jaka przyszłość stoi przed tymi pojazdami? No bo o ile w Azji to raczej ta przyszłość jest jasna, no tyle w Polsce, no to można się nad tym zastanawiać.
1: Niestety będzie tak, że będzie więcej ograniczeń w miastach. I z tym się musimy liczyć i możemy się na to złościć i możemy się z tym, może nas to frustrować, a możemy to zaakceptować i zrozumieć dlaczego. A dlatego, że po pierwsze mniej będziemy zależni od paliw kopalnych, im będziemy mieć więcej małych pojazdów, im więcej będziemy korzystać z transportu publicznego i im bardziej te pojazdy będą bateryjne. I tutaj znowu dla wielu osób to jest wciąż zgryz, ale prąd do baterii sobie wykręcimy. Czy tymi wiatrakami, które stawiamy w tej chwili na morzu, czy z różnych innych źródeł, nie będziemy musieli kupować surowców od reżimów. Nadal wyzwaniem jest pełna produkcja, zamknięcie całego łańcucha dostaw do produkcji baterii tutaj lokalnie w Europie, ale nad tym też pracujemy i dajmy sobie jeszcze trochę czasu. Pamiętajmy, że motoryzacja ta spalinowa miała dobrych kilka dekad do tego, żeby się rozwinąć, motoryzacja elektryczna znacznie mniej. Wtedy, kiedy opanowaliśmy baterie, czyli w latach 90., to ruszyło. Więc myślę, że samochodów małych będzie nam przybywać. Po pierwsze, dlatego że widzimy, co się dzieje w tej chwili na rynku paliwowym i ekonomia będzie wygrywać. Druga rzecz, widać też w Europie ten ruch w kierunku zastępowania samochodów na długich trasach koleją.

0: I tutaj te połączenia nawet nocne znowu wracają do gry i szuka się takich rozwiązań. Są potworne pieniądze w tej chwili inwestowane w to, żeby zrobić szybką, bezpieczną, niezawodną kolej w Europie. No a trzecia rzecz to te miasta, które mają być miastami dla ludzi przede wszystkim, więc nie możemy liczyć na to, że samochody będą w nich mile widziane, a szczególnie duże samochody.
1: Choć brzmi to, powiem szczerze, może dla kogoś kontrowersyjnie, no to niestety w znakomitej większości przypadków, o których mówiła Agata, no to niestety takie są tendencje. Chciał, nie chciał, to niestety padło troszeczkę niespecjalnie z moich ust, ale taka jest po prostu rzeczywistość, że świat się zmienia, warunki w miastach też się zmieniają i wszystko wskazuje na to, że właśnie to ta mniejsza mobilność będzie promowana w najbliższym latach i w jakiejś tam przyszłości. Natomiast wiecie, jak to jest. Pożyjemy, zobaczymy, czy to faktycznie się ziści, no to musimy jeszcze parę ładnych lat poczekać i trochę wody w Wiśle musi upłynąć.

0: dla was, żeby wam dać taki impuls do rozważań w tej kwestii. I Dariusz pisze tak. Ja osobiście uważam, że pani ekspertka się myli. Gęstość zaludnienia i infrastruktura w takich miastach jak Tokio czy Seul, przestrzeń jest tu na wagę złota. Japońskie hejkary powstały z konkretnych potrzeb podatkowych i parkingowych. W wielu miejscach nie zarejestrujesz auta, jeśli nie udowodnisz, że masz miejsca postojowe, a hejkary są z tego zwolnione. Tak jest w Tokio między innymi, tak dodam. Kultura ostatniej mili w Azji. Mikrosamochody często służą jako uzupełnienie genialnie rozwiniętego transportu zbiorowego. W Europie wciąż dominuje model jednego auta do wszystkiego, którym chcemy pojechać po zakupy i na wakacje. To się w Polsce nie przyjmie. Tak to podsumowuje Dariusz. Dariuszu, dziękuję ci bardzo za tą opinię. Moim zdaniem tutaj należałoby powiedzieć to, o czym już wspomniałem. Pożyjemy, zobaczymy, sprawdzimy, jak to będzie. W tym momencie, no to możemy sobie gdybać, przewidywać, a rzeczywistość jak zwykle zapewne nam pokaże, jak to wygląda. A jak wygląda rzeczywistość drogowa? To już jest pytanie do Emilii.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na drodze krajowej nr 11 od Bobolic do Szczecinka w województwie zachodniopomorskim do godziny 19 będą trwały prace drogowe. Przypominamy o utrudnieniach też na węźle Elbląg Zachód, węzeł Żuławy Wschód. Tam jest ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Do 18 będą prowadzone na tym odcinku prace remontowe nad jezdnią do Gdańska. Zamknięty jest lewy pas, ale utrudnienia z przejazdem mogą być też w kierunku Malborka. O poranku kierowcy delikatnie zdejmują nogę z gazu na wysokości Morawicy. To droga krajowa nr 73 i nitka prowadząca do Kielc. Tam częściowo blokowany jest niewielki odcinek krajówki na ulicy Kieleckiej. Stąd też właśnie mogą być te ewentualne spowolnienia w ruchu. Jednak jak na razie jest to spokojna, słoneczna niedziela. Nie ma problemów z przejazdem. Czysta jest autostradowa czwórka na obwodnicy Krakowa. Bez utrudnień także w Warszawie czy na drogach aglomeracji śląskiej. A jak wygląda wasz poranny przejazd? Jakie są warunki na drogach? Na takie informacje oczywiście niezmiennie czekamy pod numerem 22 513 1111.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: To była reklama.

0: Cały czas piszecie w naszej mobilnej aplikacji za takie głosy, za takie wpisy. Rzeszy Jasna gorąco dziękuję i pisze do nas Wiedźmin. Pisał do nas Maniek, że jedzie na służbę, jest strażakiem, a Wiedźmin pisze, że także jest w drodze na służbę, ale do zakładu karnego w Irlandii. Pozdrawiam z Irlandii, Wiedźmin. Wiedźminie, dziękujemy tobie również za twoją służbę, bo ta służba również jest bardzo wymagająca, ale również bardzo, bardzo potrzebna. Dzięki też za ten wpis. Wszystkie wpisy od was jak najbardziej czytam, jak najbardziej przekazuję światu, także czekam na kolejne wieści od was, a tymczasem informacje pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeszcze przed godziną mówiłem, że w okolicach Ostrołęki mamy temperatury na minusie i to na szczęście już nam się zmieniło. Najchłodniejszym miejscem w Polsce są wspomniane po godzinie 6 Karkonosze, czyli Jelenia Góra, jeszcze do tego okolice Kłodzka i tam 2,5 stopnia na plusie. Najcieplej na zachodzie, czyli w Poznaniu, mamy tutaj mniej więcej 9 stopni, więc jak najbardziej ta temperatura idzie nam do góry i będzie szła jeszcze wyżej, mówiąc krótko, bo jeśli chodzi o te temperatury, które przewidują drogowcy, które przewidują synoptycy, to oczywiście 11 stopni na Podlasiu, 18 w centrum, 20 miejscami na zachodzie kraju. I chociaż na zachodzie będzie cieplej, to możemy się tam spodziewać przelotnego deszczu, szczególnie po południu, na zachodzie kraju i w rejonie Zalewu Szczecińskiego, ale także na północnym wschodzie ten deszcz może nam się przydarzyć. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane, raczej dzisiaj będzie pogodnie. Wiatr również nie powinien potęgować nam uczucia chłodu. Poza tym 1002 hektopaskale w południe w Warszawie. Tyle wskażą barometry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Emilia Kleszczewska, Kuba Szczepaniak i Maciek Sampolski. W takim składzie witamy was w ten niedzielny poranek po godzinie 8. A już za chwileczkę, już za momencik będziemy rozmawiali o klasykach, o autach zabytkowych i o tym, jak się nimi podróżuje, jak się nimi jeździ. To z naszym przyjacielem motoryzacyjnym, Radkiem Brzozowskim.

Radek i Stefan Brzozowscy zameldowali się u nas w reżyserce. Już za chwileczkę, już za momencik będziemy z nimi rozmawiali. Muszę wam zdradzić, że przynieśli

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale co to są kosmiczne wiadomości, kosmicznie dobre informacje z dróg, ponieważ cały czas od samego rana mamy świetne warunki na drodze i bardzo dobrze nam się jeździ przez wszystkie największe trasy w kraju. Przypominamy, że w Warszawie cały czas nic się nie dzieje, a ma w zwyczaju się właśnie dziać na S8 między mostem generała Grota Roweckiego, a na przykład Brudnem. Też na spokojnie jedzie się cały czas przez Kraków, autostradową obwodnicę miasta i wszystkie trasy aglomeracji śląskiej są też przejrzyste jak na ten moment. Oby tak zostało jak najdłużej dzisiaj, ale przypominamy, że na S17 na węźle Ryki Południe do węzła Ryki Północ była awaria pojazdu ciężarowego i zablokowany jest cały czas prawy pas ruchu w kierunku wspominanej już przed chwilą Warszawy. I te utrudnienia już niedługo, bo jak wcześniej informowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, powinny potrwać do godziny 8.30, czyli jeszcze mniej więcej właśnie 20 minut. Także S12 na sam koniec, węzeł Lublin-Zadębie, węzeł Lublin-Felin na wysokości Świdnika na 76 kilometrze. Cały czas ruch odbywa się wyłącznie lewym pasem.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Już za chwileczkę, już za momencik nasi wspomniani goście. Porozmawiamy, jak to jest i jak to się dzieje, że ktoś wsiada w Mercedesa skrzydlaka, czyli W110 i jedzie prosto do Budapesztu. Jakie rzeczy z tym się wiążą? Jak przygotowywać się do takich wypraw? No i oczywiście wszystkie rzeczy z klasykami i starymi autami związane. O tym wszystkim już oczywiście za chwilę w PRK, Polskim Radiu Kierowców. Tak więc zostańcie z nami. Ask yourself this.

0: Oczywiście, że nie mówimy nie. Naszymi gośćmi są Radek i Stefan Brzozowscy z Muzeum Techniki imienia Władysława Drypsa w Zalesiu Górnym i z kanału Garaż Radka na YouTubie znajdziecie. Dzień dobry panowie, cześć.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Znaleźliśmy się w tak pięknym położeniu, że zaledwie godzinę temu rozmawialiśmy o mikrokarach. Mi się wydaje, że akurat jeśli chodzi o mikrokary, szczególnie te starsze, no to ty, Radku, pewne doświadczenia masz. Czy taką na przykład Isettą zdarzyło ci się poruszać, jeździć i wchodzić do niej przede wszystkim, bo to największe przeżycie?
1: Aż tak dużo interakcji nie miałem. Wielokrotnie oglądałem je w ruchu. Też znajomi na Mistrzostwach Polski gdzieś jeździli takimi samochodami. Samochód rzeczywiście, no, próg wejścia, zakupu takiego auta jest bardzo, bardzo wysoki. Jest to po prostu ikona motoryzacji i designu. W związku z tym ceny też są wysokie, no a za tym, że idzie, jest to BMW, czyli auto zachodnie, czyli są wysokie. Ja swoje uczucia przelałem na, oczywiście, nasz krajowy produkt.
0: Czyli Mikrusa.
1: Czyli pewnie. WSK Mikrus z produkcji mielecko-rzeszowskiej. Miałem ich kilka. Skończyłem z Mikrusem, którego robiłem 2 lata. Zrobiłem go w stanie nad

0: fabrycznym marzyłem po prostu, żeby to było idealne, bo uważam, że właśnie do miasta przydałyby się małe samochody, że to była świetna idea, wszędzie się nimi zaparkuje. O, na przykład teraz regularnie jeżdżę FSO Matizem.
1: Tak, tak, to jest fantastyczny Matiz, jeżeli wiecie, jak to, jak wygląda FSO Matiz, wygląda jak zwykły Matiz, ale jest z FSO, a szczególnie ten egzemplarz Radka jest złoty, czyli prestiżowy, no to faktycznie jest kawał auta. No i co z tym Matizem, przepraszam?
0: Właśnie, Matiz jest o tyle fajny, że jak jedziesz pasem ruchu i wyprzedzasz kolarza rowerzystę, to nie musisz zmieniać pasa, bo się mieścicie razem na tym pasie.
1: O tak, więc to jest faktycznie,
0: dosyć komfortowe.
1: Tak.
0: Ale wracając właśnie do Mikrusa. Przelałem wszystkie swoje uczucia na ten produkt. 2 lata pracowałem nad tym autem i po uruchomieniu i jeżdżeniu nim prędkości, które osiągałem, to były tak do 50 km na godzinę.
1: Bezpiecznie.
0: Tak, bezpiecznie, natomiast zbyt bezpiecznie, bo w ruchu miejskim zacząłem się robić ślamazarny. No i jednak stwierdziłem, że ten Mikrus po prostu przepala benzynę na po prostu... żal, smutek i łzy. I mimo, że miałby nie być meblem, to jest i bardzo rzadko nim jeżdżę, ale uwielbiam go po prostu podziwiać.
1: Czyli dalej go masz.
0: Tak, jak najbardziej. Wzbogaca naszą kolekcję. Tych samochodów jest teraz ponad 50. Mhm. Oczywiście z małych samochodów, do których zaliczamy Trabanty. Mieliśmy ich kilkanaście. Jest to mały samochodzik. Mhm. Zakochaliśmy się w Trabantach 600, czyli tak zwanych mydelniczkach. To są modele, które starsi... Dobra.
1: Googluję, poczekaj, mów.
0: Znają, czyli samochodzik bardzo, bardzo wdzięczny. Mhm. On w ogóle tak wygląda, ma taką jakby uśmiechniętą buźkę, więc jak się do niego podchodzi, to od
1: faktycznie,
0: razu
1: tak.
0: Jest radość.
1: Oczywiście, to samochód, który chyba też swoimi rozmiarami budzi sympatię, bo wygląda jakby go ktoś troszkę sprasował, zmniejszył, troszkę tak mi się to kojarzy. Czy ty, Stefan, miałeś okazję jeździć Mikrusem? Jakie są twoje wrażenia?
2: Taki...
1: Oczywiście jako pasażer, no jeszcze jako
2: taki
1: kierowca.
2: To nie raz, wspaniałe uczucia, ciasny, ale ładny.
1: Ciasny, ale własny, jak to się mówi. To znaczy, domyślam się, że do końca komfortowe auto to nie jest. Troszkę czuć tam dziury w drodze, czy jakieś nierówności. Ale klimat jest przede wszystkim, mi się wydaje. No i to jest najważniejsze. Klimat jest najważniejszy. Tego klimatu wydaje mi się, że nie zabrakło wam podczas, chciałem powiedzieć ostatniej, ale to nie była taka najświeższa wasza przygoda motoryzacyjna. Podczas wyprawy do Budapesztu jechaliście Mercedesem W110, czyli skrzydlakiem popularnym. Mam nadzieję, że nic nie pomieszałem. Powiedz, Radku... Jak to jest, że dorosły człowiek decyduje się w pewnym momencie swojego życia na taki krok, że wsiada do takiego Mercedesa W110 i mówi, a ja pojadę sobie do Budapesztu. Jak to w ogóle się wydarzyło?
0: To właśnie pytanie, czy wiek to tylko liczba?
1: Oczywiście.
0: Czy jednak jestem tylko zewnętrznie dorosły, a w środku jednak jest małe dziecko, które lubi się bawić pięknymi samochodami? Rzeczywiście, ja sobie założyłem, że ja chcę przeżyć życie jeżdżąc starymi samochodami. Mhm. Stare samochody dla mnie to są samochody tak mniej więcej minimum 40-letnie, nie młodsze. Na tym etapie zatrzymałem i takie samochody właśnie sobie hołbię. Tego Mercedesa udało mi się kupić od mojego przyjaciela w Rybniku.
1: Tak, a poczekaj, to jest jakiś nowy zakup?
0: Tak, to jest samochód kupiony dopiero jesienią.
1: Okej, okay, dobra, czyli
0: całkowicie
1: świeżutki.
0: Nieprzejrzany. Mhm. Jedyne co to zrobiliśmy w renowowanym warsztacie, remonty 2 gaźników w tym samochodzie. Ale oczywiście nie obyło się bez przygód, chociaż jak wiemy, no Mercedes, jak się przesiadłem z syreny do Mercedesa, właśnie wszyscy znajomi teraz się śmieją, no czym tak. Jeździ prawdziwy miłośnik polskiej motoryzacji.
1: Mercedesem.
0: Jeździ Mercedesem, bo tak kocha polską motoryzację, że nie ma siły już nią jeździć.
1: Ale to tak, jakbyś się z taboretu przesiadł na fotel, trochę mi się wydaje.
0: No nie ukrywam, że komfort był odczuwalny. Z syreną bardzo dużo jeździliśmy i też z małymi dziećmi po kraju i nie tylko. A tutaj rzeczywiście było trochę wygodniej, ale oczywiście mieliśmy po drodze różne przygody.
1: A propos tych przygód, właśnie, bo na twoim kanale można znaleźć film, w którym co nieco opowiadasz o tych przygodach. Ja ten film oglądałem, więc tu może dużo nie będę zdradzał. Ale motyw przewodni, wydaje mi się, to są dwa. No, gaśnica i wydech. No i co z tym wydechem, tak na pierwszy ogień?
0: Co z tym wydechem? Kolega namówił mnie, który mieszka w okolicach Rabki-Zdrój. Serdecznie pozdrawiam Macieja. Mój kolega, powiedział nawet przyjaciel, z którym wspólnie wybraliśmy się w tą podróż. On jechał Mercedesem W115, tak zwanym Mikunem.
1: Też piękna rzecz.
0: Z lat 70. Namówił mi, żebyśmy pojechali z lawetą, żeby było zabezpieczenie, jakby coś, nie daj Boże, się stało.
1: Okej.
0: Okay. Że takiej lawety ciężkiej nie mam, pożyczyłem od znajomego, ale źle mi się ten samochód prowadził, więc po przejechaniu 2 km od domu rozładowałem i rozładowując ten samochód, uszkodziłem wydech.

0: czego nie byłem do końca świadom.
1: No i
0: już
1: dalej?
0: Niespełna 3 godziny później, jadąc za kopianką, usłyszałem huk. Mm-hmm. I zobaczyłem, że wydech leży na ziemi.
1: I co w takim momencie kierowca powinien zrobić?
0: Normalny kierowca rozstawia trójkąt, włącza światło awaryjne, bierze rodzinę na pobocze i czeka na pomoc.
1: No, a co zrobiłeś ty?
0: Co robiłem ja? Ja wysiadłem z samochodu, włączyłem światło awaryjne, bo ten samochód już ma. Wyjąłem wydech, wrzuciłem do bagażnika i pojechałem dalej.
1: Nie róbcie tego w domu.
0: Więc już na drugi dzień udało mi się właśnie za sprawą kolegi właśnie stamtąd naprawić ten wydech.
1: Ale jak wy go przymocowaliście?
0: Udało się zorganizować spawaczy, którzy pospawali cały wydech, bo on był po prostu tylko uszkodzony, nie był zardzewiały na szczęście.
1: No dobra.
0: Kupiłem raniutko wszystkie wieszaczki gumowe i tak dalej, założyłem i pojechałem dalej.
1: Przygoda.
0: Dojechaliśmy kolejne tam 500 parę kilometrów zrobiliśmy bez zarzutu. Natomiast właśnie, już stojąc w koreczku w pięknym mieście nad Dunajem, podziwiając parlament, piękne zabytki, zaczęło się robić w samochodzie siwo. W środku.
1: Dobrze.
0: Ponieważ jechaliśmy, jak zawsze podróżujemy z dziećmi, tam oczywiście w tym samochodzie nie ma pasów, ponieważ te samochody jeszcze nie miały.
1: Nie miały tych pasów.
0: Takich obowiązków. Za co ciekawe, dostaliśmy mandat wjeżdżając na Węgry, ponieważ nie udało nam się ze służbami wytłumaczyć im tego, że tu pasów nie ma i nie było.
1: No tak.
0: Także 250 zł byliśmy lżejsi. Ale wracając do tego, do pięknego Budapesztu, kiedy zrobiło się siwo, okazało się, że moja córeczka, która tam się wierciła, no niestety w pewnym momencie uruchomiła nam gaśnicę. Więc było dosyć...
1: Czasami takie sytuacje się zdarzają, no przecież.
0: Dosyć wesoło. Jakby już kiedyś to przeżyłem, bo kiedyś kolega dla żartu uruchomił drugiemu koledze na zlocie gaśnicę w dużym Fiacie. I było po prostu siwo. No, zjechaliśmy, posprzątaliśmy i zadowoleni pojechaliśmy dalej.
1: No i widzi pan, nawet pomimo takich przygód da się dojechać do celu, do Budapesztu. Odległość niebagatelna, trzeba sobie powiedzieć, i to jeszcze takim pięknym autem, i to jeszcze z rodziną. Oj, to jest naprawdę fantastyczna przygoda. O tej przygodzie będziemy jeszcze oczywiście rozmawiali w Polskim Radiu Kierowców. Nie tylko o tym zresztą, ale to się przekonacie już za chwilę.

0: Nosimy się na polskie drogi i sprawdzamy, jak się jeździ.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Finalnie zakończyły się już utrudnienia na S17 na odcinku Ryki Południe do węzła Ryki Północ na 85 km, gdzie tak jak właśnie prognozowały też służby do 8.30, czyli wszystko się zgadza, bo właśnie jest też i ta pora. Miały trwać prace porządkowe po tym, jak awarii uległ pojazd ciężarowy i zablokowany był prawy pas ruchu w kierunku Warszawy. Taka sytuacja była od godziny 5.30, teraz już przez S17 można przejechać bez większych utrudnień. Natomiast pewne spowolnienia możecie spotkać na wysokości Olsztyna i też tam jest blokowana częściowo droga. To S61, dokładniej przed samym węzłem, którym wjeżdżacie do Olsztyna. Korkują się, raczej zablokowane, przepraszam, są dwie nitki do samego centrum miasta, do Olsztyna i rzeczywiście tam nie można przejechać. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to jeździ nam się świetnie, zwłaszcza przez Warszawę. Tam nie ma żadnych spowolnień, które zazwyczaj o tej porze mają w zwyczaju pojawiać się na dojazdówkach, na przykład na drodze krajowej numer 7 czy drodze krajowej numer 79, chociaż delikatnie, a propos tej siódemki i ekspresowej trasy na wysokości Czosnowa są gorsze warunki na drogach. Nie można powiedzieć, że są to korki, jednak rzeczywiście warto zwrócić na to uwagę. Podobna sytuacja jest na wysokości Łomianek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 22 513 11 11 i nasza mobilna aplikacja. Tymi formami się komunikujemy, do czego oczywiście zachęcam.

0: Kontynuujemy naszą rozmowę, a naszymi gośćmi cały czas są Radek i Stefan Brzozowscy. Chciałem ciebie, Stefanie, zapytać, jak ty tę podróż do Budapesztu wspominasz? No bo wiesz, to siostra, rodzice, cały samochód, generalnie chyba sporo się działo po drodze.
1: Wspaniale, bo jeszcze z tatą nagrywaliśmy na YouTube'a odcinek o tym samochodzie i mogłem być kamerzystą.
0: Właśnie, bo ty często jesteś operatorem w tych, w tych sytuacjach. Kurczę, ale to jest fantastyczne wsparcie. To chyba fantastycznie się bawisz przy tym, mi się wydaje.
1: Tak, bardzo.
0: Super. Bardzo, bardzo, bardzo miło słyszeć, że takie

0: zaangażowanie jest, że tak powiem, rodzinne przy tych przedsięwzięciach. A jakbym miał dopytać o ten Budapeszt troszeczkę, tam zwiedzaliście pewnie klasyczne pozycje w Budapeszcie, jak to się mówi, ale Budapeszt motoryzacyjnie i tak transportowo to też jest bardzo ciekawe miasto. Mam na myśli między innymi tą zabytkową linię metra w Budapeszcie, która chociaż jest króciutka, to jest wyjątkowa, trzeba sobie powiedzieć.
1: Tak, pierwsza linia metra pana Eiffla jest bardzo interesująca. Na jednej ze stacji jest w ogóle muzeum, gdzie można zobaczyć wagony tegoże metra. Ciekawe, jak się stanie na palcach i wyciągnie rękę, to w zasadzie można prawie dotknąć drutów wysokiego napięcia.
0: Lepiej tego nie robić.
1: Więc rzeczywiście jest to małe, jest dosyć taka wrażenie, jakby to była kolejka trochę dziecięca, chociaż kolej dziecięca, czyli Giermek Wasut też jest, też ją zaliczyliśmy. To jest bardzo ciekawe miejsce, gdzie uczniowie szkolą się w ramach praktyk, taka jakby zielona szkoła, mają zajęcia na kolei. Są konduktorami, dyżurnymi ruchu, zwrotniczymi, jakby oczywiście maszynistami są osoby dorosłe, ale cała kolej jest prowadzona przez nastolatków.
0: U nas w Polsce często zdarzają się takie instytucje jak miasteczka ruchu drogowego. Czy ja mogę to trochę porównać do tego, że to jest w skali takiej bardziej trakcyjnej?
1: Bardziej trakcyjnej i generalnie to jest od lat bodajże 40. istnieje, bo tam jest taka forma jakby dla skautów, którzy mogli właśnie się uczyć w zasadzie zawodu. To nie jest tylko tyle, że umiejętności i zdolności prowadzenia pojazdów. Po prostu jest to, jeżeli są szkoły jakieś mundurowe, to na przykład tutaj trafia się do sekcji kolejowej.
0: Proszę bardzo. To też jest, myślę, całkiem ciekawa rzecz, jeśli chodzi o Budapeszt. Może nie tylko pod kątem tych przepięknych ulic i zabytków, ale też pod kątem transportowym i takim troszeczkę innym. O, tak bym powiedział.
1: Tak, no my nie ukrywam, że byliśmy ukierunkowani raczej na zwiedzanie muzeów i technicznych atrakcji, aniżeli bardziej zabytków i katedr, chociaż ich tam nie brakuje i rzeczywiście jest na czym oko zawiesić.
0: Jasne.
1: Czego świadectwem są liczne plany filmowe, które się tam odbywają.
0: Tak, gdzie nie spojrzysz, to kręcą.
1: Tak, w Budapeszcie 4 lata temu kręciliśmy taki film pod tytułem Dziennik wycieczki do Budapesztu z naszym autosanem H9, który tam był wiodącym, grającym pojazdem i cała większość akcji działa się właśnie w nim i mogliśmy zwiedzić w zasadzie całe miasto. Udało nam się odwiedzić też piękną parowozownię Muzeum MAF Nostalgia, gdzie jest bardzo duża kolekcja pojazdów szynowych, też czynnych parowozów. Mieliśmy okazję podróżować czajką, jako drezyną na szynach. Czajka, taka wielka limuzyna rosyjska. Jeździliśmy tam też parowozem. Udało nam się też jeździć taką kolejką dziecięcą, gdzie siedział krakiem na wagonikach i jeździ, więc wszystkie atrakcje. Rzeczywiście jest sporo takich ciekawostek. Jest oczywiście Muzeum Historii Metra. W nieodległej miejscowości Szetendre jest też Muzeum Transportu, gdzie można też sporo ciekawostek zwiedzić. Byliśmy też w dawnej fabryce Ikarusa.
0: O tak, Ikarusy to jest dość ciekawa rzecz, która łączy właśnie Polskę z Węgrami dość mocno.
1: Tak, no za sprawą kolegi Grzesia byliśmy właśnie, on był dobrym przewodnikiem, bo jest miłośnikiem właśnie Węgier. Bywa kilkadziesiąt razy do roku tam, bo jeszcze jakieś części się uda też trafić. Byliśmy też na lotnisku Lichtferenc parę lat temu na zlocie Ikarusów. 22 godziny jechaliśmy Ikarusem 280 z Warszawy właśnie do Budapesztu.
0: Ależ wycieczka.
1: Było to niesamowite przeżycie. No to 15 śmiałków jechało samych już panów takich zdeterminowanych na obejrzenie autobusów i na miejscu było ich blisko setka.
0: Powiem ci szczerze, że ta wycieczka na pewno musiała być wymagająca, ale nagroda na miejscu, że tak powiem, chyba była tego warta.
1: Największą nagrodą oczywiście były gorące źródła w Budapeszcie, gdzie mogliśmy się wymoczyć i korzystać z wiosny, która tam była już wcześniej niż u nas.
0: No tak, tam na Węgrzech szybciej troszkę robi się cieplej i zawsze to jest przyjemne, na przykład na majówkę. To jest bardzo popularny kierunek, szczególnie dla Polaków, no bo majówka u nas bywa różna, a tam generalnie i co do zasady jest całkiem przyjemnie. Jeśli chodzi o wasze przygody, to Budapeszt to jest jedno, ale rajd Sonet na Mazurach to jest druga rzecz.
1: Tak, to całkiem dawno, tydzień przed majówką, wybraliśmy się do Warchał, gdzie rozpoczynaliśmy właśnie rajd Soneta. To było takie dosyć bym powiedział, ekskluzywne grono miłośników tej marki. Marki dosyć samochodów dosyć specyficznych, oczywiście już nie produkujących
0: tak,
1: samochodów.
0: Tak, bo chodzi o Saba, jakby ktoś chciał się zorientować. Tak. Saab Sonet.
1: Rzeczywiście jest to, można powiedzieć, że to było spotkanie wyznawcze.

0: znawców tej marki.
1: No tak, tak. Dosyć specyficznie.
0: Do
1: tak.
0: tego szanownego grona za udało nam się dołączyć z uwagi właśnie na zakup Saba dwusobowego. Kupiliśmy go wiele lat temu. Ponieważ uważałem, że jako miłośnik silników właśnie dwusuwowych, że jest to najlepszy silnik dwusuwowy, jaki powstał, jaki jest dostępny i udało mi się go w końcu kupić. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym w ostatniej chwili przed rajdem nie naprawiał tego samochodu, ponieważ zimą na rajdzie Barwórki, gdzie robiliśmy rajd pokazowy, no niestety stopił mi się jeden tłok i silnik stanął dęba.
1: No tak.
0: I w dniu wyjazdu na rajd ja jeszcze wkładałem silnik do tego samochodu, który też z tym przyjacielem właśnie z gór, z Maciejem złożyliśmy i udało nam się go poskładać i uruchomić. Oczywiście nie obyło się bez przygód, jak to samochód nieobjeżdżony. Mieliśmy różne perypetie na trasie, pomagaliśmy też załodze czeskiej uruchomić ich samochód, który tam gdzieś padł po drodze. Ja później w okolicy Biskupca miałem też problemy z zapłonem. Kupiłem w lokalnym sklepie świece od kosiarki i samochód pojechał dalej. Zostałem też obdarowany liczbą nagród, na koniec czego się zupełnie nie spodziewałem.
1: No właśnie, o tym też warto powiedzieć.
0: Tak, poznaliśmy Olsztyński Klub Motorowy, gdzie zostaliśmy uhonorowani jako właśnie dość oryginalna załoga. W związku z tym, że byliśmy jako jedyni w pełnym składzie, czyli jakby z dziećmi wielopokoleniowo i jakby wszyscy tam działaliśmy, ponieważ Stefan jakby już się nauczył nawigować i bardzo dobrze mu to poszło. Także naprawdę jest już sprawdzonym pilotem i jest tutaj...
1: Właśnie, Stefan, jak twoje wrażenia z tego nawigowania, pilotowania?
2: Fajnie. Fajnie było. Można było powiedzieć tacie pierwszy raz, że gdzie ma skręcić.
1: I musiał cię słuchać, co ważniejsze. No tak, i to jest właśnie to.
0: Role
1: się
0: obracają.
1: To jest właśnie to. Wasz samochód, powiedz o nim troszkę więcej.
0: Tak, to jest dwusuwowy Saab z 1966 roku. Na trzech gaźnikach, czyli na każdy cylinder jest oddzielnie podawane paliwo. Pod koniec produkcji tego modelu, ponieważ już wtedy silniki właśnie dwusuwowe były uznane za archaiczne i były wycofywane z produkcji, została zwiększona moc w ten sposób. Chyba dwa konie mechaniczne, także niesamowite zjawisko.
1: Wow!
0: Samochód ma wydech od auta wersji GT Gran Turismo, czyli takiego sportowego, więc jest dosyć głośny.
1: Robi wrażenie.
0: Robi wrażenie, ale robi też wrażenie wyglądem. I nazywanie go na przykład szwedzką syrenką jest dla niego w sumie dosyć krzywdzące.
1: To prawda.
0: Bo jednak syrena jaka była, no to starsi kierowcy na pewno wiedzą. Chociaż jak się dobrze zrobi, to da się jeździć, bo ja też jedę w Cieszynie, byłem i tu
1: no jesteś jeździłem. Żywym na to dowodem, oczywiście.
0: Tak, dinozaurem. Jeżeli chodzi o takie samochody dwusuwowe. Samochód przyciągnął uwagę właśnie tutaj też komisji jury właśnie na placu Juranda w Szczytnie, gdzie Olsztyński Klub Motorowy uhonorował nas pięknym obrazem, gdzie...
1: Obrazem?
0: Tak, dostaliśmy obraz. Okay. Bardzo ładny, sportowego Saba. Właśnie jako wyjątkowa załoga.
1: I to ląduje w garażu czy w salonie?
0: W tej chwili wylądowało w sypialni.
1: O proszę, to tym bardziej przyjemnie.
0: Codziennie rano jak wstaję, to widzę widzisz Saba.
1: Najpierw Sab, potem żona, w tej kolejności. Jeśli chodzi o ten rajd właśnie, to dużo tam załóg w ogóle się zgłosiło, bo wydaje mi się, że kwestia tego Saba, Soneta, to jest dość takie wąskie grono.
0: Tak, generalnie... Sam Saab Sonet powstał w latach 60. jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku amerykańskiego, gdzie w ramach oferty brakowało auta sportowego. W związku z tym wymyślono samochód z nadwoziem częściowo laminatowym, ale uwaga, z silnikiem właśnie trzycylindrowym dwusuwowym, co wydawało się dosyć dziwnym posunięciem, bo taki samochód generalnie no, nie bardzo miał prawo się sprzedawać.
1: No tak, tak.
0: Mały silnik, głośny, trudny. Generalnie Amerykanie nie radzili sobie z silnikami, gdzie trzeba było olej dolewać, więc zacierali je regularnie.
1: No i tak, to za trudne.
0: Na gwarancji były one wymieniane. W następnych modelach były już te silniki z Forda Taunusa V4, 1.5, 1.7 pojemności. I te samochody miały troszkę już lepsze powodzenie. Natomiast po kilku generacjach zakończono ich produkcję i jest to rzeczywiście dość no, ekskluzywny zabytek, ponieważ jest ich naprawdę... mało. W związku z tym na tym rajdzie też nie mogło być ich zbyt dużo.
1: No tak,
0: bo ich po prostu
1: tak.
0: fizycznie
1: siłą
0: nie powstało
1: rzecz.
0: Jakoś wiele. Natomiast jeden biały Saab z Podkarpacia, który przyjechał do Obwodowych Siłach, wygrał konkurs elegancji, bo tak się spodobał burmistrzowi miasta, że rzeczywiście było to dość wyjątkowe wrażenie. No my, jako uzupełnienie i taka mała rodzinka

0: Sabiarzy. Byliśmy z tymi pozostałymi naszymi pięknymi autami, które troszkę mogą przypominać swoją sylwetką krople wody.
1: O, i to jest piękna puenta tego, o czym rozmawialiśmy. To są naprawdę bardzo ładne auta. Jeżeli ktoś nie wie, jak ten Saab Sonet wygląda, to polecam się zapoznać, bo dla mnie to akurat przed waszą wizytą była pewna nowość i dzięki temu jestem bogatszy o tę wiedzę. A więcej o zabytkach, o zabytkowych autach i o tym, co się wiąże z podróżowaniem takimi samochodami, będziemy rozmawiali już po godzinie 9, bo nasi szanowni goście oczywiście z nami zostają.

0: Do 8.30 mogą być i też właśnie od tych kilkunastu ponad minut odcinek jest przejezdny. 4 godziny na rozpoczęcie odprawy oczekują pojazdy przed wjazdem na Ukrainę w Korczowej i w miejscowości Budomierz. 2 godziny natomiast w Medyce. Plus mamy jeszcze kilka utrudnień, o których też informują służby. Między innymi jest to droga krajowa numer 12 Piotrowice-Głogów, czyli województwo dolnośląskie, i tam trzeba zwolnić do 40 km na godzinę. Trwają na tym odcinku prace drogowe jeszcze do 12 maja. S7 węzeł Elbląg Zachód do węzła Żuławy Wschód. Tam zwalniamy do 50 km na godzinę. Dzisiaj do godziny 18, ale te prace potrwają jeszcze w najbliższych dniach, a są to prace remontowe wiaduktu nad jezdnią do Gdańska. Zamknięty jest lewy pas, a także zjazd do Malborka. I krótka informacja z drogi krajowej numer 94 Krzesin, województwo łódzkie. Również zwalniamy do 50 i do godziny 9 potrwają prace na 349 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I ja oczywiście apeluję do Was, drodzy słuchacze, żebyście informowali nas o tym, jak przebiega Wasza trasa. Dajcie znać w naszej aplikacji.

0: Tak sobie tutaj rozmawiamy w studiu o klasykach, o tym jak się jeździ takimi fantastycznymi starymi autami, o tym jakie one mają uroki. Rozpływamy się nad tym, jakie piękne auta zdarzyło nam się ostatnio zobaczyć i jakie Radek ma w swoim garażu. No a żeby się cieszyć takim autem, ogólnie żeby się cieszyć jazdą, to jeszcze wypadałoby mieć do tego odpowiednią aurę i pogodę. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało dzisiaj.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A dzisiaj generalnie pogodnie na większym terenie kraju.

0: dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, a na północnym wschodzie z kolei możemy się spodziewać okresowych opadów deszczu i zachmurzenia. Do tego po południu tych chmur przybędzie na zachodzie kraju i w rejonie Zalewu Szczecińskiego. Tutaj może nam trochę pokropić, generalnie sytuacja słoneczna niestety nie będzie. Wiatr słaby na wschodzie północno-zachodni, na pozostałym obszarze wschodni i południowo-wschodni. Generalnie ten wiatr nie powinien nam zbytnio przeszkadzać, nie powinien nam przede wszystkim potęgować uczucia chłodu. Które to uczucie chłodu może być odczuwalne, między innymi na południowym zachodzie kraju, w okolicach Kłodzka. Tam teraz 4,5 stopnia. Najcieplej w Poznaniu i w Świnoujściu 12,5 na plusie. A jeśli chodzi o temperatury, to zobaczymy dzisiaj na termometrach od 11 stopni na Podlasiu, 18 w centrum, 20 miejscami na zachodzie kraju i 1002 hektopaskale na barometrach. W ten sposób. Zobaczymy w Warszawie. 1002 barometry też na pewno w Warszawie są, ale jakby nie było, 1002 hektopaskale w południe i to ciśnienie będzie nam spadało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Emilia Kleszczewska, Kuba Szczepaniak, Maciek Sampolski, czyli ja. Witamy się z wami serdecznie, z wszystkimi tymi, którzy dopiero co dołączyli do nas, czyli do PRK, Polskiego Radia Kierowców. Zapraszamy do wspólnej jazdy, a w najbliższej godzinie będziemy rozmawiać nadal z Radkiem i Stefanem Brzozowskimi.

Kasia Kowalska na antenie PRK, Polskiego Radia Kierowców, a teraz nie Kasia, a Emilia i nie Kowalska, tylko Kleszczewska, Emilia Kleszczewska i

0: informacje z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niewielki korek przed Zieloną Górą jest, to droga krajowa numer 32 za miejscowością Wilkanowo, a kończy się przed rondem Piastów Śląskich. Nie przejedziecie także do Wrocławia drogą krajową numer 35, to ulica Wrocławska. Blokada drogi zaczyna się na wysokości węzła Kobierzyce i problemy są do ronda, który łączy krajówkę z ulicą Tęczową, czyli blokada ma niecałe 2 km. Przypominamy także, że w Sandomierzu jest częściowa blokada drogi krajowej numer 77 na moście Jerzego Popiełuszki. To ulica Lwowska prowadząca w kierunku Stalowej Woli. I na niewielkim odcinku nie przejedziecie też przez drogę krajową numer 79. To wyjazd z Krakowa w kierunku Trzebini. Całkowita blokada jest natomiast w Chorzowie. Ulica Katowicka od skrzyżowania z ulicą Marii Konopnickiej do skrzyżowania z ulicą Krakusa. A jak wygląda wasz przejazd? Oczywiście cały czas możecie dawać nam znać 22 513 11 11, czy też możecie używać aplikacji mobilnej, nagrywać się i pisać do nas wiadomości tekstowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli chodzi o naszą mobilną aplikację, to kapelan alarmuje. Krajowa 46, Nysa Opole, miejscowość Sidzina. Wypadek, służby na miejscu, w tym miejscu również LPR, który zaraz na tym miejscu będzie. Zachowajcie ostrożność, jedźcie bezpiecznie do celu. Pozdrawiam kapelan. Dziękujemy kapelanie i pozdrawiamy.

0: Rozmawialiśmy o wyjeździe do Budapesztu, o rajdzie Soneta też sobie porozmawialiśmy, a rozmawialiśmy oczywiście z Radkiem i Stefanem Brzozowskimi z Muzeum Techniki imienia Władysława Drypsa w Zalesiu Górnym z kanału Garaż Radka. Na YouTubie znajdziecie ten kanał, oczywiście polecamy i panowie dalej są z nami, a ja chciałem zapytać o taką kwestię. Jak w ogóle podejść do takiego tematu, już w ogóle abstrahując od tego, że mamy samochód zabytkowy, jakby korzystamy z niego, powiedzmy to sezonowo, wyjeżdżamy tam pojeździć sobie wokół komina i pokazać sąsiadom, jakie ładne mamy auto i tak dalej, i tak dalej. Abstrahując od tego aspektu, jak w ogóle powinniśmy podejść do tego tematu, jeżeli chcemy wyjechać gdzieś dalej, tak jak wy? Bo zobacz, masz takie auto, ono może się zepsuć, tak jak wiesz, wszędzie. No i nagle masz do przejechania 300, 400, 500, 600 kilometrów. I jak się do tego przygotować? Tak merytorycznie bym powiedział.
1: Jak śpiewa Kuba Sienkiewicz, bo ja mam szczęście. To jest moje motto życiowe, bo uważam, że generalnie pozytywne nastawienie pomaga nam zrealizować wiele celów, które sobie oczywiście stawiamy. Oczywiście zdolności i przede wszystkim spotkani ludzie. Bo nie ukrywam, że przy każdej awarii, w większości,
0: no tak,
1: a podróżując samochodami z tej strony żelaznej kurtyny, tych awarii oczywiście

0: miałem zawsze więcej. Mm-hmm. Spotykałem zawsze dobrych ludzi, którzy mi w jakiś sposób pomogli, ale oczywiście też kreatywność, zdolności manualne. Taki przykład. Kilka lat temu, no, właśnie będąc w okolicach Rawki-Zdrój, postanowiłem kupić sobie Wartburga z silnikiem 1300, czyli to był tak zwany Wartgolf, czyli ostatni...
1: Ale poczekaj, pojechałeś po tego Wartburga, czy po prostu przejeżdżałeś i tak cię naszło?
0: Pojechałem na wakacje i tak nie naszło.
1: Okej, okay, dobrze.
0: No więc pojechałem na przejazd oczywiście z rodziną, no bo wszędzie razem jeździmy. Pojechaliśmy 40 km do Zakopanego, jedziemy sobie na Gubałówkę. No, no i nie uwierzysz, zjeżdżając na Gubałówkę, stanął korek za mną oczywiście, nie mogłem sobie poradzić, nie wiedziałem co jest, samochodu nie znałem zupełnie, żadnych narzędzi nie miałem ze sobą oczywiście. Mhm. No i tak po dłuższych tam kombinacjach naprawdę okazało się, że uszkodził się tam palec rozdzielacza zapłonu. Oczywiście nie miałem żadnych części ze sobą, narzędzi, kleju, nic.
1: Koniec.
0: Nawet trytytki.
1: No.
0: I co teraz jest modna. No i co? I pomogła mi torebka foliowa od śniadania, którą po prostu zawinąłem, ścisnąłem, ustawiłem mniej więcej i pojechaliśmy, jeszcze zwiedziliśmy Gubałówkę, wróciliśmy, pojechać na obiad i było fantastycznie.
1: Poczekaj, a co tam się posypało w tym
0: samochodzie? Wyłamał się taki bolec, który ustalał zapłon, jakby w którym miejscu ma się to odbywać, okay, tak powiedzmy, żeby mniej technicznym słuchaczom to zobrazować. Mhm. I udało się. Pojechaliśmy, zrobiliśmy w sumie jeszcze tam prawie 100 km i było fantastycznie.
1: Powiem ci, że to przebija naprawę rozrządu rajstopu. Czy czymś takim?
0: Próbowałem raz tak naprawić innego Wartburga lata temu, kiedy zszedł mi pasek klinowy. Miałem bandaż z apteczki i nie poradziłem sobie z tym wtedy. Ale odległość do celu była wtedy mała.
1: Mi się wydaje, że tak jak cię słucham, to wszystko jest implikacja jakichś tam innych doświadczeń, powiedzmy to bliżej domu, może troszkę może w tę stronę. Ta wiedza techniczna oczywiście się przydaje. Obycie z tymi starymi autami przede wszystkim. Ale zastanawiam się jeszcze nad taką kwestią, no bo wiesz, kupujesz sobie na przykład takie ubezpieczenie, powiedzmy to wyjazdowe u ubezpieczyciela, no i ubezpieczyciele, jeśli chodzi o lawety, holowanie i tak dalej, no to za bardzo tych starych aut nie chcą ubezpieczać. Taka jest rzeczywistość. No i teraz, no nie wiem jak w twoim przypadku, jakie ty masz doświadczenia, ale no jak w takiej sytuacji, kiedy wyjeżdżasz tyle set kilometrów, zabezpieczyć się na ewentualność taką, że jednak nie dasz rady naprawić tego auta.
0: Miałem raz taki przypadek. To było w święto Bożego Narodzenia.
1: O, dobrze się zaczyna.
0: Wymyśliłem sobie, że pojedziemy w drugi dzień świąt właśnie też starym, innym Wartburgiem 312, który był świeżo po właśnie wyciągnięciu z garażu, dawno niejeżdżony. Mówię, wszystko jest dobrze, pojedziemy. Mhm. No i słuchaj, ponownie nie uwierzysz. Po ujechaniu tam 6 km
1: padł.
0: Wypadł brok z silnika, czyli taka zaślepka w bloku i woda się cała wylała, nie było chłodzenia. Mhm. Ja generalnie nie lubię czekać, jakby jestem bardzo niecierpliwym człowiekiem.
1: No tak.
0: W związku z tym, jakbym zadzwonił na pomoc, to bym czekał ze 4 godziny, zanim mnie scholują. Mhm. Więc wyciągnąłem telefon, zadzwoniłem do mojego tatusia kochanego.
1: Pozdrawiam pana Wojtka.
0: Uratował właśnie dzisiaj i jutro wraca z Ciechocinka.
1: O, wszystko, ja, super.
0: Po turnusie będziemy poczęty, będzie mógł mi tam pomagać. Mm-hmm. No i przywiózł mi lawetą drugi samochód i pojechałem dalej.
1: A widzisz, czyli tata assistance, o którym kiedyś mówiłeś, to jest najlepsza forma pomocy drogowej.
0: Ale rzeczywiście, jeżeli wracając do towarzystw ubezpieczeniowych, oni mają i to wcale zabytki nie są z tego wycięte.
1: Naprawdę?
0: Tak, jak najbardziej. Ja korzystam z różnych biur. Tych towarzystw ubezpieczeniowych i jest tam do paruset kilometrów też holowania nawet za granicą, jeżeli tam to jest drobna różnica dopłaty i nawet to kupowałem, bo nie wiem, gdzie mnie oczy poniosą. Bardzo mam dużą chęć, żeby któryś tam już z kolei raz pojechać właśnie na Węgry i do Rumunii, bo tam jest piękne trasy i zwiedzanie.
1: Oczywiście.
0: W ogóle polecam ten kierunek. Bardzo blisko, jesteśmy w Schengen, więc teraz Rumunia, więc jest wygodnie. Mhm. I myślę, że w te wakacje może też się uda pojechać tam jakimś zabytkiem, którym już tam kiedyś byliśmy.
1: A, super, bo tak, o Rumunii kiedyś rozmawialiśmy, Węgry były teraz, ale co szkodzi to powtórzyć, no bo przecież tamte tereny są naprawdę spore i jest co oglądać. A propos takich rzeczy, które wymagają przygotowania, wydaje mi się, że jeżeli, no ogólnie jest tak, że raczej takimi klasykami to na autostradę to nie bardzo. A jak właśnie taką daleką trasę planować? Czy to wy tam jeździcie opłotkami, czy to planujecie tak, powiedzmy to, no bardzo dokładnie, czy to raczej jest potrzeba chwili i macie takie, dobra, ta trasa prowadzi mniej więcej tutaj, to teraz pojedziemy tak, teraz pojedziemy tak i jak to się odbywa?
0: Założenie oczywiście jest jechania bocznymi trasami. Co nam daje jechanie właśnie nie głównymi nurtami tranzytowymi? To, że możemy sobie ten kraj tak naprawdę zobaczyć.
1: Oczywiście.
0: Teraz, kiedy jechaliśmy właśnie na Węgry, też jechaliśmy przez Słowację.

0: Chorwację, też patrzyliśmy, gdzie są jakie góry. Wyższe, na przykład jechaliśmy Ikarusem do Budapesztu, to jechaliśmy bardzo dookoła przez okolice Żywca, Wisły, tamtędy przekraczaliśmy granicę, żeby po prostu tego Ikarusa nie męczyć po górach.
1: Oczywiście.
0: Z kolei tutaj Mercedesami pojechaliśmy przez Słowację, przez taki okręg narciarski do Nowali, gdzie jest dosyć dużo stromych podjazdów. Natomiast mój Mercedes benzynowy sobie radził bez zarzutu. Kolegi z kolei diesel no, miał trochę mniej mocy, bo to było 2,2 czterobiegowa skrzynia, więc rzeczywiście on troszkę zwalniał pod tymi podjazdami. Ale tak naprawdę teraz możemy w nawigacji sobie ustawić unikanie autostrad.
1: Faktycznie,
0: i
1: tak.
0: To nam bardzo pomagało, bo chociaż ja nie ukrywam, że przed wyjazdem lubię sobie zobaczyć na mapie, że mój tata zawsze hobbystycznie interesował się geografią i zawsze tę mapę oglądał. Nawet opowiadał, jak w latach 60. pojechał z rodzicami Wartburgiem właśnie do Rumunii. Pojechali na wakacje, to wziął ze sobą atlas szkolny, gdzie miał tylko mapę Polski,
1: super.
0: A innych krajów miał tylko kontury, ale miał wyobraźnię, gdzie mniej więcej się znajduje.
1: I to jest to. To jest rzecz w dzisiejszych czasach, wydaje mi się, niespotykana, ale jakże klimatyczna. Pan Wojtek, wydaje mi się, kiedyś opowiadał o tym wyjeździe z rodzicami na Rumunię na naszej antenie, o ile dobrze pamiętam. Wydaje mi się, że tak było. W każdym razie na pewno historia, którą warto sobie przypomnieć z tego, co wiem. Na naszej stronie możecie ją znaleźć. Polecam serdecznie nagranie tej rozmowy, a do rozmowy, która trwa aktualnie na antenie PRK, oczywiście wrócimy po informacjach z dróg. No i te informacje z dróg, rzecz jasna, to już za momencik, już za chwileczkę. O, właśnie, odblokowało się, chochliki radiowe już nie działają, także zapraszam.

0: Dzień dobry, z tej strony Adrian z rodziną. Jadę z Lublina do Stegny. Jak z Lublina, to pozdrawiamy jeszcze bardziej. Przejechaliśmy przez Warszawę i obecnie trasa spokojna, bez utrudnień, a wasze radio nam umila drogę. Dziękujemy ci bardzo, Adrianie. Pozdrawiamy ciebie i całą rodzinę szerokości przyczepności i oczywiście wysyłajcie zdjęcie, jak do tej Stegny dotrzecie. Czekamy w naszej mobilnej aplikacji na te wasze fotografie właśnie. A w tak zwanym międzyczasie w studiu zameldowałem się Emilia. Domyślam się, że niedzielna sytuacja, taka niedzielna raczej na drogach.
1: Oj, niedzielna, no właśnie nie do końca. Troszeczkę się pojawiło tutaj niezbyt dobrych informacji, także lepiej, żeby była niedzielna. O to zadbamy.
0: Tak, tego sobie życzymy, żeby było tak troszkę bardziej spokojnie. Natomiast tak jak słyszeliście, prawdziwą specjalistką od dróg jest dzisiaj Emilia Kleszczewska, zresztą nie tylko dzisiaj. No, o tym przekonamy się już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Do tej pory w 100% było spokojnie na drogach. Dalej jest dobra sytuacja, chociaż są utrudnienia na drodze krajowej nr 46 w województwie opolskim oraz utrudnienia na drodze krajowej nr 10 w województwie kujawsko-pomorskim. Ale od 46 zaczynając, odcinek Nysa-Opole na wysokości Sidziny samochód osobowy wypadł z jezdni i uderzył w drzewo. Niestety też jedna osoba jest ranna. Droga jest całkowicie zablokowana od godziny 9 i do 11 przynajmniej tam będzie problem z przejazdem. Droga krajowa numer 10 to odcinek Bydgoszcz-Toruń na wysokości miejscowości Cierpice, 297 km, gdzie zdarzyły się dwa samochody osoby i tam też są osoby ranne. Tak jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, to konkretnie jedna osoba. Wprowadzony jest ruch naprzemienny od 8.30 i tam za niedługo powinny się prawdopodobnie zakończyć te utrudnienia. Na mapach nie widać, żebyście bardzo mocno zwalniali, także przejechać można, tylko tak jak już mówiłam przed chwilą, jednym pasem naprzemiennie. 22 513 11 11, podawajcie nam informacje, jak się jeździ.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli wy, tak jak Adrian, jesteście w trasie, może niekoniecznie z Lublina do Stegny, ale chociażby, nie wiem, z Zakopanego do Torunia albo na każdej innej trasie, no to oczywiście czekamy na wasze głosy w naszej mobilnej aplikacji. Zachęcamy!

0: Tak.
1: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Mamy prawie za 20:10, więc to najwyższy czas, żeby porozmawiać o czymś do jedzenia, no bo pora śniadaniowa jak najbardziej jest odpowiednia. Ja mam taką fantastyczną, uważam, cechę, że generalnie jak gdzieś jeżdżę, no najpierw patrzę, co można tam zjeść ciekawego. I zawsze takie kulinarne wyjazdy to jest to, co lubię najbardziej, a że mam koło siebie Radka, który o tych kulinarnych tematach też może coś powiedzieć, to bym raczej zaczął od tego rajdu Sonety, o którym rozmawialiśmy, bo powiedziałeś coś o śledziach. I o co chodzi? Sonety do śledzi, jak to się ma ze sobą? Jak to się stało? Może tak?
2: No, Szwecja to jest dosyć specyficzny kraj. Oczywiście

0: każdy samochód przyciąga specyficznych ludzi, innych. W związku z tym jakoś tą miłość swoją muszą rozszerzać. Mhm. I tutaj z pomocą przyszła puszka, słuchajcie, kiszonego śledzia. Mianowicie surströmming, to jest taki znany bardzo w takiej puszce żółto-czerwonej kiszony śledź. Często można w internecie znaleźć filmiki, gdzie z ludzie próbują otwierać puszki, to, tak? No i niestety kończy się to
1: tragicznie momentami.
0: Tak, tak, rzeczywiście. Nie róbcie tego w domu, broń Boże, w zamkniętej, zamkniętych pomieszczeniach. Ale my znaleźliśmy na to sposób.
1: Tak.
0: I słuchajcie, udało nam się za sprawą właśnie komandora Huberta i innych śmiałków z tego rajdu zjeść tą rybę. Mhm. Wyobraźcie sobie, że otwieraliśmy ją właśnie na zewnątrz, na tarasie. Mhm. Ja stojąc w odległości około 5 metrów od puszki, czułem bardzo intensywną woń tego oryginalnego
1: zapachu. I to jest
0: zapachu.
1: Chyba lekko powiedziane.
0: Tak, ale byłem jakby... W tym wypadku akurat byłem bardzo cierpliwy. Mhm. Zobaczyłem, co inni zrobią.
1: No.
0: I oni zaczęli to powoli jeść. Natomiast były rzeczywiście trudności z podejściem do tego talerzyka. Ale sukces tak naprawdę był blisko. Chodziło o to, że tak naprawdę szybko musiał zwietrzeć ten zapach. Mhm. I to w zasadzie się rozeszło. I zjadłem tą rybkę spokojnie na talerzyku z chlebkiem. Powiem wam, że miałem wrażenie, że smakuje lekko jak trochę makrela, może taka jakaś wędzona rybka. Także mam to za sobą, udało się, ale tutaj po prostu trzeba być odrobinę cierpliwym.
1: Za to też dawali medale? Bo powinni.
0: Właśnie, powinni. Kurczę, no na następnym rajdzie trzeba będzie to może wprowadzić, tak. Ale też medal za otwarcie i niepobrudzenie się.
1: O, to też jest ważna sprawa. Z tymi śledziami to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo wszyscy na tych filmach to jedzą je tak prosto z puchy, a jak widziałem, to Szwedzi to raczej biorą sobie takie pieczywko, do tego jakąś śmietanę, ziemniaki, trochę cebuli i do tego dopiero ta ryba. Tak troszeczkę, taki naparsteczek i oni tak w taki sposób to dopiero spożywają.
0: No to jest taki afrodyzjak.
1: No, jak dla kogo? Co kto lubi, naprawdę. No dobra, ale kulinarnie to te Węgry to też mocno stoją. Też chyba coś ciekawego
0: tak,
1: wam
0: no
1: się
0: przede
1: udało
0: wszystkim
1: upolować.
0: Na pewno jest znany wszystkim langosz.
1: Oczywiście.
0: Czyli tłusty, smażony placek. Mm-hmm. Pierwszy strzał, no to kupiłem takiego langosza w full opcji, no bo jak już jestem, to trzeba na maksa wszystko.
1: Poproszę ze wszystkim, tak.
0: No i nie było to dobre posunięcie, ponieważ smażone ciasto takie trochę jak od pączka.
1: No tak,
0: z dużą ilością żółtego sera, nieroztopionego i śmietaną i czosnkiem. Było dosyć specyficznym smakiem.
1: No raczej ten langosz zostaje z tobą na długi czas.
0: Tak, potem w takiej znanej piwiarni zamówiłem pieczonego langosza. To Węgrzy łapali za głowę, że to jest profanacja, ponieważ to jest langosz z bekonem, z salami i z serem.
1: No tak.
0: No rzeczywiście nie był to prawdziwy langosz. I trzecie podejście
1: no.
0: W hali Lehel, czyli takiej hali targowej dla mieszkańców Budapesztu, nie jest to hala żadna dla turystów. Mhm. Zamówiłem sobie takiego langosza tylko z czosnkiem. I słuchajcie, był wspaniały.
1: To znaczy, poczekaj, tylko z czosnkiem w ujęciu takim, że był surowy czosnek tylko na tym placku, czy jak?
0: Tak, czosnek był tam zasmażony razem z langoszem.
1: A, okej, okay, że w cieście w środku.
0: Tak, dokładnie.
1: Powiem ci szczerze, że to opcja, którą warto by było rozważyć. Tak, to prawda. Nie wiem, czy na śniadanie akurat by się nadawał, chociaż ja bym spróbował, do odważnych świat należy. Dobrze, ja jestem przekonany, że motywy gastronomiczne też się pojawią na takim wydarzeniu, które przed nami. Klasyki w Uwielinach po raz piąty się odbędą pod koniec maja, w ostatni weekend maja, dobrze mówię?
0: Tak,
1: chyba się nie pomyliłem.
0: 30 maja startujemy z Góry Kalwarii. Tam ze stacji Autowist będziemy rozpoczynali nasz blisko 60-kilometrowy rajd. Mhm. Rajd to wielkie słowo. Jest to impreza nawigacyjno-turystyczna, gdzie głównie właśnie rodziny z dziećmi jeżdżą, z psami. Jest to taki rekreacyjny przejazd według itinerera, czy takiej mapy drogowej.
1: Tak.
0: Po właśnie gminie Góra Kalwaria, potem po gminie Prażmów, gdzie odwiedzimy fajne zakątki, ciekawe miejsca. Załogi będą miały różne zadania do rozwiązania, zdjęcia do znalezienia po drodze.
1: W ramach formuły tego rajdu turystycznego, tak, nawigacyjnego.
0: Dokładnie. Tam będzie jakaś próba sprawnościowa, żeby też kierowca mógł trochę wykazać. I kończymy to właśnie w gminie Prażmów, w miejscowości Uwieliny, stąd nazwa. Klasyki w Uwielinach po raz piąty, ponieważ piąty raz robimy tą zacną imprezę. W zeszłym roku startowało 70 załóg. Kończymy to na pikniku, gdzie przyjeżdża też wiele samochodów. Na zlot po prostu zobaczyć. Jest to impreza naprawdę duża. Na moim kanale jest film z zeszłego roku, gdzie można zobaczyć, jak ta impreza przebiegała. I rzeczywiście sporo ludzi tam przyjeżdża, ponieważ cenią sobie właśnie

0: spokojny, spacerowy wręcz rytm tego rajdu.
1: Myślę, że to jest właśnie klucz takich imprez, bo to jest przede wszystkim inicjatywa dla posiadaczy aut zabytkowych, jak się domyślam. Natomiast auta zabytkowe mają też to do siebie, że wysokich prędkości to one nie rozwijają. Zatem spacerowa formuła tej imprezy, myślę, że idealnie zgrywa się z tym, o czym ona jest tak naprawdę.
0: Tak, jak najbardziej. I ukazuje nam uroki prowincji. My jesteśmy miłośnikami dróg powiatowych, więc wszystkie atrakcje gdzieś zapomniane, poza głównymi szlakami handlowymi, gdzie tam samochody podróżują. I na końcu odwiedzamy właśnie Uwieliny. Tam będzie piknik, będziemy mieli OSP podpalacz, który będzie nam serwował wspaniałą kiełbasę, będziemy mieli lokalne koła gospodyń wiejskich, które będą nas raczyły swoimi ciastami i pierogami.
1: Czyli klimat gastronomiczny będzie, miałem
0: rację. Być, jest kluczowy.
1: Tak, tak, przy takich imprezach to obowiązkowe. To jeszcze króciutko, kto może się zapisać i gdzie i do kiedy?
0: Zapraszamy wszystkich miłośników starych samochodów, starych, czyli w tym wypadku 35-letnich. Jest na wydarzeniu na Facebooku pod tytułem Klasyki w Uwielinach po raz piąty i tam jest formularz zgłoszeniowy. No miejsc nie zostało już zbyt wiele, ale myślę, że tutaj słuchaczy chętnie przyjmiemy. Jeżeli nie mielibyście możliwości wystartowania w tym rajdzie, to zapraszamy na start około godziny 12 właśnie w Górze Kalwarii, bądź po godzinie 15 na metę w Uwielinach, gdzie wszystkie auta się zjadą. Będzie co obejrzeć, co zjeść i też posłuchać, ponieważ imprezę kończymy pod tańcówką na dechach przy rytmie zespołu Picasso z Radzynia Podlaskiego.
1: Ale klimat. Muszę powiedzieć otwarcie właśnie, muszę zaznaczyć to, co Radek już powiedział. Nawet jeżeli ktoś nie ma takiego auta zabytkowego, a chciałby takie samochody zobaczyć, bo bardzo je lubi, tak jak ja chociażby, to ma taką możliwość. Oczywiście zapraszamy was do udziału w tej imprezie. I dziękujemy wam serdecznie, panowie. Radek i Stefan Brzozowscy, Muzeum Techniki imienia Władysława Drypsa w Zalesiu Górnym, kanał Garaż Radka na YouTubie. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.

0: stać. Więc zachęcamy Was wszystkich do tego, żeby dać teraz jeszcze głośniej i posłuchać informacji z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 46 Nysa-Opole. Przypominamy, że na wysokości Sidziny samochód osobowy wypadł z jezdni, uderzył w drzewo. Jeżeli chodzi o informacje a propos tego, ile osób jest rannych, to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad potwierdza, że jest to jedna osoba, dlatego też na miejscu pojawiły się służby ratunkowe. Droga całkowicie jest zablokowana w tym momencie i taka sytuacja jest od godziny 9. Czekamy oczywiście na aktualizację tego, co się dzieje na drodze krajowej nr 46. Natomiast na krajowej 10 są dwa utrudnienia. Pierwszy odcinek to Bydgoszcz-Toruń, Cierpice, czyli 297 km. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba również jest ranna. No i wprowadzony jest ruch naprzemienny również od godziny 8.40, 8.50. Cały czas czekamy na dalsze informacje. Drugi odcinek drogi krajowej nr 10 to 248 km, czyli dość blisko są te dwa zdarzenia. Jednak tutaj to odcinek Bydgoszczy-Nakło nad Notecią na wysokości miejscowości Minikowo, gdzie jest drugi dzień targów. Lato na wsi w Minikowie, święto smaku i tradycji. Policja jest na miejscu, kieruje ruchem od godziny 10. I te utrudnienia z przejazdem na wysokości Minikowa będą przynajmniej do godziny 16.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W nawiązaniu do rozmowy z Radkiem i Stefanem wspominaliśmy trochę wyjazd Radka i ekipy do Budapesztu i odezwał się Maciej, który był współzawodnikiem, chciałem powiedzieć, współuczestnikiem tej właśnie, tego właśnie przedsięwzięcia, tego wyjazdu, który napisał tak: słucham sobie waszej audycji i wracają wspomnienia z wyjazdu z Radkiem do Budapesztu. Dla mnie to był test dla 50-letniego Mercedesa, który zakończył się diagnozą o, uwaga, uszkodzeniu głowicy silnika. Radku, wczoraj skończyłem wymianę głowicy, Mercedes jest sprawny. Dokąd jedziemy następnym razem? Może słuchacze podadzą jakiś pomysł? O właśnie. Pozdrawiam z Podhala Maciej. Macieju, dziękujemy, że nas słuchałeś. Pozdrawiamy serdecznie. Oby jak najmniej przygód z tym właśnie Mercedesem, z jakimkolwiek autem, które posiadasz. No i mam nadzieję, że słuchacze jakiś pomysł na wyjazd podsuną.

0: Tak zagrał Moby na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a tak my będziemy mówili o tym, co dzieje się dzisiaj w pogodzie.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Coraz cieplej, to jesteśmy w stanie powiedzieć z całą stanowczością. 15 stopni na Pomorzu Zachodnim, w Świnoujściu, najchłodniej w Kłodzku, stopni 6. Dość chłodno również na Podlasiu, tam również w okolicach 6 stopni, no ale generalnie te temperatury wahają nam się właśnie tak w okolicach stopni 10. I zgodnie z tym, co przewidują synoptycy, to dzisiaj temperatura maksymalna wyniesie od

0: 11 stopni na Podlasiu, 18 w centrum, do 20 miejscami na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i nie będzie nam potęgował uczucia chłodu, a słońce generalnie zagości w największym terenie naszego kraju. Na północnym wschodzie możemy się spodziewać chmur i opadów deszczu, a po południu te chmury pojawią się także na zachodzie i w rejonie Zalewu Szczecińskiego, czyli w okolicach Świnoujścia i Szczecina. No, mamy teraz dość wysoką temperaturę, ale tutaj niestety ta pogoda się popsuje. Do tego 1002 hektopaskale, takie będzie ciśnienie w Warszawie w południe i to ciśnienie będzie nam spadało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Maciek Sampolski, Emilia Kleszczewska i Kuba Szczepaniak. W takim właśnie składzie was witamy, a co do raportów pogodowych, to melduje się Antek z Gryfina. Pogodny Gryfin, 15 stopni, choć wydaje się cieplej, niebo bezchmurne, słońce w pełni, widoczność dobra, wiatru brak.

0: Dzień dobry, w Tarnowie 14 stopni, bezchmurne niebo i świeci słońce. Zapowiada się piękna niedziela. Pozdrawiam, Ania. Aniu, dziękujemy Ci bardzo za ten wpis, pozdrawiamy serdecznie. Oby w Tarnowie ta piękna i słoneczna pogoda towarzyszyła Tobie i wszystkim innym słuchaczom przez cały dzień. I to nie tylko w Tarnowie, ale też w całym kraju. A jak się zapowiada dzisiejszy dzień na drogach, jak zapowiada się najbliższe 15 minut chociażby na polskich trasach. O tym wszystkim zaraz powie Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nie pojawiają się nowe

0: Informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Także możemy powtórzyć, że na drodze krajowej nr 10 są dzisiaj trudniejsze warunki drogowe i to jest odcinek Bydgoszcz-Nakło nad Notecią oraz Bydgoszcz-Toruń. Zaczynając od tej pierwszej, pamiętajcie, że dzisiaj do 16 trwają targi na wysokości miejscowości Minikowo. To dokładniej 248 km i w czasie trwania tych targów policja jest oczywiście na miejscu, kieruje ruchem do 16 mniej więcej. Tam mogą być trudności z przejazdem. Kolejny odcinek to na wysokości miejscowości Cierpice, 297 km, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba jest ranna i wprowadzony jest ruch naprzemienny. Cały czas oczywiście czekamy na informacje a propos tego, jak wygląda stan dróg na Krajowej Dziesiątce. To utrudnienie miało być odwołane po 9.30, ale cały czas jeszcze nie mamy takiej informacji od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Droga krajowa nr 46 Nysa-Opole na wysokości Sidziny. Tam samochód osobowy wypadł z jezdni i uderzył w drzewo. Trwa tam akcja służb, ponieważ też jedna osoba jest ranna i cały czas droga jest całkowicie zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: To była reklama.

0: W ubiegłym tygodniu większość naszego kraju żyła aktywnie tym, co działo się w Puszczy Solskiej. Przypominam, tam tragiczny w skutkach pożar, z którym do tej pory tak naprawdę walczą strażacy, a mówimy o tym nie bez przyczyny, no bo tak jak wspominałem jakiś czas temu, w Polskim Radiu Kierowców mówimy w niedzielne poranki o tematach związanych z turystyką, z wyjazdami wszelkiego rodzaju. I Puszcza Solska jako ten bardzo wartościowy turystycznie region i też przyrodniczo, no dla nas, dla miłośników takiego aktywnego spędzania czasu, no to co działo się w ubiegłym tygodniu było po prostu trudne i myślę, że nie tylko dla nas. Sytuacja na miejscu generalnie wydaje się stabilizować, natomiast absolutnie nie jest to taka sytuacja, w której można powiedzieć, że ten pożar, ten kataklizm został całkowicie zatrzymany. Jak donoszą służby, trwa dogaszanie tego pożaru w Puszczy Solskiej właśnie, a kapitan Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Państwowej Straży Pożarnej poinformował Polskie Radio, że działania polegają aktualnie na przekopywaniu i przelewaniu terenu.
1: Dzisiaj będzie brało udział w działaniach około 200 strażaków. Mamy do dyspozycji zespoły dronowe, zastępy z kładami, trwa dogaszanie, przeczysywanie terenu, przekopywanie, no i dozorowanie na bieżąco.
0: Gaszenie pożarów w Puszczy Solskiej trwa od wtorkowego popołudnia. Wczoraj siły były ponad dwukrotnie większe. W akcji uczestniczyło około 500 strażaków. W kulminacyjnym momencie w akcji brało udział 1100 osób, w tym strażacy z całego kraju, leśnicy i żołnierze. Spłonęło kilkaset hektarów lasu.
1: Nie mamy dokładnych szacunków, jaka powierzchnia została spalona. Ten teren będzie jeszcze obliczany, będzie po przeczesywaniu sprawdzony. Dodatkowo tutaj leśnicy jeszcze jakby na własną rękę będą musieli tą powierzchnię również podkreślić.

0: stwierdzić. Mam taką informację, że tutaj teren działań to jest około 1200 hektarów.
1: Działania strażaków na miejscu pożaru będą prowadzone również jutro i ta cała sytuacja myślę, że jest taką przestrogą dla nas i też warto przy tej okazji przypomnieć o tym, żeby w lasach zachowywać się odpowiedzialnie. Nie znamy przyczyn tego tragicznego w skutkach pożaru, natomiast warto tutaj wspomnieć, że w trakcie suszy wchodzenie do lasu jest ryzykowne, możemy gdzieś ogień zapruszyć. Nawet jeżeli tej suszy nie ma, to oczywiście musimy zachowywać się odpowiednio i odpowiedzialnie.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Mamy 30 minut po godzinie 10 i to jest najwyższy czas, żeby sprawdzić sytuację w ruchu drogowym, a my robimy to przynajmniej 3 razy w ciągu każdej godziny. Jako jedyni w polskim eterze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, zaglądamy na drogi, zaglądamy na trasy, gdzie zaczyna się korkować. Jest to przyjemna niedziela, chociaż w województwie małopolskim pojawiają się minimalne spowolnienia na wysokości Krakowa, a także Katowic. Przed samym węzłem Kraków-Balice rzeczywiście kierowcy zwalniają, a to w drodze do Katowic na wysokości Chrzanowa. Autostrada A4 też jadąc w kierunku aglomeracji śląskiej mogą pojawić się utrudnienia w trasie i na samym, w samym punkcie poboru opłat Brzęczkowice. Też ten przejazd nie jest w 100% płynny, ale tak naprawdę są to niewielkie spowolnienia, bardziej niż korki. W Warszawie cały czas jest bardzo dobra sytuacja drogowa, ale przypominamy, co się dzieje na drodze krajowej numer 46, to województwo opolskie, między Nysą a Opolem na wysokości Sidziny. Tam samochód osobowy wypadł z jezdni i uderzył w drzewo.

0: bo droga jest cały czas zablokowana, a także droga krajowa nr 10 to odcinek Bydgoszcz-Toruń, miejscowość Cierpice i 297 km, gdzie też trwa praca służb. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych prowadzony jest ruch naprzemienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my przypominamy, to właśnie wy jesteście dla nas pierwszym źródłem informacji o sytuacji drogowej. Napiszcie do nas w formie tekstowej, możecie też nagrać wiadomość głosową w naszej aplikacji, albo możecie po prostu zadzwonić pod nasz numer 22 513 11 11.

0: Ostrzegaliśmy was przed pożarami lasów, będziemy ostrzegali także przed niedźwiedziami. I to przede wszystkim w Bieszczadach. Na Podkarpaciu w ostatnim czasie doszło do 6 incydentów z udziałem niedźwiedzi. Odnotowano je w ciągu minionej doby zaledwie, a oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Lesku, Katarzyna Fechner, powiedziała, że właściciel jednej z posesji natknął się na zwierzę, uwaga, w garażu. Niedźwiedź próbował atakować mężczyznę.
1: Jedna z interwencji została zgłoszona przez mieszkańca gminy Solina tuż po godzinie 20 i okazało się, że w środku jest niedźwiedź, który wyłamał tylną ścianę do tego pomieszczenia. Mężczyzna przepłoszył zwierzę.
0: Aspirant sztabowy Katarzyna Fechner mówiła o tym, że funkcjonariusze interweniowali też w 4 innych miejscach.
1: W 4 przypadkach patrole policji, które udały się na miejsce, faktycznie zastały niedźwiedzie niedaleko posesji zamieszkiwanych przez ludzi. Niedźwiedzie te zostały przepłoszone.
0: Na skutek tych incydentów na szczęście nikt nie ucierpiał, a policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie zbliżania się do dzikich zwierząt. W przypadku zauważenia niedźwiedzia należy powiadomić służby. I o tym bardzo, bardzo musimy pamiętać.

0: No jak to gdzie? W Polskim Radiu Kierowców, razem z wami. I nad waszym bezpieczeństwem od godziny 6 czuwa nie kto inny jak Emilia Kleszczewska, która już teraz przedstawi wam raport z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A dzisiaj utrudnienia mogą pojawić się w kilku miejscach. Na węźle Elbląg Zachód do węzła Żuławy Wschód do 50 km na godzinę. Trzeba tam zwolnić jeszcze tak naprawdę do jutra, do godziny 18. To są prace remontowe wiaduktu nad jezdnią do Gdańska i zamknięty jest lewy pas, a także zjazd do Malborka. Również utrudnienia mogą być na drodze krajowej numer 11, Bobolice Szczecinek. I tam do godziny 19 będą pracowały służby drogowe. Natomiast sprawdzamy komunikaty z dróg. Nie ma nowych wiadomości, to oczywiście na

nas cieszy. Natomiast powtarzamy, że są utrudnienia na drodze krajowej numer 10, odcinek Bydgoszcz-Nakło nad Notecią, na wysokości Minikowa, czyli województwo kujawsko-pomorskie, 248 km. Tam od 10 trwają targi, lato na wsi w Minikowie, święto smaku i tradycji. Policja oczywiście jest na miejscu.

0: osoby ranne i wprowadzony jest ruch naprzemienny. I ostatnia informacja z Krajowej 46, województwo opolskie, Nysa, Opole dokładniej, tam droga jest całkowicie zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center SA. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
2: To była reklama.

0: Już za chwileczkę, już za momencik będzie godzina 11, a to wiadomo, co się zbliża. Marcin Koczyba do studia wkroczył. Dzień dobry, witam, cześć.
1: Dzień dobry, wysokie obroty zaczną się kręcić, tak żeby uzupełnić. Już za chwileczkę, już za momencik.
0: Tak, dokładnie.
1: Pan Kracego nie będzie, ale my będziemy.
0: Ale powiem ci tak, rymem bardzo ładnie.
1: Takim,
0: bardzo ładnie to zrobiłeś. Powiem ci szczerze, że to naprawdę tak poetycko, wiesz, od razu jakoś tak człowiekowi lepiej na duszy.
1: No to zapraszam państwa, proszę z nami zostać. Proszę, jak ładnie The Cure tutaj nam podgrywa w tle.
0: Tak, to jest, wydaje mi się, taka piosenka, której nie warto przeszkadzać.
1: No to nie przeszkadzaj.
0: Tak więc po 11 Marcin Koczyba, ja dziękuję, Maciek Sampolski, cześć.

0: taka kołysanka dla tych, którym nie chce się jeszcze wychodzić z łóżka. Można sobie poleżeć, poczytać książkę, albo jeszcze lepiej posłuchać Polskiego Radia Kierowców. Tymczasem już 11:00.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsza audycja to Kierunkowskaz. Będziemy mówić o tym, co najważniejszego wydarzyło się w tym tygodniu, ale teraz ważna jest również pogoda. 17 stopni w Kołobrzegu, najcieplejsze miejsce w Polsce, najchłodniej w Białymstoku. Tutaj mamy stopni 7. Synoptycy zapowiadają, że przez cały dzień zachmurzenie będzie umiarkowane. Na północnym wschodzie trochę większe i tam mogą pojawić się niegroźne opady deszczu. Po południu chmur przybędzie na zachodzie i w rejonie Zalewu Szczecińskiego. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11 na Podlasiu, około 18 w centrum, do 20 stopni miejscami na zachodzie. Wiatr słaby na wschodzie północno-zachodni. Nie będzie nam bardzo utrudniał jazdy, ale proszę się zbytnio nie rozpędzać i uważać na siebie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zachęcamy Państwa do korzystania z aplikacji. Można pisać, czy Państwo już wstali rzeczywiście, czy też jeszcze leżakujecie. No a jeśli jesteście w podróży, to jak Wam się dzisiaj podróżuje?

0: No i godzina 11:10, a zatem to jest chyba dobry moment, prawda Marcinie, żeby spojrzeć co na drogach.
1: Tak, zwłaszcza, że mówiliśmy Państwu, że można spać, można leżakować, no i można słuchać Polskiego Radia Kierowców równocześnie.
0: A to prawda, no ale można też podróżować, jechać na grilla na przykład.
1: I słuchać Polskiego Radia Kierowców równocześnie.
0: Tak?
1: Cały czas.
0: Tak,
1: i ustawić całą dobę. Jakub Domoracki w studiu.
0: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Rzeczywiście niezły. Jak na razie w Warszawie słonecznie i ładnie. Taka ma być ta niedziela.
0: Ale widać po sytuacji na drogach, że korzystamy z tej pięknej niedzieli w wielu miejscach. I w wielu miejscach wzmożony ruch obserwujemy.
1: No to proszę słuchać uważnie. Wiadomości dla kierowców.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Cały czas utrudnienia utrzymują się na drodze krajowej numer 10 w Kujawsko-Pomorskim pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą w miejscowości Cierpice. Na kilometrze 298, gdzie doszło do wypadku dwóch aut osobowych, obowiązuje ruch naprzemienny. I w tym zdarzeniu jedna osoba została poszkodowana. Spore problemy w Warszawie na ekspresowej dwójce, a zatem na południowej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Opacz a Konotopa i to w zasadzie w obu kierunkach. Tutaj doszło do kolizji, nie mamy jeszcze dokładnych informacji o tym, co tam się wydarzyło, ale jezdnia na pewno została częściowo zablokowana i obserwujemy spore korki, zarówno w kierunku Terespola, jak i w stronę przeciwną, czyli w kierunku Konotopy i Poznania. Jeżeli chodzi o inne trasy mazowieckie, to wzmożony ruch, może mniej korków, ale na pewno wzmożony ruch. Obserwujemy chociażby w pobliżu Dziekanowa Leśnego i Łomianek na drodze krajowej numer 7, także na trasie wojewódzkiej numer 631 w pobliżu Zegrza i Nieporętu oraz na drodze krajowej 79 niedaleko Piaseczna i pomiędzy Piasecznem a Warszawą. Na południu naszego kraju, a zatem w województwach śląskim i małopolskim, także w wielu miejscach obserwujemy spory ruch, taki spory przedpołudniowy właśnie niedzielny ruch, a zatem spowolnienia i na krajowej jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą.

0: granicą Bielska-Białej i na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim, w pobliżu Poronina i samego Zakopanego, także na trasie wojewódzkiej nr 942 i na sąsiedniej drodze nr 941, niedaleko Szczyrku, Wisły i Ustronia, a także na drodze krajowej nr 94, zwłaszcza na obwodnicy Wieliczki, a zatem powiedzmy na Starej Czwórce. Jeszcze autostrada A4, tutaj wolniej jedzie się zwłaszcza pomiędzy Krakowem a Katowicami, w pobliżu węzłów Chrzanów, także Rudno oraz w pobliżu bramek w Balicach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Hej, jedziemy autostradą A2 z Warszawy do Konina na Komunię. Dobrze się z wami jedzie, pogoda fajna, humory dopisują. Jedziemy i śpiewamy, pozdrawiamy serdecznie dropsy. My też pozdrawiamy, ciekawe co śpiewają, prawda?
3: Właśnie to samo chciałem powiedzieć.
2: A może by nam zaśpiewali?
3: O.
2: Drodzy słuchacze, możecie nam zaśpiewać, innym też. W naszej aplikacji jest możliwość nagrania swojego głosu, więc zachęcamy do tego, żeby pośpiewać. A tu kolejny...
3: Co się śpiewa w drodze na Komunię?
2: No, dobre pytanie. Jakby ktoś jechał i nie wiedział, co ma śpiewać, to podpowiemy. Tylko muszą państwo nam pomóc, bo my też nie wiemy. Właśnie, siedzimy tutaj, dlatego właśnie. A my jedziemy do Janowca nad Wisłą, bo nie lubimy Kazimierza. Mamy 14 stopni i słoneczko. Karolina Marcin z Volvo. Którego Kazimierza nie lubią?
3: Właśnie, panie Kazimierzu, gdzie pan jest?
2: Kluczbork. I jeszcze jeden wpis od państwa. Dzień dobry, dzisiaj trasa Rawicz-Sosnowiec, finał plus Ligi Siatkarzy. Słoneczko pięknie przygrzewa, syn odsypia imprę, a mój niezawodny pilot żonka czyta książkę. Stąd pytanie, jak wygląda dzisiaj trasa na tym odcinku? Pozdrawiamy serdecznie i życzę wszystkim bezpiecznej podróży. Tomek z Mondeo. Nieźle wygląda, bo nigdzie nie ma jakichś większych problemów, więc chyba nie ma się czego obawiać.
3: Tak.
2: W razie czego proszę śpiewać. To podobno dodaje odwagi.
3: Tak, a mnie zaintrygowała ta książka. Co to za książka?
2: Aha.
3: No. Ale to co innego intryguje?
2: Może to być mapa, wiesz, taka atlas książkowa.
3: Książkowa?
2: No bo jak pilot.
3: No tak.
2: Mhm. Chyba, że instrukcja jaka, nie? Samolotu.
3: No właśnie, czyli też dużo niewiadomych.
2: To też prosimy nam to, że tak powiem, rozwikłać. Nasza aplikacja temu również może służyć. Zachęcamy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 11:20. Piękna pogoda, dobrze dzisiaj się podróżuje i dobrze spędza się z Państwem czas. No a gdyby ktoś jeszcze się w Beskidy wybierał, to przypomnijmy, warunki na szlakach w Beskidach są bardzo dobre. W większości miejsc świeci słońce, temperatura jest dodatnia, wiosna jest coraz bardziej widoczna. Ratownik dyżurny Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Mikołaj Patrytas zwraca uwagę, że w niektórych miejscach wciąż leży śnieg.
1: W zacienionych miejscach jeszcze się utrzymuje, zwłaszcza na bardzo długich. Należy dobrać coś ciepłego i być przygotowany na jakieś załamanie pogody, to zawsze o każdej porze roku trzeba być przygotowany. Wydaje nam się, że raczej się utrzyma do wieczora ta pogoda ładniejsza.
0: GoProwcy apelują o zabieranie ze sobą naładowanego telefonu z aplikacją Ratunek. Funkcjonuje też bezpłatny numer alarmowy 985. No a Państwa zachęcamy do tego, żeby pisać do nas i opowiadać, gdzie spędzacie tę niedzielę piękną, pogodną. Tak ma być w całym kraju, zapowiadają synoptycy. W ciągu tygodnia pojawi się znowu jakieś ochłodzenie, trochę deszczu. Katastrofy nie będzie, no ale cieszmy się tą niedzielą. No i proszę pamiętać o

Polskim Radiu Kierowców. Czekamy, że ktoś może jednak zaśpiewa, bo była podróż zapowiadana przez naszych słuchaczy ze śpiewem na ustach, więc chętnie posłuchamy, jak wam się tam śpiewa. Jedziemy dalej. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Pilot Żonka zaczytana w górskim kryminale Sławka. W górskim kryminale Sławka Gortycha, schronisko, które przetrwało. Bo jeśli nie siatkówka czy karate, to górskie wędrówki. I to jest to, co lubimy najbardziej. Oczywiście w drodze do celu zawsze towarzyszy nam PRK. Słyszycie? PRK, Polskie Radio Kierowców towarzyszy.
1: No proszę.
0: Prawda?
1: Proszę.
0: Niezawodne audycje, informacje i muzyka, która łączy pokolenia. 40-letni boomersi i okresowo zbuntowany 16-latek. W pięknej płóciennej torbie z logiem PRK i śladem opony. Mamy pierwszej klasy makowczyk i kawkę. A my nie mamy.
1: Proszę.
0: Kawkę mamy, z makowczykiem gorzej. To można jechać, gdzie oczy poniosą. Byleby bak był pełny, humor dobry, muza ta, którą lubimy i głosy redaktorów, których tembr niczym miód. Tomek, Hania i Julek z Mondeo. To do ciebie, Jakub.
1: Nie, do nas wszystkich. Nie, my to sobie wydrukujemy, tę wiadomość i rozkleimy tutaj w studiu, w reżyserce, na korytarzu.
0: Tu mamy następny wpis. Tak, dziękujemy bardzo, to miłe w ogóle. Tak. My też lubimy Państwa głosy, dlatego zachęcamy do tego, żeby Państwo się nagrywali w naszej aplikacji. PRK jak droga z Augustowa do Częstochowy. Tomek, Emiro wraz z Asią, Karoliną i Fabian. No, jak droga z...
1: Augustów, Częstochowa, no kawał drogi, rzeczywiście, tak. Ale tak.
0: Długa
1: no to
0: droga, to możemy
1: S61, S8 do Warszawy, czyściutka jak na razie. Nic, tylko jechać, a później do Częstochowy to oczywiście znowu ekspresowa 8 do Piotrkowa i A1 też tutaj raczej czyściutko, także no tylko w Warszawie są jakieś problemy na obwodnicy, ale może zanim nasi słuchacze dojadą do Warszawy, to już tych utrudnień nie będzie.
0: No to teraz zaglądamy, trochę więcej informacji. Jakub Dobracki zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Rzeczywiście wspomniałem o tych utrudnieniach w Warszawie na obwodnicy. No to chodzi o obwodnicę południową, a zatem o ekspresową 2. I tutaj mamy i utrudnienia, i spore korki w obu kierunkach. Pomiędzy węzłami Opacz a Konotopa. Czyli zdecydowanie wolniej się jedzie i w kierunku Terespola, i w kierunku Poznania, czy węzła Konotopa. Cały czas utrudnienia utrzymują się w Kujawsko-Pomorskim na drodze krajowej nr 10. Na odcinku Bydgoszcz-Toruń w miejscowości Cierpice doszło do wypadku dwóch autosobowych na kilometrze 298.

0: 8. Jedna osoba została w tym zdarzeniu poszkodowana i jak na razie cały czas trasa jest tam częściowo zablokowana, obowiązuje ruch naprzemienny. Coraz większy ruch na fragmentach przygranicznych i na A4 na wysokości granicy w Jędrzychowicach w kierunku Drezna i na autostradzie A2 w Lubuskiem w pobliżu Świecka w kierunku Berlina. Na A6 mamy także utrudnienia w województwie zachodniopomorskim, też na fragmencie przygranicznym w pobliżu Kołbaskowa w kierunku Berlina. Tutaj spory ruch to jedno, a po drugie prace remontowe na fragmencie prawie kilometrowym. Obowiązuje tam i tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości, także no tam rzeczywiście te spowolnienia są największe. I jeszcze województwo pomorskie, tutaj także gdzieniegdzie wzmożony ruch i większe spowolnienia, wręcz niewielkie korki mogą występować, chociażby pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem na drodze krajowej 91 oraz na drodze krajowej nr 22 na obwodnicy Starogardu Gdańskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jedziemy dalej. Na razie nikt nie odważył się, żeby zaśpiewać, więc zachęcamy Państwa, dzwońcie, piszcie, ale najlepiej nagrajcie swój śpiew. Mniej niż zero. Wdzięczny utwór do śpiewania. No to 3, 4, jedziemy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 20 minut do godziny 12. Strażacy szósty dzień prowadzą działania na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, gdzie we wtorek wybuchł pożar. Strawił co najmniej 300 hektarów lasu. Dagmara Kądzior.
1: Służby wykonują teraz najbardziej czasochłonną pracę. Muszą przeczesywać metr po metrze las i polewać wodą wszystkie miejsca, które według pomiarów termowizyjnych wciąż są rozgrzane. Zastępca komendanta lubelskich strażaków nadbrygadier Zenon Pisiewicz podkreślił, że do części lasu nie da się bezpośrednio dojechać wozem.
2: Trzeba dotrzeć kilka kilometrów na pieszo, zabrać ze sobą zapas wody niewielki, przekopać to, przelać, tak mówiąc kolokwialnie, i wtedy jest szansa, że to ugasimy.
1: Według wstępnych szacunków spłonęło około 300 hektarów lasu, ale nadbrygadier Zenon Pisiewicz spodziewa się, że w ostatecznym rozrachunku będzie to większa powierzchnia.
2: Nie chciałbym dokładnie jakoś tutaj się zamykać w liczbach, ale myślę, że to będzie na pewno około 500 hektarów, może nawet więcej.
1: Strażacy powinni zakończyć swoje działania w najbliższych dniach. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: No tak, część już wróciła do domu. Wczoraj rozmawialiśmy w Polskim Radiu Kierowców z ekipą z Krakowa, która również tam pracowała, wrócili. Powiem Państwu, zmęczenie, jakie było słychać w głosie tych strażaków, kto nie słyszał, to opowiem. To jest coś niesamowitego, bo to po pierwsze ciężka praca fizyczna. Trzeba nosić wodę często w wiele miejsc, bo nie wszędzie węże się dociąga. Chociaż są pojazdy, które potrafią 2 kilometry węża rozciągnąć w takim właśnie miejscu. No i do tego wszystkiego cały czas no, trzeba kopać rowy, przekopywać las tak, żeby nie przeniósł się ten ogień po ściółce. No ale też stres, bo trzeba cały czas też uważać, żeby pożar nas nie odciął od drogi odwrotu, więc to ciężki kawałek chleba. Strażacy świętowali kilka dni temu swoje święto i wielu z nich nie miało nawet okazji, żeby poświętować, bo trzeba było rzucić się na ratunek lasom, no i ciężko pracować. Także jeszcze raz wielkie słowa uznania dla wszystkich strażaków, nie tylko tych, którzy byli tam na miejscu, ale dla tych szczególnie. Bardzo Wam za to dziękujemy. PRK, Polskie Radio Kierowców, jedziemy dalej razem.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Jakub Domoracki w studiu. Ty lubisz podśpiewywać w trakcie jazdy?
1: Jak jestem zmęczony, tak.
0: I to pomaga, nie?
1: No pomaga, zdecydowanie.
0: Ale to musi być utwór, który znasz.
1: No zdecydowanie,
0: bo
1: tak.
0: To tak jak było, lubię utwory tylko te, które znam, tak?
1: No zdecydowanie, tak, w rejsie, rzeczywiście.
0: Ale na przykład jak jedziesz sam, czy jak jedziesz z kimś, to śpiewasz? Czy obecność osób drugich i trzecich ci
1: no
0: przeszkadza?
1: To jednak musi być druga albo trzecia osoba, którą dobrze znam.
0: I wciągniesz ich do śpiewania? Czy
1: nie.
0: Im śpiewasz?
1: Którzy po prostu już machną na to ręką.
0: Ja wam zaśpiewam, a oni mówią, ojej, mógłbyś się zatrzymać tutaj na tej stacji, tak? Nie, nie. Ja
2: my
0: tak mam.
2: Wysiądziemy.
0: No dobrze, ale państwo śpiewają i to bardzo pięknie. No to uwaga, mniej niż zero.
3: Mniej niż zero. Mniej niż zero. Mniej niż zero. O, o. Pozdrawiam Emilkę i tego Sławomira, co to jadą do domu. Pa.
1: Też o, ten śmiech na końcu.
0: Tak. Dołączamy się do tych pozdrowień. I jeszcze jedna próbka wokalna.
4: No tacy, to jest żart, dla których jesteś wart mniej niż zero. Mniej niż zero. Mniej niż zero. Mniej niż zero.
5: Pozdrawiamy was mocno.
1: No, wesoły samochód.
0: Dołączamy się do tego. Słuchajcie, jesteście cudowni. Śpiewajcie dalej, chętnie tego posłuchamy. To było mniej niż zero. Można jeszcze mniej niż zero zaśpiewać, ale pojawią się też inne utwory do śpiewania.
1: Tak, Marcin będzie tutaj oceniał, wpisywał oceny do kajecika.
0: Nie, żadnych ocen. Wszyscy dostają dziesiątkę. Max.
1: No dobrze. No
0: pewnie,
1: dobrze.
0: Że tak. To jest niedziela, dobrze się bawimy.
1: To prawda.
0: Jedziemy w dobrym nastroju, a teraz my państwu wszystko wyśpiewamy, co na drogach się dzieje, tak? Może nie melodycznie, ale
1: będzie
0: jednak...
1: Będzie prozą.
0: Tak, będzie. Tak, 30 lat prozą mówię i nie wiedziałem. No dobrze, jedziemy dalej.
6: PRK, Polskie Radio Kierowców.
7: Przybywa samochodów na autostradzie A4 w Dolnośląskiem w pobliżu granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna. Podobnie na A2 w Lubuskiem na wysokości Świecka w stronę Berlina i także na autostradzie A6 w Zachodniopomorskim, gdzie na wysokości granicy w Kołbaskowie trwają prace remontowe i tutaj obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. A dość uciążliwy remont trwa także na drodze krajowej nr 45 w Opolskiem, pomiędzy Opolem a Kluczborkiem. Tutaj na fragmencie około 9-kilometrowym jezdnia jest zwężona, a prędkość ograniczona do 50 km na godzinę. I obserwujemy tam w zasadzie korki w obu kierunkach, i w kierunku Kluczborka, i w stronę Opola. Wzmożony ruch na trasach małopolskich, chociażby na A4 w pobliżu

bramek w Balicach, a także w pobliżu węzła Chrzanów. Podobnie na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim, niedaleko Poronina i samego Zakopanego oraz na drodze krajowej nr 20.

0: spędziłem w powietrzu. Ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: To była reklama.
2: No to kolejny głos od Państwa.
3: Serdecznie pozdrawiam całe polskie radio kierowców. Piękna, słoneczna pogoda, więc ja dzisiaj z zawodowej jazdy samochodem przesiadam się na rozrywkową jazdę skuterem. Co prawda nie posiadam uprawnień na motocykl, natomiast moje 125 cm sześciennych też wystarczą do całkiem przyjemnego spędzenia tego dnia. Dziękuję i jeszcze raz pozdrawiam.
2: Pozdrawiam radio kierowców i wszystkich kierowców z autostrady, a jeden w Rumunii w kierunku Targowiste. U mnie 23 stopnie i słoneczna pogoda. Karol Ziweko też pozdrawiamy. No i co? Śpiewamy dalej. Co to będzie teraz? Uwaga, uwaga. Przyszła do mnie nie wiem skąd. No to nagrywamy jak śpiewamy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest godzina 12, musiałem sobie policzyć. Jest godzina 12, kierunkowskaz. Zapraszam, Marcin Koczyba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Piękna pogoda w Warszawie, słonecznie, chociaż upału nie ma, bo temperatury w okolicach 12-15 stopni. Najcieplejsze miejsce w Polsce w tej chwili to Koszalin, no i tam jest stopni 18, najchłodniej w Białymstoku i 8 stopni pokazują termometry. Synoptycy zapowiadają, że do końca dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane na północnym wschodzie, okresami będzie większe i tam mogą pojawić się jakieś niewielkie opady deszczu. Po południu chmur przybędzie na zachodzie i w rejonie Zalewu Szczecińskiego. Tam możliwe słabe deszcz, a temperatura maksymalna od 11 na Podlasiu, około 18 w centrum, do 20 stopni miejscami na zachodzie kraju. Warunki drogowe dobre, pogoda piękna, zachęca do podróżowania, ale proszę pamiętać, że podróżujemy zawsze z Polskim Radiem Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zachęcamy Państwa, żeby do nas pisać, żeby nagrywać również swój śpiew. O, śpiewa się w samochodzie dobrze, a lepiej się prowadzi, kiedy się śpiewa. Podobno tak jest. Sprawdźmy to. Czekamy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. 10 minut po 12 jedziemy przez Polskę w pięknych okolicznościach przyrody.
1: Przez Polskę i ogólnie przez Europę,
0: właśnie,
1: prawda?
0: No to państwo nie tylko z Polski do nas
1: mieliśmy piszą... pozdrowienia z Rumunii, jak tak, dobrze pamiętam, prawda?
0: Teraz z Bielska-Białej, ale to w Polsce jest.
1: To Polska.
0: Tak. Do godziny 16 dzisiaj korki na trasie numer 10 relacji Bydgoszcz-Szczecin w Mnikowo między Bydgoszcz a Nakło nad Notecią w związku z targami Lato na Wsi.
1: O, pięknie.
0: No tam szybciej
1: lato na wsi, święto smaku i tradycji, dokładnie to tak się nazywa.
0: A, akurat co ty wiesz, pora obiadowa. Tu nie było napisane.
1: No właśnie, tak. Święto smaku i tradycji, no proszę.
0: Okej. Bo znowu zaczniemy o jedzeniu. Zgłodniałeś?
1: Nie, absolutnie. No właśnie jak to przeczytałem, to
0: ja też, ale to jaki to jest bodziec reakcja, co?
1: Tak.
0: Psy Pawłowa. No dobrze, jedziemy, zaglądamy na drogi. Jakub Dobracki zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A oprócz utrudnień na krajowej dziesiątce w miejscowości Minikowo właśnie, właśnie o tym było wspomniane, lato na wsi w Minikowie, takie targi tam do godziny 16 trwają i w związku z tym ruchem kieruje policja, to mamy jeszcze jedno utrudnienie na krajowej dziesiątce w Kujawsko-Pomorskim pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem. W miejscowości Cierpice na kilometrze 298 obowiązuje ruch naprzemienny i to w związku z wypadkiem dwóch samochodów osobowych. Do tego zdarzenia doszło kilka godzin temu i jedna osoba została w tym zdarzeniu poszkodowana. W województwach śląskim i małopolskim, a zatem na południu naszego kraju, obserwujemy w wielu miejscach wzmożony ruch i spore już wczesno popołudniowe spowolnienia niedzielne. Chociażby na krajowej jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej, także na Zakopiance i pod Krakowem na fragmencie remontowanym w Libertowie i na fragmencie podhalańskim niedaleko Poronina i samego Zakopanego. Na A4 wolniej jedzie się pomiędzy Krakowem a Katowicami, zwłaszcza w pobliżu węzłów Chrzanów, a także Rudno, oraz na A4 pewne utrudnienia już dosyć spore obserwujemy w województwie dolnośląskim. Na wysokości granicy w Jędrzychowicach w kierunku Drezna już obserwujemy korek. Na razie mały, ale na razie. Co będzie później, no zobaczymy, ale wydaje mi się, że może ta trasa się jeszcze bardziej właśnie poważniej korkować właśnie na wysokości Jędrzychowic. Tym bardziej, że na A2 przybywa samochodów i na autostradzie A18. Chodzi oczywiście o fragmenty przygraniczne w pobliżu Świecka i Olszyny w kierunku Berlina.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy dalej, śpiewamy, opowiadamy, proszę korzystać z naszej aplikacji. Zachęcam, żebyśmy razem podróżowali. Mogą państwo śpiewać, to mile widziane dzisiaj, naprawdę. A co my to teraz mamy? O, też ładne do śpiewania. Proszę.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, nasza aplikacja cały czas do Państwa dyspozycji. No i Państwo piszą. S1, okolice Bielska Białej, 19 stopni. Pozdrawiam Iru z Bytomia. Też pozdrawiamy. Czekamy na kolejne pozdrowienia. Możecie pozdrawiać też współpasażerów lub też znajomych, a może nawet patrol policji, który gdzieś przy drodze stoi. Proszę bardzo, na antenie też możemy policjantów pozdrowić. No i jeszcze jedna informacja od Państwa, a właściwie głos od Państwa. Zresztą proszę posłuchać.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy hymn, piosenka Lady Punk, Mniej niż Zero, opowiada również, może niewiele osób o tym wie, o samochodach sprowadzanych niegdyś głównie za zachodniej granicę, o niesłychanie niewiarygodnie niskim przebiegu. No i jest tam fragment mówiący stricte o tym, ile auto przejechało w ciągu ostatniego roku. I to jest fragment: wskazówka cofa się mniej niż zero, mniej niż zero. Pozdrawiam, Kaziu z Hyundai'a.
0: Pozdrawiamy. Nie, no słuchajcie, to jest rzeczywiście, że ja tego wcześniej nie zauważyłem. No coś w tym musi być. Faktycznie to cofanie, wskazówka cofa się mniej niż zero, ale to już ktoś przesadził, jak tam wyszła minusowy przebieg. Mam przejechane minus 300 tysięcy. To dopiero przygoda. No dobrze, tak czy owak, proszę do nas pisać, proszę z nami śpiewać. Dzisiaj trochę takich piosenek do pośpiewania jest. O, proszę bardzo, coś tu się zaczyna, można próbować. Depeche Mode.

0: 12.30 PRK, Polskie Radio Kierowców. Nóżka sama tak pod stołem troszkę się porusza.
1: Troszkę chodzi, właśnie.
0: No właśnie, tak. Bardziej prawa czy lewa? U mnie prawa.
1: U mnie lewa, oczywiście.
0: A, no to tak. Moglibyśmy razem zatańczyć.
1: Obereczka, krakowiaczka.
0: Tak.
1: Tak, kujawiaczka.
0: Tak, kujawiaczka. Ale to takie są te polskie tańce niektóre, to troszkę
1: albo
0: jednak...
1: poloneza, no bo to przecież okres matur.
0: No i też samochód, tak?
1: A, właśnie.
0: Bo to jedyny taneczny samochód w Polsce. No zatańcz Syrenkę albo Żuka.
1: No tak.
0: Stara to nawet mnie się udaje czasem.
1: Tak, a Warszawa, no też raczej
0: Warszawa
1: nie bardzo.
0: Da się lubić, ale nie ma takiego
1: to
0: tańca.
1: To taki garbaty taniec by był bardzo.
0: Przyczajony tygrys, ukryty smok, tak?
1: Polska wersja, tak.
0: Okej, okay, dobrze. To co, zaglądamy na drogi. Jakub Domoracki zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W województwie mazowieckim obserwujemy spore spowolnienia popołudniowe. Nie są to korki na razie, ale spowolnienia owszem w wielu miejscach, nie tylko w stolicy i w pobliżu Warszawy, ale także chociażby na drodze krajowej nr 50 pomiędzy Górą Kalwarią a Kołbielą, na krajowej 50 w pobliżu Wyszogrodu i pomiędzy Wyszogrodem a Sochaczewem oraz na remontowanym odcinku drogi krajowej nr 79 pomiędzy Zwoleniem a Kozienicami, niedaleko miejscowości Policzna i Garbatka Letnisko, a także na odcinku Zwoleń Ciepielów Lipsko. To także fragment remontowany. W samej Warszawie zdecydowanie wolniej jedzie się na Krajowej 7 pomiędzy Warszawą a Łomiankami na wysokości dzielnicy Młociny, a także na Ekspresowej 2, czyli na południowej obwodnicy. Tutaj mamy utrudnienia w okolicach 460 km pomiędzy węzłami Konotopa a Opacz, gdzie doszło do kolizji samochodu osobowego. Dokładnie ten pojazd uderzył w bariery i mamy tam właśnie uszkodzone te bariery. Jezdnia jest tam zwężona, ale w tej chwili może korków już nie obserwujemy, ale wolniej się jedzie na pewno tam i to w zasadzie w obu kierunkach. W województwie kujawsko-pomorskim nadal utrudnienia utrzymują się na drodze krajowej nr 10 pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem w miejscowości Cierpice. Na kilometrze 298 zderzyły się dwa samochody osobowe i w tym zdarzeniu jedna osoba została poszkodowana. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Jeszcze województwo lubuskie, autostrada A2. Tutaj już pojawił się korek. Niestety, także to źle wróży. Być może popołudnie będzie tam naprawdę trudne. Chodzi o fragment przygraniczny na wysokości granicy w Świecku w kierunku Berlina. Korek mniej więcej dwukilometrowy, który zaczyna się już po polskiej stronie na A2.

0: Polsce i oczywiście ten korek obserwowany jest także w Niemczech na autostradzie A12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zachęcamy Państwa, proszę do nas pisać, mówić. Będą jeszcze utwory do pośpiewania, więc do śpiewania też Państwa namawiamy. No i dajcie znać, jak Wam się dzisiaj podróżuje. Warunki drogowe dobre, ale tak na wszelki wypadek bądźcie czujni i bądźcie gotowi do dzielenia się wiedzą o tym, co na drogach PRK, Polskie Radio Kierowców. Jedziemy razem.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 19 minut do 13. W góry znowu zajrzymy. Kończy się wiosenny redyk, czyli uroczyste wypędzanie owiec na górskie pastwiska. Na przełomie kwietnia i maja owce należące do kilkudziesięciu właścicieli są łączone w wielkie stado i rozpoczyna się wypas. Wiosenne redyki odbyły się dotychczas między innymi w Koniakowie i na Stecówce w Istebnej. A dziś swoje owce wyprowadzają Barbara i Jan Kędzior z Wisły Pasieki.
1: Teściu mnie strasznie namówił, kiedyś się zapytał, ty jakie tu masz fajne miejsce na łówce, tu wyciąg, potem tu nie wiadomo, jak to grodziczka i nie potem trzeba rozbierać. No a przyszedł czas na to, że się zaczęło.
2: Nasz tata nas tak mobilizował trochę już od parę roków, tak mówię, się furt marzyły owce na pasiekach i w końcu owce na pasiekach są.
3: Mówią, że kto ma owce, ten ma co chce.
2: No tak mówią, ale...
1: No to inaczej, że kto ma owce, ten nie baran.
0: Tego nie słyszałem. Kto ma owce, ten ma co chce, owszem, ale z tym baranem. No dobrze. Wiosennemu redykowi towarzyszą występy zespołu regionalnego Mała Wisła i kapeli Mała Wisła, a także kapeli Borowiczka i Wisła, jak dużo podobnych nazw, proszę bardzo, oraz Gajdosze z Istebnej. Zaplanowano również pokaz serowarstwa, a także degustację potraw regionalnych, pokaz wyrabiania masła i stoiska z rękodziełem. Początek, no zaczęło się już parę dziesiąt minut temu, niecałą godzinę, więc jak państwo są w pobliżu, to można zdążyć. A taka moja mała rada to już tak z rozmów z góralami. Brędza owcza najlepsza jest w maju. To jest ten moment, kiedy najlepiej kupować brędzę i najlepiej

ją zjadać, bo potem ona już nie jest aż tak wartościowa jak ta teraz. Pełna smaku, no właśnie, i znowu o jedzeniu. Wiedziałem, że tak będzie. PRK, Polskie Radio Kierowców, 18 minut do 13. Jedziemy dalej razem. A państwo lubią brędzę? No to uwaga, śpiewamy Kocham Cię, kochanie moje, i nagrywamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Mówiliśmy o tym, że nie można zatańczyć z syrenki, a tutaj od słuchaczy naszych, proszę bardzo, jest link. Można.
1: A, że można
0: jednak. Pan Tomasz
1: jednak
0: przysłał, tak.
1: Aha.
0: I ja to widziałem.
1: I co?
0: Ja bym tak umiał.
1: Tak?
0: Tak. Ja nie tańczę ogólnie, ale to bym jednak sobie
1: Czyli
0: poradził.
1: Czyli prosty taniec.
0: Tak, na leżąco trochę jednak i machanie nawet rączką. To Aha. coś dla mnie jest.
1: Mm-hmm.
0: Tak, wiesz, trochę jak w starożytnym Rzymie biesiadowanie na leżąco w takiej mm-hmm. pozycji, wiesz, i machasz rękę.
1: Jak tu ładnie połączyć syrenkę ze starożytnym Rzymem.
0: Tak. No to może państwo podpowiedzą, ale tak, można zatańczyć syrenkę, to teraz szukamy pozostałych. Jak zatańczyć żuka?
1: Żuka, no tak.
0: Nyskę.
1: Nyskę.
0: Co tam jeszcze mm-hmm. mamy?
1: Mikrusa.
0: O, Mikrusa, o. Tak, to ja też bym umiał. No dobrze, zaglądamy na drogi. Jakub Domoracki zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dobra wiadomość z województwa kujawsko-pomorskiego z drogi krajowej nr 10. Zakończyły się utrudnienia pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem w miejscowości Cierpice, gdzie na kilometrze 298 zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została w tym zdarzeniu poszkodowana, mieliśmy tam utrudnienia w obu kierunkach. W tej chwili jezdnia jest już całkowicie odblokowana. Podobnie w województwie opolskim, tutaj także problemy się zakończyły pomiędzy Nysą a Opolem na drodze krajowej nr 46, gdzie do wypadku auta osobowego doszło w miejscowości Sidzina. I tutaj na kilometrze 68 trasa nie jest już ani całkowicie, ani częściowo zablokowana. Teraz powiedzmy te gorsze informacje. Najpierw województwo lubuskie, autostrada A2. Ona jest zakorkowana na fragmencie przygranicznym w pobliżu Świecka w kierunku Berlina. Sporo cierpliwości przyda się także na A4 w Dolnośląskim, na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna, a także przybywa samochodów w województwie zachodnim.

Pomorskim na autostradzie A6 w pobliżu Kołbaskowa, także oczywiście w kierunku stolicy Niemiec. Autostrada A1 jest zatłoczona w dwóch miejscach, w dwóch remontowanych miejscach, na dwóch remontowanych fragmentach. Po pierwsze w Kujawsko-Pomorskim, pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz, gdzie

0: pobliżu węzła Kopytkowo. Tutaj również obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i tutaj właściwie obserwujemy korki, dosyć spore korki. I jeszcze południe naszego kraju, województwo małopolskie, sytuacja na Zakopiance. Sytuacja nie jest taka zła, na fragmencie podhalańskim chociażby. Wzmożony ruch tam obserwujemy, ale nie są to większe spowolnienia, ani tym bardziej korki. Ale na Zakopiance już coraz więcej samochodów obserwujemy pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Taką bryndzę do zjedzenia lubię, bryndzy w potocznym znaczeniu rozczarowującego, nudy nie lubię, pisze pan Tomasz. To tak jak my, zupełnie tak jak my.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest godzina 13. Kierunkowska. Z Marcin Koczywa zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Kołobrzegu i w Pile, 18,5, no prawie 19 stopni już za chwilę. 9 stopni w Białymstoku i to miejsce najchłodniejsze, a oczywiście Kołobrzeg i Piła najcieplejszymi miejscami w Polsce są. Jak zapowiadają synoptycy, do końca dnia zachmurzenie będzie zmienne, trochę małe, trochę umiarkowane, ale też i trochę nam wzrośnie i mogą pojawić się w zachodniej części kraju słabe opady deszczu. Chmur przybędzie również w rejonie Zalewu Szczecińskiego, to już tak pod wieczór. I tam mogą również pojawić się opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11 na Podlasiu, około 18 w centrum, do 20 miejscami na zachodzie kraju. A w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. W drugiej połowie na zachodzie oraz południu to zachmurzenie wzrośnie i nad ranem może pojawić się słaby deszcz. Temperatura minimalna od 2 stopni na północnym wschodzie, około 7 w centrum, do 11 stopni na Śląsku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy dalej. Państwo do nas piszą, że no ja tam nie wiem, ponieważ syrenkę należy tańczyć tylko w samych skarpetach. Wiadomo dlaczego, a to w miejscu publicznym może stanowić prawdziwe wyzwanie. Pewnie, nawet i zagrożenie. Także tego nie polecamy, ale tak czy owak próbujmy. Zatańczyliśmy już syrenkę tak jak syrenkę, taką z morza, ale może państwo jeszcze podpowiedzą, jak zatańczyć inne samochody. To byłoby ciekawe.

0: Pizzeria i takie wakacyjne rytmy, jakaś ciepło się zrobiło.
1: Oj tak, prawda? To prawda. Kryseria umiał budować klimat tak. Muzycznie.
0: I tu taki, ja sobie wyobrażam, plaże, palmy.
1: Mm-hmm. I niebieską kawę pewnie.
0: Tak, bo on o tym śpiewa teoretycznie, ale to chyba nie chodzi o kawę.
1: A nie?
0: Może chodzić o jakiś inny napój, który tak się nazywa.
1: Proszę.
0: Kiedyś indziej o tym porozmawiamy.
1: Tak,
0: natomiast klimat wakacyjny, niedzielny, w taką niedzielę jak dziś, to jest właśnie to, czego szukamy najbardziej.
1: Ale rzeczywiście widać nawet na drogach, że ten klimat taki może nie wakacyjny, no bo maj jeszcze, ale taki już klimat wypoczynkowy widać, że troszkę wzmożony ruch na południu naszego kraju, w górach, na północy, nad morzem, także widać, że Polska wypoczywa, chociaż pewnie nie cała, ale część.
0: My nie, ale generalnie praca miła,
1: jak
0: więc
1: to nie?
0: W sumie
1: wypoczywamy.
0: Tak, wypoczywamy pracując, bo jak kochasz to, co lubisz, to nie pracujesz ani jednego dnia, tak? Takie przysłowie, tak. Przysłowie pszczół mówi. Tak, jak po pszczółce Mai.
1: No stare to, przysłowie pszczół.
0: Stare przysłowie. I to mówił ten, który nie pracował, czyli Truteń Gucio.
1: Tak.
0: Okej, ten się umiał ustawić. W Ulu, blisko Królowej, tak?
1: Tak.
0: A, i do Miodziku blisko było.
1: Ale zawsze miał coś
0: bliski
1: do powiedzenia.
0: Bliski mi duchowo jest ten Gucio. Dobrze, zawsze miał coś do powiedzenia, to prawda. To był mistrz ciętej riposty.
1: To prawda.
0: Ruszamy. Jakub Domracki zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Przede wszystkim zakorkowana jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna, a także autostrada A2 w województwie lubuskim w pobliżu Świecka w stronę Berlina. I to są takie dwa chyba najpoważniejsze korki w tej chwili w naszym kraju, ale wolniej jedzie się także w województwie zachodniopomorskim na autostradzie A6 na wysokości Kołbaskowa w kierunku Berlina, a to po pierwsze w związku ze wzmożonym niedzielnym ruchem, ale także po drugie w związku z pracami remontowymi. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie prawie kilometrowym, a prędkość jest ograniczona do 40 km na godzinę. Wzmożony ruch na północy naszego kraju, na Pomorzu, chociażby na drodze krajowej nr 91 w pobliżu Pruszcza Gdańskiego.

0: także na ekspresowej szóstce na wysokości węzła Rusocin oraz na autostradzie A1 na fragmencie remontowanym w pobliżu węzła Kopytkowo. Na A1 utrudnienia mamy także w Kujawsko-Pomorskiem na wysokości Torunia, dokładnie pomiędzy węzłami Lubicz a Toruń Południe. Tutaj na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i właśnie zdecydowanie wolniej jedzie się właściwie w obu kierunkach. Krajowa 10 w Kujawsko-Pomorskiem jest zakorkowana pomiędzy Bydgoszczą a Nakłem nad Notecią w miejscowości Minikowo. Mniej więcej w pobliżu 248 km ruchem kieruje policja. I te utrudnienia są związane z targami. Targi się nazywają Lato na wsi w Minikowie, Święto Smaku i Tradycji. Policja jest na miejscu mniej więcej do godziny 16 i najprawdopodobniej właśnie te korki, to dosyć spore korki, do godziny 16 się tam będą utrzymywać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to taki polski taniec oberek. Prawie każdy samochód potrafi ten ruch zaprezentować. A że pochodzę z Bielska-Białej, pisze nasz słuchacz, to pamiętam FSM Taniec jako koncepcję furgonu opartego na koncepcji Beskida. Ja nie znałem tego FSM Taniec, muszę poszukać. No i oczywiście inne koncepcyjne, tym razem zagraniczne. Seaty, Tango i Salsa. A widzisz?
0: Proszę.
2: No, a to jest bardzo, bardzo fajna podpowiedź. Bo może państwo jeszcze podpowiedzą, jakieś nazwy samochodów, które wiążą się z tańcem. No, nie przychodzi mi nic do głowy w tej chwili tak na szybko. Ratunku, pomóżcie, bo chcielibyśmy panu Tomaszowi też coś odpowiedzieć, ale na razie nas zamurowało.
0: Chcielibyśmy być jak Truteń Gucio, żeby zawsze mieć
2: blisko miotku, tak? I koło królowej. Jasne, że tak. Dobrze, no to jedziemy dalej, czekamy na państwa podpowiedzi.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Ostatni tydzień to ogromne zmagania z pożarami lasów na Lubelszczyźnie. Nawet jeden tragiczny wypadek miał tam miejsce. To zjawisko co roku się powtarza, ale też jakby mam wrażenie, że coraz mocniej i coraz częściej. Teraz o tym właśnie porozmawiamy, jak sobie radzić i na co uważać, kiedy przejeżdżamy w terenie, gdzie właśnie taki pożar lasu gdzieś przy drodze się znajduje. O tym w rozmowie ze starszym brygadierem Pawłem Frontczakiem, byłym rzecznikiem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
1: Dym powoduje, kiedy jedziemy samochodem, dodatkowe zagrożenie w postaci ograniczenia widoczności. Kiedy widzimy dym, kiedy widzimy ogień, kiedy są to symptomy, że może palić się las, przede wszystkim sądzę, że powinniśmy zatrzymać się na poboczu, wyjąć telefon i tą sytuację zgłosić do Centrum Powiadania Ratunkowego, korzystając z dwóch numerów alarmowych, numeru 112 lub numeru 998. Obydwa te numery odbierają operatorzy w centrach powiadamiania ratunkowego, nie odbierają ich strażacy. Następnie po przyjęciu takiego zgłoszenia jest ono przekazywane do najbliższej jednostki straży pożarnej.
0: Niestety dość często sytuacja wygląda tak, że przejeżdżamy i myślimy sobie, no dobrze, ktoś już na pewno zadzwonił, a dobrze, to już ktoś zareagował. Nie czekajmy na to, nawet jeżeli jesteśmy 15 osobą, która dzwoni na wskazany wcześniej numer.

0: to lepiej, żeby tak było, niż gdyby nikt nie zadzwonił i pożar nabrał takiego rozpędu, że trudno go będzie powstrzymać.
1: Kiedy nie jesteśmy pewni, że inni użytkownicy drogi skorzystali z tej możliwości, zadzwońmy, niech to będzie 5., 7., 15. telefon, ale wtedy jesteśmy pewni, że on trafi. Oczywiście takim elementem, który może nam jak gdyby może nie przeszkodzić, ale będziemy niepewni do końca w momencie, kiedy będą zadawane pytania, kiedy jesteśmy po raz pierwszy na tej drodze, no bo na przykład przemieszczamy się z miasta X do miasta Y, przede wszystkim powinniśmy powiedzieć, na jakiej drodze jesteśmy. Drogi są oznakowane i jest to podane na różnego rodzaju tablicach informacyjnych przy tych drogowskazach.
0: To jest bardzo ważne, bo to teoretycznie, no niby nic więcej się nie zdarzy, bo i tak się pali, ale praktycznie ten pożar roznosi się z taką prędkością, zwłaszcza tak jak to było teraz, państwo widzieli co się działo w telewizyjnych przekazach, to było wyraźnie widoczne, że nie ma żartów, więc bądźmy czujni, bądźmy ostrożni, no i pamiętajmy o tym, że trzeba służby powiadamiać o takich rzeczach, no bo inaczej to może być już w ogóle wielka katastrofa. PRK, Polskie Radio Kierowców, proszę do nas pisać, proszę do nas mówić, jedziemy razem dalej.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Myśmy tutaj z Jakubem odkryli, że jest jeszcze Honda Jazz, a propos muzycznych nazw w motoryzacji.
1: Tak. To znaczy ty odkryłeś, już nie bądź taki skromny. Ja tylko przytaknąłem.
0: No to miałeś współudział.
1: No to okay. Wspólnicy, rozumiem.
0: Ech, te moje skojarzenia i Chris, i Blue Cafe, i taniec to od razu Akademia Policyjna, i Blue Oyster Bar. Ja nie pamiętam,
1: ja
0: ale widocznie coś takiego musiało być. Co tam się działo? Tańce, przede wszystkim tańce. Myślę, że tu jest jakieś drugie dno w tej opowieści pana Tomasza. No dobrze, to co, jedziemy dalej, ale Honda Jazz dopisana jest do naszej listy. No i
1: tanecznym
0: czekamy.
1: Tanecznym krokiem,
0: tak,
1: po prostu.
0: Taneczne samochody muzyczne. Proszę do nas pisać. Jedziemy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas zakorkowana jest droga krajowa nr 10 w Kujawsko-Pomorskim pomiędzy Bydgoszczą a Nakłem nad Notecią, gdzie w miejscowości Minikowo, mniej więcej na kilometrze 248, trasa jest częściowo zablokowana i ruchem kieruje policja. Te utrudnienia związane są z targami Lato na Wsi w Minikowie, Święto Smaku i Tradycji. I te targi potrwają mniej więcej do godziny 16, a zatem te utrudnienia jeszcze trochę właśnie tam się utrzymają. Tym bardziej, że to jest droga krajowa nr 10, dosyć główna arteria właśnie w województwie kujawsko-pomorskim i najlepiej te fragmenty omijać oczywiście w miarę możliwości i można to robić trasą wojewódzką nr 246 i trasą ekspresową S5, powiedzmy przez Nakło nad Notecią, a także przez Szubin czy węzeł Rynarzewo. Jeżeli chodzi o województwo lubuskie i autostradę A2, to ona jest nadal zakorkowana na wysokości Świecka w kierunku Berlina. To nie są bardzo poważne korki, ale no cały czas jakby przybywa tam samochodów właśnie w kierunku zachodnim, bo w kierunku Poznania czy Warszawy ruch odbywa się właściwie w sposób płynny. Na A4 jest podobna sytuacja w województwie dolnośląskim. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna, natomiast w przeciwną stronę utrudnień większych nie obserwujemy. Jeszcze województwo mazowieckie. Tutaj mamy wzmożony ruch w wielu miejscach, zwłaszcza na trasach dojazdowych już do Warszawy. Korkuje się Krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz droga krajowa nr 79 przed Warszawą od strony Góry Kalwarii.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to kolejny Hyundai Sonata. Samochód.
1: Dobre. No tak, no akurat niedawno mieliśmy konkurs chopinowski.
0: Wie.

0: Więc tak. Hyundaiem na taki konkurs tak. można pojechać i wygrać.
1: No tak. Tak, tak.
0: No to dobrze, czekamy na podpowiedzi od Państwa kojarzące się z muzyką nazwy samochodów, których niekoniecznie musimy tańczyć, ale możemy też posłuchać, więc idziemy w tym kierunku teraz. PRK, Polskie Radio Kierowców. No to śpiewamy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 21 minut do godziny 14, no i kolejny głos od Państwa.
1: Wspomniana wcześniej bryndza skłoniła mnie do myślenia, niestety, i tak przyszło mi do głowy, że pyszne jedzonko często w określeniu potocznym ma bardzo negatywny wydźwięk. No, była wspomniana bryndza, jest na przykład pyszny bigos, a jak się powie, że no, narobiłeś bigosu, no to już nie jest tak fajnie. Jest też klops, bardzo dobry, jak na talerzu, a jak klops w życiu, no to trochę inaczej. No i teraz rozpalamy grillę, dobrze jest wypić zimne piwko, oczywiście później nie wsiadamy za kółko, ale już jak ktoś powie, naważyłeś piwa, to sobie wypij, średnio. Także tak to bywa. Pozdrawiam, Kaziu z Hyundai'a.
0: Też pozdrawiamy i tak przy okazji jeszcze kaszano. Niezła kaszana. A kaszanka jako taka na przykład z grilla ja bardzo lubię. Na przykład z kapustą kiszoną. No to właśnie takie kulinaria czasem przenoszą się do życia codziennego i zupełnie co innego oznaczają te nazwy potraw. Natomiast co do brędzy, to tak. Brędza może skłania do myślenia, natomiast rzętyca bardziej skłania do biegu. Ale kto nie próbował, ten nie wie, a kto próbował, to rzeczywiście niech się przygotuje, ubierze dobre buty, bo trzeba będzie trochę przyspieszyć kroku. No tak to już jest, tak ze mną było, przynajmniej dwa razy próbowałem i no i tak właśnie działa. PRK, Polskie Radio Kierowców, jedziemy dalej, może Państwo mają kolejne propozycje nazw samochodów, które mają związek z muzyką, bo o tym dzisiaj też rozmawiamy. Jest na przykład Kia Forte, co oznacza głośną grę, taką mocną, więc proszę bardzo, kolejny z muzyczną nazwą samochód. Czekamy na propozycje od Państwa. PRK, Polskie Radio Kierowców, jedziemy dalej razem.

0: 10 minut do 14 PRK, Polskie Radio Kierowców. Nasz słuchacz, pan Grzegorz, pyta, czy Polonez już był. Polonez był, czekamy na kolejne.
1: Był, rzeczywiście.
0: Big Encore, czyli bis. Proszę bardzo, takie przyjmujemy.
1: No proszę.
0: I jeszcze, co my tu mamy? Mamy propozycję takiego modelu jak Fiesta, co oznacza imprezę lub przyjęcie. Antek z Gryfina i Maniek z Fiesty w drodze do Krzeszyc. Proszę bardzo,
1: na imprezę Fiesta. No to liczy się, liczy się. Może doszło tam do kolizji, tego nie wiemy, no ale obserwujemy tam właściwie spory korek, zwłaszcza od strony Trójmiasta w kierunku południowym, a zatem w kierunku Torunia i Łodzi. Na A1C mamy także utrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Tutaj także w związku z pracami remontowymi jezdnia jest zwężona i na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Na drodze krajowej numer 10, także w województwie kujawsko-pomorskim, ale pomiędzy Bydgoszczą a Nakłem nad Notecią, mamy utrudnienia w związku z targami w miejscowości Minikowo. To są targi Lato na Wsi w Minikowie, Święto Smaku i Tradycji. Te targi potrwają do godziny 16 i cały czas ruch kierowany jest tam przez policję. Trasa jest częściowo zablokowana. Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim cały czas obserwujemy korek. Na fragmencie przygranicznym niedaleko Zgorzelca w kierunku Drezna, a podobnie jest na A2 w pobliżu Świecka w stronę Berlina.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe. A koszty? Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
3: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas.

0: które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: To była reklama.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Pani Justyna pisze: mnie to czerwone Mitsubishi kojarzy się z latami 2000 i klubingiem. No i właśnie, no to takie skojarzenie, to też trochę muzyczne, bo jednak w klubach muzyka jest grana i pewnie stąd to skojarzenie. I jeszcze głos od państwa.
3: Dzień dobry. Chciałabym bardzo pozdrowić Michała i Pawła, którzy właśnie rozpoczęli swoją długą podróż. Panowie, bardzo proszę, tylko pomalutku. A wszystkich innych słuchaczy pozdrawiam serdecznie ze słonecznego Wrocławia, szerokości Ania z Citroena.
2: Też pozdrawiamy, dziękujemy pani Aniu w imieniu pozdrowionych. Pani też najlepsze życzenia na to popołudnie niedzielne. No i wszystkim kierowcom. Uważajcie na siebie, no i piszcie do nas, nasza aplikacja cały czas czeka. Można pozdrawiać, tak jak zrobiła to pani Ania.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest godzina 14. Kierunkowskaz. Zapraszam, Marcin Koczyba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 19 stopni w Toruniu, najcieplej. Białystok to miejsce, gdzie jest najchłodniej i tam termometry pokazują 9 stopni. Jeśli spojrzymy na to, co w najbliższych godzinach nas czeka, to synoptycy zapowiadają, że po południu i wieczorem zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie okresami duże i tam może pojawić się słaby deszcz. Przejściowy wzrost zachmurzenia do dużego również na północnym zachodzie i tam też deszcz może zawitać. Nie groźny, nie duży, ale jednak. Temperatura maksymalna od 11 na Podlasiu, około 18 w centrum, do 20 miejscami na zachodzie, a w nocy bezchmurnie, zachmurzenie małe, w drugiej połowie nocy miejscami na zachodzie i południu nieco wzrośnie to zachmurzenie. Nad ranem lokalnie znowu może pojawić się deszcz. Temperatura minimalna od 1 na północnym wschodzie, około 7 stopni Celsjusza w centrum, do 11 na południu. Na północnym wschodzie i wschodzie miejscami przygruntowe przymrozki do minus 2.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to czekamy też na informacje od Państwa, jaka pogoda jest tam, gdzie teraz Państwo się znajdują i jak Wam się dzisiaj podróżuje w to niedzielne popołudnie.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. A czy był już dyskotekowy Land Rover Discovery? Od nazwy dyskoteka, disco. Piotr z Katowic.
1: Był czy nie?
0: Nie, nie był. Punkt właśnie dla pana, panie Piotrze. No i jeszcze kolejna propozycja od państwa, tym razem głosowa.
2: No hejka, tutaj Andrzej z Kamry. W sprawie nazw samochodów kojarzących się z muzyką. Co prawda słucham od niedawna, więc nie wiem, może już ktoś przywoływał Honda Accord. Pozdrawiam, cześć.
0: Pozdrawiamy, cześć. Nie było Honda Accord. Tak, to jest świeża i dobra propozycja. I jeszcze jeden głos.
3: Ja myślę, że tutaj nie padła dzisiaj najważniejsza marka i model, jeśli chodzi o muzykę. Otóż Fiat Ritmo, drodzy państwo, a drugi ciekawy Fiat to druga generacja Fiata Punto, która występowała w wersji Sound i ona na wyposażeniu miała fabryczny subwoofer i rozbudowany zestaw audio. Pozdrawiam serdecznie, Ignacy.
1: No nie dziwi, że to
0: ale
1: Fiaty,
0: to mi pan,
1: prawda,
0: teraz zaimponował, bo ja przecież pamiętam tego Ritmo. Boże, jakie to było piękne auto.
1: A no właśnie, Włosi roztańczeni są jednak.
0: Ale to Ritmo to było,
1: ja nie pamiętam, jak to wyglądało.
0: No, bo to takie było, wiesz, bardziej, nawet klamki miał okrągłe.
1: Aha.
0: Bardzo ciekawy samochód. Faktycznie zniknął. Dwóch znajomych moich rodziców miało. W dwóch różnych kolorach, ja już nie pamiętam. I jak oni tak gdzieś stali na ulicy, to ja tak się zatrzymywałem i tak sobie po prostu...
1: Ale ładnie.
0: Wyźle, ja się wystałem na ulicach, obserwując samochody, naprawdę. A te Ritmo to już szczególnie.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: O, jak... Chełmoński, lecą bociany.
0: To ja tam, wiesz, tu zaglądałem, tam, jak to jest zrobione. Nie, no to rzeczywiście, jak ja mogłem zapomnieć o Fiacie Ritmo? Panie Ignacy, dzięki za przypominajkę. Jedziemy dalej, a państwo mogą nam podpowiadać kolejne samochody, które kojarzą się z muzyką.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas zakorkowane są autostrady i A4, i A2, i A6 na fragmentach przygranicznych, czyli i na wysokości Jędrzychowic, i na wysokości Świecka, i w pobliżu Kołbaskowa, w kierunku Drezna albo w kierunku Berlina. Natomiast to ruch w przeciwnym kierunku, czyli jak gdyby od strony Berlina czy od strony Drezna w kierunku Polski, odbywa się zarówno na A4, autostradzie A6 i autostradzie A2 w sposób płynny. Droga krajowa nr 10 pomiędzy Bydgoszczą a Piłą jest nadal zakorkowana i to mowa właściwie o poważnych korkach zarówno w kierunku Bydgoszczy, jak i w stronę Piły. I to wszystko ma związek z utrudnieniem mniej więcej w miejscowości Minikowo, gdzie trwają targi. Do godziny 16 ruchem kieruje tam policja. Trasa jest częściowo zablokowana właśnie mniej więcej w pobliżu miejscowości Minikowo na kilometrach 248, 249 czy 250. W województwie małopolskim obserwujemy spowolnienie niedzielne, popołudniowe, czyli nie jakieś bardzo poważne, ale zauważalne zdecydowanie i na drodze krajowej nr 28, niedaleko Wadowic i pomiędzy Wadowicami a Suchą Beskidzką, także na A4 w pobliżu węzła Chrzanów i węzła Rudno oraz na drodze krajowej nr 47, a zatem na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim w pobliżu Poronina i samego Zakopanego.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl.

0: Wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center SA. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
1: To była reklama.

0: 21 minut po 14 PRK Polskie Radio Kierowców się Państwo rozpisali. Sporo tych propozycji. Kia Rio, jak Rio de Janeiro na przykład, taka propozycja. Albo Hyundai Sonata, tu Piotrek z Barwinowa podpowiada. Honda Concerto, to kolejna propozycja od Państwa, podpis Tulimo, więc pewnie ktoś ma podobne imię. Volkswagen Santana albo Albor. A, Santana. Okej, wiadomo dlaczego. Carlos Santana. No i Golf. Mi z muzyką kojarzy się Golf MK3, bo występował w limitowanych wersjach. Bon Jovi, Rolling Stones i Pink Floyd. Faktycznie, to pan Hubert podpowiedział. No właśnie, tak, tak. Nieraz zastanawiałem się, dlaczego Pink Floyd, albo może państwo podpowiedzą, skąd to się wzięło, czy te zespoły rzeczywiście w jakiś sposób no musiały mieć związek, bo przecież nikt by tutaj piracko nie nazywał samochodu. No ale dobrze, wracamy do spraw związanych z tym, co wydarzyło się w tym tygodniu. Część Puszczy Solskiej, o tym teraz będziemy rozmawiać, która była objęta pożarem, zostanie wkrótce przekazana nadleśnictwu, mówi lubelski wojewódzki komendant Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy szósty dzień walczą z ogniem, który we wtorek pojawił się na Lubelszczyźnie i strawił około 300 hektarów lasu. Nadbrygadier Zenon Pisiewicz powiedział, że część terenu jest już ich zdaniem bezpieczna. Na pozostałej będą jeszcze pracowali strażacy.
1: Chcemy przekazać już część tego terenu służbom leśnym, gdzie uważamy, że jest bezpiecznie. Na pewno będziemy nadzorować jeszcze te obszary, gdzie są torfy. I w poniedziałek planujemy jeszcze przy użyciu sprzętu Wojska Obrony Terytorialnej, przy użyciu dronów z kamerami termowizyjnymi, jeszcze sprawdzenie tego całego terenu.
0: Strażak szacuje, że spłonęła większa powierzchnia lasu niż...

0: niż około 300 hektarów.
1: Dokładne szacunki będą możliwe przez służby leśne, jeżeli będą szacowali oni już straty w drzewostanie i tak dalej, będą dokładnie wtedy pomiarowane. Natomiast no, będzie to powierzchnia na pewno większa niż 300 hektarów. Nie chciałbym dokładnie jakoś tutaj się zamykać w liczbach, ale myślę, że to będzie na pewno około 500 hektarów, może nawet więcej.
0: Straż Pożarna swoimi działaniami objęła ponad 1000 hektarów lasu. W pierwszym dniu akcji gaśniczej doszło do rozbicia jednego z samolotów biorących udział w akcji. Zginął 65-letni pilot. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania zagrożenia. Mogą Państwo do nas pisać i mówić, czekamy na kolejne propozycje samochodów, które w nazwie albo w jakiś sposób kojarzą się Państwu z muzyką, więc czekamy na propozycje. Nie wiem, czy rozmawiacie jeszcze o tanecznych samochodach. Oczywiście, że rozmawiamy. Suzuki Swift, bo Taylor Swift też można potańczyć. Wasza Emilia pozdrawia, meldując się w Tomaszowie. Emilio, pozdrawiamy. Dzięki, że jesteś z nami, nawet jak masz wolne. No i jedziemy dalej. Czekamy na Państwa propozycje.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 14.30, kolejne propozycje. Austin Allegro i Austin Maestro, brytyjscy muzykanci, Paweł i Michał. Takie nam tutaj propozycje podrzucili.
1: Człowiek nie wiedział, ile muzyki, ile tańca jest
0: wokół
1: w motoryzacji.
0: Tak. No i jeszcze tutaj trzeba dokończyć pozdrowienia dla Ani z Citroena i wszystkich zmotoryzowanych.
1: O proszę.
0: Panowie tak napisali. No to jedziemy dalej, czekamy na Państwa propozycje. Jakub Domoracki zaprasza. Wiadomości dla kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wzmożony ruch na trasach mazowieckich, zwłaszcza na Krajowej Siódemce, pomiędzy Dziekanowem, Leśnym, Łomiankami a Warszawą. Tutaj wręcz takie już popołudniowe korki się zaczynają. Podobnie jest na drodze krajowej numer 79. Zdecydowanie wolniej jedzie się tam pomiędzy Piasecznem a Warszawą. Natomiast na ekspresowej ósemce w samej Warszawie, a zatem na północnej obwodnicy miasta, już wolniej, dużo wolniej jedzie się w kierunku zachodnim pomiędzy mostem Grotoroweckiego a węzłem Marymącka. W województwie kujawsko-pomorskim utrudnienia utrzymują się cały czas na drodze krajowej numer 10 pomiędzy Bydgoszczą a Nakłem nad Notecią. W miejscowości Minikowo przypomnę, że od godziny 10 trwają targi o wdzięcznej nazwie Lato na wsi w Minikowie, Święto Smaku i Tradycji. Te targi potrwają do godziny 16, no czyli mniej więcej jeszcze półtorej godziny i cały czas trasa jest tam częściowo zablokowana, ruchem kieruje policja. Mniej więcej na kilometrze 248. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim jest zakorkowana. Nie jest to, co prawda, bardzo poważny korek, ale na pewno zakorkowana jest przynajmniej na fragmencie mniej więcej dwukilometrowym. Autostrada oczywiście na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. A coraz większy ruch, coraz więcej samochodów obserwujemy też na A2 na wysokości Świecka w kierunku Berlina oraz na autostradzie A6 w pobliżu Kołbaskowa, także w tym samym kierunku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Witam. A Kia Soul nada się? Soul? Nada się, pewnie, że się nada. To czekamy na kolejne propozycje muzycznych samochodów. Proszę do nas pisać, proszę do nas mówić.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Witam całe Radio Kierowców. Moje muzyczne modele to Honda Accord i Jazz. Pozdrawiam, Patryk z Hondy. No tak, padły już te nazwy, ale nie zaszkodzi przypomnieć. I kolejna propozycja od Państwa.
1: Witam. Do naszej kolekcji jeszcze bym doliczył Hyundai Accent. Tutaj powinien zadzwonić pan Zenon M., ale to ja powiem. Bartosz, pozdrawiam.
0: Panie Bartoszu, dziękujemy, dziękujemy. Jak to było? Na pewno czas pokaże. To taki cytat mi się przypomniał z tego pana. No i jeszcze jedna propozycja.
2: Jeśli chodzi o te samochody związane z muzyką, to czy zwykły, taki ogólne określenie TIR, to nie jest tańcuj i rapuj? A może nie, może nie. A tak na poważnie to przyszło mi do głowy Skoda Scala. Skala w muzyce też jest dosyć popularnym określeniem. Pozdrawiam, Kaziu z Hyundai'a.
0: Pozdrawiamy. Tańcu i rapuj podoba mi się bardzo. To jest fajna propozycja, nawet jeśli tak nie jest, to i tak brzmi bardzo dobrze. No i jeszcze pojawiło się pytanie, no skąd się to wzięło, że Volkswagen był Bon Jovi, czy tam jeszcze mieliśmy Pink Floyd na przykład. No to proszę bardzo, jest odpowiedź.
3: Witam serdecznie. Odnośnie nazw Volkswagena, Golfa, Pink Floyd, Rolling Stones, John Bon Jovi. Wytłumaczenie jest proste. Volkswagen był sponsorem trasy koncertowej tych zespołów. Pozdrawiam.
0: No i też pozdrawiamy i dziękujemy. Na naszych słuchaczy zawsze można liczyć. Przyznaję, że tego nie wiedziałem akurat. Przyjąłem to, że jest, tak się nazywa i już. Tymczasem wiemy już dlaczego. PRK, Polskie Radio Kierowców, mogą Państwo do nas pisać i mówić. Czekamy na kolejne propozycje muzycznych samochodów. Trochę tego już się pojawiło, ale to na pewno nie wszystko. I jeszcze coś znajdziemy. Dociśnijmy. No dobrze, a teraz trochę muzyki. Mogą Państwo próbować też pośpiewać, bo dlaczego nie? O, widzę, że tu będzie do śpiewania. Dobrze. To będzie to. Kto tego nie zna? Więc proszę korzystać z aplikacji i śpiewać razem z naszym artystą. Stoję na ulicy z nią.

0: PRK, Polski Radio Kierowców, 10 minut do godziny 15. No i mamy tutaj jeszcze wpis od naszego słuchacza. Była kiedyś wersja ostatniej generacji Forda Escorta Bolero. No proszę bardzo. I mamy tutaj od razu piękne wyjaśnienie. Bolero to utwór Maurice'a Ravela z 1928 roku, skomponowany na zamówienie Idy Rubinstein. W założeniu był muzyką do widowiska baletowego w choreografii Bronisławy Niżyńskiej. Takich mamy słuchaczy?
1: Oj, tak.
0: No właśnie,
1: tak.
0: Dzięki,
1: czyli
0: panie
1: nawet
0: Hubercie.
1: Nie pytałeś, a już odpowiedź
0: tak,
1: jest.
0: Tak, ale to ja to sobie ogromnie cenię, że państwo są z nami i że mamy takie właśnie możliwość prowadzenia takich rozmów.
1: Marcin od razu wyjeżdża z tej Warszawy do Krakowa mądrzejszy, bardziej tak. Oczytany.
0: Wniosek kaganego światy, chcesz powiedzieć pod Wawel?
1: No nie chciałem tego mówić, ja ale wiem. Samo przejście.
0: Te domówienia, niedomówienia, to tak właśnie działa. No dobrze, tak czy owak, dzięki, że państwo do nas piszą. Czekamy na kolejne propozycje i zobaczymy. Hyundai Genesis jeszcze, ha, pisze Bartosz i pozdrawia. No to ha, też pozdrawiamy i teraz na wiadomości dla kierowców zapraszamy. O, i się zrymowało. Człowiek czuły na poezję, śledzia bez natchnienia nie zje. No to pora na wiadomości dla kierowców. Jakub Domoracki zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A4 w województwach opolskim i śląskim jest zatłoczona, a właściwie zakorkowana pomiędzy węzłami Łany a Kleszczów, to już w województwie śląskim przede wszystkim. Tutaj doszło do kolizji mniej więcej w pobliżu miejscowości Pławniowice i na jezdni w kierunku Gliwic i Katowic mamy zwężenie. Już teraz obserwujemy tam właściwie ponad dwukilometrowy korek, który zaczyna się mniej więcej na wysokości węzła Łany. Ten fragment ewentualnie można omijać zjeżdżając z autostrady A4 na węźle Łany i kierując się na drogę krajową numer 40, na przykład na Pyskowice, a potem na autostradę A1. Jeżeli chodzi o wspomnianą także autostradę A1, to jest ona zatłoczona, a nawet zakorkowana właściwie w województwie pomorskim w pobliżu remontowanego węzła Kopytkowo, gdzie w związku z pracami remontowymi obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ten fragment najlepiej omijać zdecydowanie wcześniej krajową 91, czyli starą jedynką i wtedy można by już uciekać z autostrady A1 na wysokości Pelplina. I wtedy i fragment remontowany, i fragment zakorkowany omijamy. No i wtedy drogą krajową numer 91 można nawet aż do Grudziądza, czy do węzła Nowe Marzy dojechać. Jeżeli chodzi o A4 w województwie dolnośląskim, to ona jest zakorkowana nadal na fragmencie remontowanym w pobliżu Jędrzychowic w kierunku Drezna, a podobnie autostrada A2 na wysokości Świecka w stronę Berlina.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A może chodzi o gatunek muzyczny, czyli Honda Jazz. Pozdrawiam. No była już Honda Jazz, ale nie zaszkodzi jazzu nigdy dość, tak? Mówię to po wizycie na festiwalu jazzowym w Zakopanem tydzień temu.
1: To prawda, ale pięknie nie było. No to nie tylko jazz, ale Polonez był kilka razy wspomniany. Mhm. Też może być jeszcze wspomniany.
0: No to czekamy na kolejne propozycje od państwa muzyczne.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest godzina 15. Kierunkowska z Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to teraz troszeczkę o pogodzie. Pogoda zmienną jest, ale nie tak bardzo na szczęście. 20 stopni w Toruniu w tej chwili pokazują termometry, 10 stopni w Białymstoku i to jest miejsce najchłodniejsze i najcieplejsze. Synoptycy mówią, że w nocy będzie bezchmurnie lub zachmurzenie nieduże. W drugiej połowie na zachodzie i południu nieco wzrośnie i tam może być też i duże zachmurzenie. Nad ranem lokalnie na krańcach południowo-zachodnich w rejonie Tatr może padać deszcz, temperatura minimalna od 1 na północnym wschodzie, około 7 stopni w centrum, do 11 stopni na południu. Na północnym wschodzie i wschodzie miejscami przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy dalej, minuta po 15, dwie nawet, proszę do nas pisać. Czekamy na kolejne propozycje samochodów muzycznych, czyli tych, które w nazwie lub potocznie były nazywane czymś, co wiąże się z muzyką. PRK, Polskie Radio Kierowców, zachęcam do korzystania z aplikacji.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut po 15. Jedziemy dalej przez Polskę. No i dobrze, kolejne propozycje. Cadillac Lyriq. Nie wiedziałem, że taki był,
1: ja
0: ale,
1: też nie.
0: Ale proszę bardzo, no to
1: ale
0: mamy
1: pasuje,
0: kolejną propozycję.
1: Pasuje.
0: Tak. No to czekamy też jeszcze na kolejne. No i teraz wiadomości dla kierowców. No i spokojne to popołudnie, czy nie?
2: Już się robi troszkę, no może nie niespokojne, ale tak, w wielu miejscach przybywa samochodów, więc przybywa korków, ale takich jakichś większych zdarzeń poważniejszych nie ma, chociaż mamy informację o A4, o tym za chwilę. Mhm. To Duda, chowanie samochodu osobowego, na razie nie mamy informacji o osobach rannych, ale to chyba poważne utrudnienia, także zaczynają się chyba powroty już niedzielne.
0: Jakub Domoracki zaprasza.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pomiędzy węzłami Łany a Kleszczów, niedaleko miejscowości Pławniowice, na kilometrze 289, to jest A4 w województwie śląskim, doszło do dachowania samochodu osobowego. Tak jak powiedziałem, nie mamy jeszcze informacji o osobach poszkodowanych, ale w kierunku Gliwic i Katowic autostrada została zablokowana całkowicie. Taką mamy przynajmniej informację, więc tutaj ruch na pewno kierowany jest na objazdy na węźle Łany. I wtedy można kierować się na drogę krajową numer 40 albo na Pyskowice i autostradę A1, albo też na Kędzierzyn-Koźle. Jeżeli chodzi o A1, to tutaj niestety nie mam dobrych informacji. Cały czas w województwie pomorskim obserwujemy korek, i to spory korek, na fragmencie kilkukilometrowym, niedaleko węzła Kopytkowo, gdzie w związku z remontem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i widocznie trwają takie niedzielne powroty właśnie z nadmorza. I w związku z tym jedzie się dużo wolniej, właściwie zdecydowanie wcześniej przed węzłem Kopytkowo, także najlepiej ten fragment omijać starą jedynką przez węzeł Pelplin i miejscowości Gniew, chociażby Jeleń czy Kolonia Ostrowicka. Na drodze krajowej numer 10 pomiędzy Bydgoszczą a Nakłem nad Notecią cały czas utrudnienia utrzymują się w miejscowości Minikowo, gdzie od godzin przedpołudniowych trwają targi, dokładnie te targi noszą nazwę Lato na wsi w Minikowie, Święto Smaku i Tradycji. Trasa jest tam częściowo zablokowana, ruchem kieruje policja, te utrudnienia mogą jeszcze godzinę potrwać.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Biegacze w wielu miastach na całym świecie ścigali się dziś z wirtualnym samochodem pościgowym w ramach biegu Wings for Life. To bieg charytatywny, a jego hasłem jest biegniemy dla tych, którzy nie mogą, mówi jedna z organizatorek, Julia Puc.
1: Właśnie takie zawody w sumie nie na czas. My nie ścigamy się z nikim konkretnym, bardziej sami ze sobą. Po prostu biegniemy do tego momentu, kiedy nas ten samochód nie złapie. Widzimy w aplikacji i on będzie do nas mówił, ale taki realny w Polsce jedzie w Poznaniu, a my po prostu będziemy dostawać live od niego informacje.
0: Z uczestnikami biegu w Katowicach rozmawiał reporter Radia Katowice Artur Zubek.
2: To jest mój pierwszy bieg i biegam strasznie wolno, ale bieg charytatywny, więc myślę, że idealna opcja na to, żeby rozpocząć takie zapoznawanie się z tego typu imprezami.
3: Każdy tutaj może wziąć udział, każdy pobiegnie tyle, na ile ma na siłę. No, jest na pewno dobre przedsięwzięcie, także sam pożytek z tego jest po prostu, nie?
4: I zdrowie, uśmiech, pogoda chyba też dopisała.
3: Tak jest, no i oczywiście pomoc.
5: Jest zachęta o tym, żeby każdy wziął udział, tak każdego, czy to jest w jakiś sposób niepełnosprawny, może część tego biegu przejść, przejechać na wózku, czy w jakikolwiek inny sposób. Te pół godziny pierwszy jest, więc każdy może cokolwiek zrobić w tym biegu. I sam też pomóc osobom niepełnosprawnym w jakiś sposób.
0: Wszystkie pieniądze zebrane podczas biegu zostaną przekazane na projekty badawcze zajmujące się rdzeniem kręgowym. Piękna inicjatywa. A my Państwa zapraszamy do kontaktu z nami. Nasza aplikacja cały czas do Waszej dyspozycji. Szukamy muzycznych samochodów. No i mamy tu kolejną propozycję. Dzień dobry, związany z muzyką jest Fiat 126 bis. Muzycy często bisują, gdy się podoba. Pozdrawiam Ania. Pani Aniu, rzeczywiście bis można uznać jako muzyczny. No i mamy jeszcze tutaj kolejną propozycję. Opel Corsa Swing. Sławek z Białego. Swing. No tak, tak. Ta propozycja już była, ale jest trafiona, więc przyjmujemy i czekamy na kolejne. Jakie samochody kojarzą się Państwu z muzyką albo noszą w nazwie jakiś element muzyczny? PRK, Polskie Radio Kierowców. Jedziemy dalej.

0: 15.30, Ford Scorpio kojarzy się z... No, Jakub,
1: Z... Ze skorpionami.
0: Skorpionsami, tak jest. Darek ze Złotej to napisał i punkt dla Jakuba za to, że odgadł i punkt...
1: I punkt dla Darka, że...
0: Że zareagował na czas, tak, jasne, tak. Że tak. I dla Darka, i dla Jakuba, i dla Eldara. A ja tutaj sobie siedzę w kącie i gram na trójkącie. No dobrze.
1: No proszę, to się orkiestra już
0: piosenkę?
1: Tego. Piosenkę? Tak, oczywiście. No,
0: kto chodził do przedszkola, ten wie, o czym mowa.
1: Już dobra orkiestra się z tego zrobiła.
0: No, ja w ogóle jestem pasjonatem trójkąta. To jest w ogóle fajna robota.
1: Tak, rzadko, niepozorny instrument.
0: Tak, i rzadko tam masz coś do roboty. Grasz w orkiestrze symfonicznej.
1: Tak. A dostajesz tyle samo pieniędzy, co pierwszy solista. Chyba.
0: Tego nie jestem pewien, chyba.
1: Może nie.
0: Dobrze, że to dodałeś. Dobrze, czekam na kolejne propozycje motoryzacyjnych samochodów. Tak, muzycznych samochodów oczywiście. No najlepiej, żeby one też były motoryzacyjne. No i jedziemy dalej. W takim razie zaglądamy na drogi. Jakub Domoracki, zapraszam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A1 nadal jest zakorkowana w województwie pomorskim i właściwie ten korek robi się coraz większy. Chodzi o fragment remontowany niedaleko węzła Kopytkowo i jest nie od strony Gdańska w kierunku Łodzi, a zatem kierunek południowy. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się na odcinku mniej więcej już 6-7-kilometrowym i ten fragment najlepiej omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91 i wtedy należy zjechać z autostrady A1 na wysokości węzła Pelplin i kierować się na miejscowość Gniew, na Nowe, a potem oczywiście na Grudziądz i Nowe Marzy. Autostrada A4 jest zakorkowana w województwie dolnośląskim na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna, a podobnie autostrada A2 w województwie lubuskim. Tutaj może mniejszy korek, ale cały czas ten fragment przygraniczny w kierunku Berlina jest zatłoczony. I droga krajowa numer 10 w Kujawsko-Pomorskim pomiędzy Bydgoszczą a Nakłem nad Notecią jest także zakorkowana niedaleko miejscowości Minikowo, gdzie od godziny 10 właśnie w tej miejscowości trwają targi. I trasa jest częściowo zablokowana, ruch kierowany jest przez policję. I jeszcze Warszawa, ekspresowa 8. No, chciałoby się powiedzieć, popołudniowe godziny szczytu się zaczynają, ale no to zdecydowanie nie w niedzielę, chociaż w związku pewnie z powrotami niedzielnymi już się S8 korkuje pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku Wrocławia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedźmy dalej, nikt nie woła, a przynajmniej niektórzy piszą i mówią, więc zapraszamy do tego, żeby Państwo byli z nami. No i przypominamy, szukamy muzycznych nazw dla samochodów. PRK, Polskie Radio Kierowców.

18 minut do godziny 16. PLK, Polski Radio Kierowców. Teraz trochę poważniej. Przypominamy o naszym cyklu To były sekundy. W Polskim Radiu Kierowców prezentujemy cykl rozmów ze sprawcami śmiertelnych wypadków, którzy odbywają wyroki więzienia. To akurat było więzienie w Tarnowie. Pięciu mężczyzn, każdy ma swoją historię. To z reguły są historie brawury, alkoholu, środków odurzających, ale też splotu wielu okoliczności, które na przykład spowodowały, że kierowca jechał zdenerwowany, zdekoncentrowany i tak dalej. Rozmawiamy o tym dlatego, żeby opowiedzieć Państwu nie o tym, że dostali zasłużoną karę, bo to jest jasne, sąd wydał wyrok, kara się odbywa i tyle. Ale chcemy pokazać, że naprawdę niedaleko jest czasami do tego, żeby znaleźć się po drugiej stronie lustra, jak my to mówimy. Cienka czerwona linia jest między jedną stroną życia, a drugą. I jeśli ją przekroczymy, to niestety tylko w jedną stronę. One way ticket, nie ma powrotu. I muszą Państwo też zrozumieć, że nie chcemy tutaj hejtu, nie chcemy powodować takich reakcji, że a damy im teraz popalić, tylko trochę refleksji. Każdy z nas ma czasami gorszy dzień, wsiada za kierownicę, jest zdenerwowany, no i wtedy naprawdę niewiele trzeba. No oczywiście nie mówię o alkoholu, bo nie wierzę, że wśród naszych słuchaczy są tacy, którzy jeżdżą po alkoholu,

ale jeśli są, no to też trzeba naprawdę wziąć się w garść i koniec z tym, bo no, za każdym rogiem może czaić się tragedia. I tragedia, bo co jest ważne, żebyśmy też zrozumieli, że tak naprawdę ofiarami wypadków są nie tylko poszkodowani, że ofiarami wypadków są rodziny poszkodowanych, ale też rodziny sprawców, a czasami sami sprawcy. Historia człowieka, których wysłuchaliśmy ostatnio, to był mężczyzna, który był akurat na przerwie w odbywaniu kary więzienia za zupełnie inne przestępstwa. Dostał telefon, że mama zachorowała i bardzo chciał szybko dojechać do tego domu. Pojechał. Przekroczył prędkość, jechał zdenerwowany, wyprzedzał w miejscu niedozwolonym, no i stało się czołowe zderzenie i młody człowiek w wyniku tego wypadku zginął. Sprawca tego wypadku jest w więzieniu i powiem tak, nigdy w życiu nie widziałem tak wielkich łez i tak ogromnego żalu, jak w przypadku tego człowieka. Więc to niech Państwu da do myślenia, jak wielką tragedią jest to, kiedy spowodujemy taki wypadek. W każdy piątek w naszym cyklu od 18 do 22 kolejne rozmowy. W ten piątek, który przed nami, też będziemy o tym rozmawiać i też zaprosimy gości i kolejna rozmowa, tym razem z kimś, kto nie spowodował śmiertelnego wypadku, ale trafił do więzienia, bo był pod wpływem, no właśnie, wszystko wyjaśni się w piątek, nie uprzedzajmy wypadków, a my Państwa zapraszamy do obejrzenia filmu, który jest na stronie Polskiego Radia i do wysłuchania podcastów na stronie Polskiego Radia. Warto to zobaczyć i trochę pomyśleć. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. No i wracamy do tych nazw samochodów związanych z muzyką i proszę bardzo, mamy tutaj, a może Star? Ringo Star, pisze pani Ania.
1: Dobre.
0: Widziałeś?
1: Dobre.
0: Tak.
1: A nie pomyśleliśmy o tym.
0: Kompletnie. Tak. Zwłaszcza, że wczoraj dużo o Starach rozmawialiśmy, jakoś tak nie...
1: Czyli było już rozszyfrowanie skrótu TIR. Tańcu i rapu, tak?
0: Tańcu i rapu.
1: Teraz mamy Ringo Stara, no proszę.
0: No, jesteśmy coraz bliżej. Honda Accord też mamy, to już kolejny raz to zgłoszenie, ale przyjmujemy. No i jeszcze jeden głos od słuchacza.
2: Dzień dobry, PRK. Waldy z Homburga się kłania. A co byście powiedzieli na Volkswagen Santana, który kiedyś był produkowany? Dzięki, pozdrowienia, cześć.
0: No, też pozdrawiamy, cześć.
1: Bardzo fajny
0: Carlos
1: pomysł.
0: Santana.
1: Tak, tak, tak.
0: Wielki.
1: Tak. Latynoamerykańsko się zrobiło teraz.
0: Bardzo przyjemnie.
1: Bardzo.
0: W takie niedzielne, ciepłe popołudnie. No dobrze, no tak. Jedźmy dalej, sprawdźmy co na drogach. Tu życzymy państwu, żeby raczej nie było jakoś specjalnie latynoamerykańsko, tylko
1: żeby
0: raczej
1: kolorowo
0: spokojnie.
1: Nie było, tak, tak, tylko
0: za bardzo,
1: spokojnie.
0: Za bardzo, żeby nie było.
1: Ale ten ruch w wielu miejscach już coraz większy.
0: No to słuchamy uważnie. Jakub Domoracki zaprasza.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i tak jest niewątpliwie już w województwie mazowieckim. Zakorkowana, chyba tak by należało powiedzieć, jest ekspresowa ósemka w Warszawie, północna obwodnica miasta, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Podobnie Krajowa Siódemka przed Warszawą od strony Płońska i Łomianek oraz droga krajowa numer 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą. Korkuje się także Krajowa 61 na fragmencie remontowanym niedaleko Zegrza oraz Stara Siódemka pomiędzy Tarczynem, Mrokowem a Stolicą także. Autostrada A1 w województwie pomorskim jest zakorkowana i to właściwie na fragmencie kilkukilometrowym niedaleko węzła Kopytkowo. To przypomnę fragment remontowany i obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu. Ten fragment ewentualnie można omijać Starą Jedynką, drogą krajową numer 91 przez Gniew. Autostrada A4 jest nadal zakorkowana, chociaż nie jest to bardzo poważny korek, ale na pewno zauważalny na fragmencie przygranicznym w województwie dolnośląskim na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. I jeszcze województwo małopolskie, tutaj spowolnienia popołudniowe niedzielne na pewno obserwujemy na autostradzie A4 na obwodnicy Krakowa w kierunku Balic, a także na drodze krajowej numer 28 pomiędzy Wadowicami a Suchą Beskidzką oraz niedaleko Mszany Dolnej i Limanowej.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
7: A koszty?
6: Tnę aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
8: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest godzina 16. Kierunkowskaz. Jedziemy dalej. Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Toruniu 20 stopni, najchłodniej w Białymstoku 10 stopni. Synoptycy zapowiadają, że nocą zachmurzenie, że będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. W drugiej połowie na zachodzie i południu może wzrosnąć do dużego i nad ranem lokalnie na krańcach południowych i w Tatrach może pojawić się deszcz. Temperatura minimalna od 1 na północnym wschodzie, około 7 w centrum, do 11 na południu. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże w pierwszej połowie dnia na wschodzie kraju. Zachmurzenie będzie niewielkie, przelotne opady deszczu po południu, miejscami burze, także z gradem mogą się pojawić. Prognozowana wysokość opadów na północnym zachodzie i wschodzie do 10 mm, czyli no nie jest to jakiś potop, ale mimo wszystko popada. Na pozostałym obszarze do 20. Temperatura maksymalna od 18 na północnym zachodzie do 23 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i miejscami w obszarach podgórskich od 15 do 18 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A to mamy tu kolejne propozycje Seat Ibiza, bo wiadomo, wszyscy na Ibizie imprezują. I Opel Omega od dziewczyny, to znaczy od tego utworu. Dziewczyna o perłowych włosach Omegi. Rzeczywiście to był wielki hit i ta Omega może się też z tym kojarzyć. Pozdrawiamy z A4 w stronę Wrocławia. Jest dobrze, pisze Magda i Grzegorz. Pozdrawiamy, dziękujemy, szerokiej drogi życzymy i czekamy na kolejne państwa propozycje. Jakie samochody kojarzą wam się z muzyką w nazwie, a może w wyglądzie, może jakiś samochód przypomina pianino. Ja bym znalazł takie podobieństwo, ale nie od razu. Poszukajmy, poczekajmy i zobaczymy, co państwo zaproponują.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Ragazzo de Napoli zajechał?
1: Mirafiori, no tak.
0: Oczywiście, na sam trotuar wjechał kołami.
1: A no tak, rzeczywiście.
0: Sam prezent poczułaś i taka jesteś czuła i pomyślałaś o nim belami.
1: No tak, że też nie pomyśleliśmy wcześniej o tym.
0: Ale tam było jeszcze, twój ragazzo Forda Capri ci nie kupi, bo na notę pewnie też nie powie ci. Jeszcze wierzysz, że dla ciebie śpiewa drupi, ciao bambino, spadaj mała, tam są drzwi i tam potem jeszcze było coś. Straciłaś fatyganta, chciał kupić ci
1: Trabanta. No,
0: no
1: tak.
0: Ile samochodów w jednej pieśni bojowej?
1: No tak. Proszę Państwa, to mówił Marcin Koczyba, tekściarz. Autor tekstu, zapomniany autor tekstu.
0: To ja trochę jak papuga, tak? Nauczyłem się i pamiętam. No dobrze, tak, dobrze, czekamy piękne, na kolejne. Tu Przemek pyta, gdzie Polonez. Był Polonez, Przemku, bo to nasz Przemek z Fundacji Ratownictwa Motocyklowego Polska.
1: Był jako jeden z pierwszych, tak, ale że Poloneza nigdy dość,
0: tak jest.
1: To może być kolejny.
0: I Mazura, tak, jeszcze jeden Mazur dzisiaj.
1: O właśnie, tak. Kujawiaczek też,
0: tak,
1: ma
0: ale nie,
1: coś
0: nie,
1: do powiedzenia.
0: Nie było chyba takich samochodów.
1: Chyba nie.
0: No ale może wam się coś kojarzy, gdzieś coś podpowiecie. Czekamy. A teraz zaglądamy na drogi. Jakub Domoracki zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zakończyły się kilkugodzinne utrudnienia na drodze krajowej numer 10 w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy Bydgoszczą a Nakłem nad Notecią. Tutaj przypomnę, w miejscowości Minikowo od godziny 10 trwały targi. Targi o ładnej nazwie Lato na wsi w Minikowie, Święto Smaku i Tradycji. Trasa była tam częściowo zablokowana, ruchem kierowała policja i właściwie przez kilka godzin obserwowaliśmy tam spore korki i w kierunku Piły i w stronę Bydgoszczy. W tej chwili już jezdnia została odblokowana, co nie znaczy oczywiście, że spowolnień tam nie ma, ale najprawdopodobniej już policji nie ma i nie kieruje ruchem, a zatem ruch powinien odbywać się już w sposób płynny, chociaż pewnie samochodów tam jest sporo. Jeżeli chodzi o wzmożony ruch, no to przede wszystkim A1, województwo pomorskie, tutaj bez wątpienia korek i to na fragmencie kilkukilometrowym, utrzymuje się na fragmencie remontowanym niedaleko węzła Kopytkowo. Przypominam, najlepiej te fragmenty omijać drogą krajową numer 1, a zatem krajową 91 przez węzeł Pelplin, a także potem przez miejscowość Gniew. W województwie małopolskim mamy dosyć spore problemy na drodze krajowej numer 28 i pomiędzy Wadowicami a Suchą Beskidzką i w pobliżu Mszany Dolnej, ale także niedaleko Grybowa i Gorlic. Jeżeli chodzi natomiast o trasy już takie stricte podgórskie, to wzmożony ruch obserwujemy nie na Zakopiance właśnie, ale na drodze krajowej 49 niedaleko Nowego Targu oraz na krajowej 87 pomiędzy Piwniczą Zdrojem, a Starym Sączem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Rozmawiamy dzisiaj między innymi o tym, jakie samochody kojarzą się Państwu z muzyką. Może ze względu na nazwę lub wygląd. To już wybór należy do Państwa. No ale jak już o muzyce było i Państwo też trochę dzisiaj pośpiewali, to my teraz opowiemy o takich, którzy lubią śpiewać nie tylko w radiu, chociaż również kurpiowska gadka, lokalne pieśni i muzycy. Na scenie amfiteatru w Dobrym Lesie w województwie podlaskim prezentują się uczestnicy regionalnego przeglądu kapel, śpiewaków i gawędziarzy ludowych. Uczestników jest blisko 50 w każdym wieku.
1: Ło, moi recy! Jak już byli na miejscu, to nie wiedzieli, kto na stronę iść.
2: W naszej szkole są różne konkursy, na przykład na wycinanki kurpiowskie, żeby taka kultura nie upadła, bo nasz region się z tego wywodzi.
3: Zawsze te stroje były takie kolorowe, barwne, bardzo ładne.
4: Ten folklor był troszeczkę zapomniany i taki odłożony troszeczkę na bok.
5: Wicestarosta Anna Gawrych.
4: Teraz absolutnie przeżywa swoją taką nową odsłonę, świeżość i myślę, że to, co dzisiaj gołym okiem widać na tej scenie, jak duże grono z tych osób, to są ludzie bardzo młodzi i dzieci.
6: Byś na ganku stojała.
7: Różne rodzaje twórczości.
8: Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, Jarosław Cholewicki.
7: Najwięcej mamy gawędziarzy ludowych. W sumie aż 17 osób zgłosiło się, więc nigdy tak dużo nie było. Kapele ludowe, zespoły śpiewacze, soliści, instrumentaliści. Pełen przekrój folkloru kurpiowskiego.
9: Z pokolenia na pokolenie przekazują sobie. Jest mama, są córki, śpiewają w warze kurpiowskiej, mówią gadki.
0: Nagrodzone przez jury zespoły i wykonawcy będą potem mogły wystąpić w ogólnopolskich przeglądach w Nowogrodzie i Kazimierzu Dolnym. Takie to atrakcje czekają na tych, którzy się tam wybiorą. Można posłuchać, pooglądać. Przyznaję, że te pierwsze nuty w tej pieśni rzeczywiście nastroiły mnie bojowo, więc śpiewamy dalej. Zachęcamy Państwa do tego, żeby być razem z nami. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Słucham sercem, zaśpiewała artystka Kleo. Słyszałeś?
1: Tak, oczywiście. Sercem? Oczywiście.
0: Czy sercem słyszałeś? Czy innymi zmysłami?
1: Nie, słyszałem
0: czego
1: uszami,
0: oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i czego serce też nie słyszało.
1: No i to już bardzo fantazja.
0: No nie, bo nie fantazja, tylko konsekwencja.
1: Co autorka w tym
0: interpretacji
1: wypadku miała
0: tak,
1: na myśli.
0: Tak, no bo możemy pójść dalej. Czego
1: czyli?
0: Łokieć nie widział na
1: ona
0: przykład.
1: Dobrze.
0: Tak, nie, no dobra, nie idźmy tą drogą. Muzyczne samochody, kolejne propozycje. O. Honda Jazz, akord i prelud.
1: A, to piękne.
0: A, prelud nie było.
1: Piękne nie prelud, było. To też w stylu konkursu Chopinowskiego.
0: Albo tak, inaczej.
1: Tak.
0: Toccata na przykład. Ciekawe, czy był samochód Toccata. Wydaje mi się, że gdzieś był. Zaraz tego poszukamy.
1: Albo fuga.
0: Fuga. To... A, jasne. Dobrze. Jedźmy dalej. 16:31. Zaglądamy na drogi. Jakub Domoracki.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na drodze krajowej numer 1 w województwie śląskim doszło do kolizji samochodu osobowego, dokładnie w pobliżu kilometra 583. To jest na wysokości Pszczyny. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Katowic i ruch odbywa się pozostałymi pasami. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim nadal jest zatłoczona, może mniej zakorkowana, ale zatłoczona na pewno, na fragmencie przygranicznym niedaleko Jędrzychowic i Zgorzelca w kierunku Drezna. Ale podobnie na autostradzie A4 wolniej jedzie się w województwie małopolskim pomiędzy Krakowem a Katowicami, na wysokości bramek w Balicach, a także w pobliżu węzłów Chrzanów, a także Rudno. Sporo cierpliwości nadal przyda się na autostradzie A1 w województwie pomorskim w pobliżu węzła Kopytkowa. W związku z remontem obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu. No i niestety korki to dosyć poważne korki albo spowolnienia właściwie na odcinku prawie że 10-kilometrowym tam obserwujemy. Te fragmenty najlepiej omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91 przez Gniew i miejscowość Kolonia Ostrowicka. W województwie mazowieckim bez zmian tutaj cały czas wzmożony ruch, zwłaszcza na trasach dojazdowych do Warszawy, od strony Płońska i od strony Zegrza, a zatem na Krajowej 7 i Krajowej 61. W samej Warszawie przybywa samochodów natomiast na ekspresowej 8 pomiędzy mostem Grotoroweckiego a węzłem Marymącka w kierunku Poznania i Wrocławia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy dalej. Proszę pamiętać, że można do nas również zadzwonić na numer 22 513 11 11. No i aplikacja cały czas do dyspozycji. Gdyby Państwo chcieli nam zaśpiewać, proszę bardzo, chętnie posłuchamy, ale czekamy też na propozycje samochodów, których nazwa lub wygląd kojarzą się Państwu z muzyką.

0: RK Polskie Radio Kierowców. Panowie, bardzo was miło słyszeć ponownie. My już wracamy z komunii. Dziękujemy, że puściliście w pierwszą stronę nasze śpiewy. Odcinek Konin, Stryków, spokojny, gorzej zapewne od Stróbkowa do Warszawy. No i bardzo się cieszymy, bo śpiew był piękny, więc był na to... Znaczy na pewno na to zasługiwał. I tu jeszcze kolejna propozycja. Ja mam jeszcze takie typy aut. Chevrolet Aveo Harmony, czyli Harmonia. Dodge Charger Daytona Tune, kojarzy się z muzyką i tuningiem, i Toyota Celsior Melody, proszę bardzo. Więc takie kolejne propozycje się pojawiły. No i jeszcze jedna głosowa propozycja.
1: Jeśli mogą być luźne skojarzenia, samochody a muzyka, to pierwsze to Suzuki Grand Gitara, prawie Grand Vitara, ale Grand Gitara dla mnie. No a z wyglądu to Fiat Multipla trochę przypomina fortepian. Wystające klawisze. Trochę mi przypomina. Kaziuk z Hyundai'a, pozdrawiam.
0: To miałem na myśli, mówiąc, że niektóre przypominają fortepian lub pianino. Jeszcze był taki samochód Lublin, który trochę właśnie, jego przód wyglądał jak pianinko lub też żuk trochę, więc jest takich podobieństw muzycznych. Moje pierwsze skojarzenie, pisze Klara z BMW, to Lamborghini Hurricane i piosenka Scorpions Rock You Like a Hurricane. Pozdrawiam. My też pozdrawiamy i rzeczywiście też takie skojarzenie można mieć. Jak rok, to rok. Przecież. Jedziemy dalej. Proszę do nas pisać, mówić, aplikacja czeka.

0: Moje auto absolutnie kojarzy się z muzyką, porze Peugeot Riffera, więc wspaniałe gitarowe riffy. Pozdrawiam Wiesiu z Riftera. No i jeszcze jedna propozycja.
1: No to może kolejnym takim autem jest Renault Master. Master od tytułu piosenki Metallica, Master of Puppets. Pozdrawianka, Dawid z Kamika.
0: Ha, też pozdrawiamy.
2: No, ale kreatywność naszych słuchaczy jest niesamowita.
0: Jesteśmy z Państwa dumni. A tu, poczekaj, bo tu jest 4 18 w moim samochodzie i teraz nie wiem, o co chodzi, ale podpisane BMW.
2: Jest taka.
0: Chodzi o koła?
2: Kombinuj.
0: Ja mam pierwsze skojarzenie z rozmiarem opon.
2: No tak, ja
0: ale
2: też,
0: to może
2: ja
0: nie
2: też,
0: o to chodzi.
2: Ja też.
0: Wiesz, ja kiedy tam 18 jakieś ze mną jeździły, to... To wiesz, to
2: samochodów nie było.
0: Ku nie było
2: świecie,
0: w ogóle, jeszcze koła nie wynalazł. To, o mój Boże. Dobrze, to co, jedziemy dalej.
2: Jedziemy,
0: Jakub Domracki zaprasza.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kilkukilometrowy korek na autostradzie A1 w województwie pomorskim cały czas utrzymuje się niedaleko węzła Kopytkowo. Tutaj w związku z remontem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a w związku z niedzielnymi powrotami obserwujemy tam albo korki, albo spowolnienia właśnie na fragmencie właściwie wielokilometrowym. Ten fragment najlepiej omijać na węźle Pelplin i kierować się na Starą Jedynkę, zatem na drogę krajową numer 91 i omijać to miejsce przez miejscowość Gniew. Spowolnienia i na A2, i na autostradzie A4, na fragmentach przygranicznych, na wysokości Świecka i na wysokości Jędrzychowic, w kierunku Drezna albo w kierunku Berlina. Czytam odwrotnie, bo chodzi o A2, to oczywiście tutaj strona jest w kierunku Berlina, a A4 to oczywiście jest kierunek na Drezno. Prace remontowe na drodze krajowej numer 45 pomiędzy Opolem a Kluczborkiem na fragmencie około 9-kilometrowym. Jezdnia jest tam zwężona, a prędkość ograniczona do 50 km na godzinę. Chodzi o odcinek mniej więcej na wysokości Jeziora Turawskiego i tutaj już zdecydowanie wolniej jedzie się w obu kierunkach. Jeszcze województwo mazowieckie, tutaj jak zwykle po południu w niedzielę wzmożony ruch obserwujemy w wielu miejscach, zwłaszcza przed Warszawą. Nie są to może bardzo poważne korki, ale duże spowolnienia to na pewno. Przed Warszawą od strony Zegrza, od strony Płońska, od strony Tarczyna i od strony Góry Kalwarii.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeszcze jedno, Volkswagen Polo, Disco Polo. Pozdrawiam, Waldek ze Skody.
2: No, to trafiony, zatopiony.
0: Tak jest, szachmat. No dobrze, gdyby Państwo jeszcze chcieli coś napisać, to proszę bardzo, a my jedziemy dalej razem. Disco Polo, proszę bardzo. Ciekawe, czy kierowcy Volkswagenów Polo się z tym zgadzają.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. 3 minuty w zasadzie do godziny 17. Kuba Hanak już w studiu. Witaj, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy masz takie auto, które ci się kojarzy z muzyką? Tu różne padały tytuły, więc możesz nazwy, możesz strzelić kompletnie z daleka. Nie przejmuj się, i tak będzie dobrze.
1: Bardziej brzmienie mi się kojarzy z muzyką, taką dobrą.
0: Z hard rockiem.
1: No, takie V8. Zresztą wiesz, znasz to brzmienie, bo... Tak, właśnie.
0: To jest to. No dobrze, dobrze, przepraszam. Co u ciebie dzisiaj?
1: Dzisiaj przypomnimy temat świateł. Pojawiło się mnóstwo filmów z majówki, gdzie kierowcy nie pamiętali o tym, żeby uruchomić światło mijania wtedy, kiedy trzeba. I porozmawiamy też o problemach torów, a w zasadzie toru Kielce, bo tor Poznań to nie jedyny tor z problemami. Także tutaj będziemy rozmawiać z prezesem Automobil Klubu Kieleckiego. Zapraszam państwa, to już po 18, a po 17 światła. Światła, światła, jeszcze raz światła.
0: Tak jest, tak jest. A ja już dziękuję, pojadę z włączonymi światłami na wszelki wypadek wszystkimi.
1: No nie.
0: Z tymi, co trzeba.
1: Tak jest.
0: Ja bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. W dobrych rękach państwo zostają. Kuba Hanak zaprasza, a ja dziękuję i do usłyszenia.

0: Minęła godzina 17. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Na luzie, w dobrą stronę. Rozpoczynamy tę audycję dzisiaj od 17 do 22. Kuba Hanak, dzień dobry.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Coś chciałem powiedzieć, ale jeszcze nie powiem. Powiem to Państwu za chwilę, bo teraz czas na prognozę pogody. Ciepło jest, 21 stopni w Toruniu. Trochę chłodniej, znacznie chłodniej jest w Białymstoku. Niespełna 11 stopni. Ale generalnie widać już na horyzoncie chyba tę lepszą pogodę. Choć będę miał dla Państwa też gorsze wieści, ale to dopiero te gorsze wieści będą dotyczyły jutrzejszego popołudnia i wtorku. Póki co cieszmy się tym, co mamy. Tym, że dzisiaj naprawdę przyjemnie i ciepło było w większości naszego kraju. Do 20 stopni nawet ciągle jeszcze miejscami możemy odczuwać. Wiatr wieje słabo. Na wschodzie jest północno-zachodni, na pozostałym obszarze wschodni i południowy. Nad morzem wieje północny wiatr, więc będzie trochę chłodniej, bo on będzie psuł to poczucie ciepła, poczucie temperatury. A uwaga, nad morzem też całkiem przyzwoicie. 17 stopni w Ustce, 16 stopni w Kołobrzegu, prawie 16 stopni w Świnoujściu. Trochę chłodniej jest na Helu, bo 13, ale generalnie jak słoneczko świeci, to nawet taki wiatr nam nie przeszkadza. Uwaga, bo mogą zdarzyć się przymrozki. Jeszcze na wschodniej ścianie i północno-wschodnim obszarze naszego kraju również temperatura może spaść poniżej zera, ale nie psujmy sobie teraz tego ciepłego popołudnia. O tym mrozie powiem za kilkadziesiąt minut, powiedzmy po 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze raz dzień dobry, to jeszcze raz zapraszam. Za chwilę porozmawiamy o światłach. Przypomnijmy zasady używania świateł mijania, a po godzinie 18 porozmawiamy o problemach toru Kielce. Bądźcie z nami, zapraszam jeszcze raz. Witam serdecznie do 22. Pojedziemy dzisiaj na luzie w dobrą stronę.

0: 10,5 minuty po godzinie 17. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Zmienił się dyżurujący na stanowisku korkowego. Będzie mówił o utrudnieniach ruchu już nie Kuba Domoracki, który zakończył zmianę. Pojawił się Mariusz Dąbrowski. Cześć Mariuszu.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem, ale jak pan zaczyna od wyzywania mnie od korkowych, proszę
0: absolutnie,
1: pana,
0: to
1: jest... ja zaczynam się czerwienić i tak, to jest, tak... nie wiem, czy będę przykładał się do roboty.
0: Panie Mariuszu, korkowy to jest bardzo poważna funkcja.
1: Dobrze, przejdźmy dalej.
0: Przejdźmy do meritum. Spokojnie dosyć na drogach, aczkolwiek są miejsca, o których trzeba wspomnieć. I
1: tak,
0: tam
1: mamy niedzielne, no już późne popołudnie. Jeszcze wydaje mi się, że od grillów, od stołów, od kawy, od ciasta nie odeszliśmy. Jeszcze nie zaczęły się szaleństwa powrotów. Jeszcze jest sympatycznie i fajnie na naszych drogach, aczkolwiek apeluję o jazdę z włączonymi światłami mijania, a nie jazdę na światłach dziennych.
0: To co, zaczynamy?
1: Jedźmy.
0: Zaczynamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Oglądam sobie drogową mapę utrudnień Radia Kierowców i muszę się przyznać, że muszę mocno wytężać wzrok, aby znaleźć trudne miejsca, trudne przypadki, warte opowiedzenia. No na pewno autostrada 1 między Kopytkowem a rejonem Nowego. Dużo, dużo przed Warlubiem. Od Morzeszczyna do Nowego, tak można powiedzieć, na tym odcinku jest korek dla jadących w stronę Grudziądza, w stronę Torunia. To jest jedno spore utrudnienie. Potem trasa S7 Czosnów, światła w Czosnowie. To skoro na tych światłach jest korek przed tymi światłami, to już oznacza, że jednak zaczął się czas powrotów. No i potem przy dojeździe do Warszawy, ale to już jest Krajowa 7, w Dziekanowie Leśnym ruch spowolniony, przez całe Łomianki spowolnienie i jak się kończą Łomianki, po Warszawę korek. Ten korek kończy się w Młocinach, ale spowolnienia są do Mostu Północnego w Warszawie. Staram się jeszcze zobaczyć, jak wygląda sytuacja w rejonie Krakowa, bo tu dość sporo kłopotów jest zazwyczaj na autostradowej obwodnicy tego miasta, ale nie ma trudności. 7 od południa dla jadących w stronę Krakowa Gaj Libertów. Dość długi odcinek korka dla wracających do Krakowa. Ten korek jest spowodowany robotami drogowymi. Poza tym apel do zmotoryzowanych o jazdę z prędkością bezpieczną. Warunki do podróżowania są wymarzone, ale niestety statystyki mówią, że właśnie w takich wymarzonych warunkach my kierowcy popełniamy najwięcej błędów. Mamy zbyt ciężką nogę, zbyt łatwo dajemy ponieść łańskiej fantazji. No i dochodzi do największej ilości zdarzeń drogowych i wypadków, a więc ostrzegam, apeluję, proszę o jazdę z prędkością bezpieczną i proszę odpowiednie odstępy od poprzedzających nas pojazdów, szczególnie na tych trudnych trasach, gdzie jest trochę za wąsko, czyli autostrada A2 między Łodzią a Warszawą.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 15 minut po godzinie 17, już za chwilę rozmowa o światłach. Będziemy przypominać, zostańcie z nami.

0: 18 minut po godzinie 17. Tuperka, Polskie Radio Kierowców. Obiecana rozmowa o światłach ze mną i z Państwem. Paweł Józefowski, instruktor techniki jazdy. Cześć, Pawle.
1: Dzień dobry, cześć, witam.
0: Pawle, pojawiło się mnóstwo, po majówce, pojawiło się mnóstwo nagrań w internecie pokazujących kierowców, którzy przy pogodzie nie do końca takiej, w której powinni jechać na światłach dziennych, jechać na światłach dziennych, zamiast na światłach mijania. No, dlaczego ciągle nie możemy się nauczyć, że jak ja to mawiam, auto na światłach, światło na auto to nie to samo, co auto na światłach.
1: Czemu nie mogą się przyzwyczaić, albo czemu, mając świadomość tego, że tak jest, czemu z tego nie korzystają? Tak naprawdę pytanie, na które chyba nikt nie zna jednej słusznej odpowiedzi. Natomiast pierwsza rzecz, pierwszy chyba dosyć poważny powód, to to, że niestety właśnie te światła na auto, czyli to, że bardzo dużo rzeczy w aucie dzieje się niezależnie od kierowcy, albo kierowca nie musi ich manualnie gdzieś tam wykonywać, włączać, klikać, przekręcać, wychodzi część kierowców z założenia, że no skoro mam na auto, to znaczy, że producent, od którego auto kupiłem albo którego marki autem jeżdżę, najlepiej wie, jakie te światła powinny być. Więc skoro jeżdżę na dziennych, no to widocznie tak powinno być, no bo przecież mam na auto, to nie jest tak, że ja mam je zgaszone celowo, specjalnie. To jest jedna rzecz, natomiast druga rzecz, taki argument, który dosyć często się pojawia, natomiast argument, czy on ma dużo wspólnego ze zdrowym rozsądkiem, to zostawiam absolutnie pod rozwagę każdemu, że no przecież skoro jadę w dzień, albo skoro ja widzę, no to pewnie wszyscy inni też tak samo dobrze widzą jak ja. Więc skoro ja widzę, to znaczy, że nie ma potrzeby włączania świateł, bo pada deszcz, bo jest mgła na przykład, bo jakaś tam żaweczka jest. Czujnik wierzchu nam świateł nie uruchomi, więc jeżeli jedziemy na ustawieniu auto, ten przód auta rzeczywiście oświetlony, natomiast w zdecydowanej większości samochodów jednak nie. Fajnie by było wziąć pod uwagę własne bezpieczeństwo, to, żeby

0: absolutnie jechać autem, czy poruszać się autem, które jest widoczne zarówno z przodu, jak i z tyłu, niezależnie od warunków, tym bardziej, że jest ustawowy obowiązek korzystania z takich świateł i nie wiem, chyba nie wszyscy kierowcy zdają sobie z tego sprawę, bo nie wszyscy o tym pamiętają.
1: A co myślisz o włączaniu świateł mijania na autostradzie czy na drodze ekspresowej, nawet jeżeli jest dobra pogoda? Czy uważasz, że to słońce też może nam popsuć szyki, jeżeli nie widzimy dobrze światła innego samochodu?
0: Widoczność bardzo szeroko pojęta, to jest ważna rzecz na drodze. Natomiast to, czy świeci słońce, czy świeci latarnia na drodze, czy jest jakiekolwiek inne na źródło światła. Niech te światła w samochodzie, którym jedziemy, będą włączone, będą zapalone celowo, specjalnie, manualnie, jeżeli jest taka potrzeba. No bo to jest nasze bezpieczeństwo. Argument, jeżeli coś się stanie, bo ktoś nas nie zauważy, albo wyjdzie z założenia, że skoro auto jedzie z wyłączonymi światłami, to pewnie nie jedzie, tylko stoi, no bo przecież jakby jechał, to by miał włączone światła. Znowu, no to jest nasze bezpieczeństwo, natomiast bardzo wielu kierowców o tym chyba zapomina. A im bardziej sprzyjająca pogoda, im później robi się ciemno, im dzień jest dłuższy, tym jakby podejście do użycia świateł zaczyna się zmieniać na zasadzie, a po co przecież jest widno? Niestety.
1: No właśnie, to nas może niestety czasami zgubić. Ten automat, o którym wspomniałeś, bywa dla nas nie do końca, znaczy jego działanie jest nie do końca zrozumiałe. Wydaje nam się, że on jakby zabiera nam obowiązek włączenia świateł, a tak, drodzy Państwo, nie jest. To kierowca odpowiada za to, co robi w samochodzie i za to, jak oświetlone jest jego auto. Do tematu świateł wrócimy, bo tak naprawdę to był tylko taki zaczątek, takie ziarenko tego, o czym chcieliśmy powiedzieć, także zostańcie z nami. Już za kilkanaście minut druga część naszej rozmowy o tym, dlaczego warto włączyć światła.

29,5 minuty po godzinie 17 tu PRK Polskie Radio Kierowców. Jeszcze kilkadziesiąt minut temu Marcin Koczyba prosił was o takie nazwy samochodów, marki samochodów albo modele samochodów, które wiązały się z muzyką. I tak skończył się program, a państwo, za co bardzo dziękujemy, ciągle piszą do nas takie propozycje. Na przykład Lancer Dancer. Na przykład to Polo i Disco Polo. O tym mówiliśmy. V8 tutaj, któryś z naszych słuchaczy pisał o V8 i porównaniu jej do Boxera. Co tam jeszcze było? Kupiłem czarny ciągnik. O, rzeczywiście Blenders i ciągnik.

0: Silnik, to też była taka piosenka, która kojarzyła się z motoryzacją.
1: To ja też coś dorzucę. Geronimo z Cadillac.
0: A, tak, proszę pana.
1: Ale jeszcze była taka piękna piosenka, Zabrałaś mi lato, a ja ci całe lato wbijałem, to ja przez całe lato woziłem cię syrenką i śledzie do namiotu wbijałem własną ręką. Tak, proszę pana.
0: Mm-hmm.
1: Pan tej pieśni pewnie nie pamięta.
0: Nie kojarzę.
1: Ach, to była piosenka lat 70.
0: Ale Tomek napisał, że z tym korkowym to dałem do pieca. jak na początek programu. Ale też słuchacze piszą, że pan Mariusz to jak minister Siemoniak do lampki mówi. Czyli lampka się włącza, pan mówi, lampka się wyłącza.
1: Proszę pana, przegiął pan pałę drugi raz. Pierwszy raz z korkowym, teraz z porównaniem nie do kogoś, kto mówi do lampki.
0: Proszę.
1: Radziłbym, żeby trzeciego razu nie było.
0: Szanowny panie,
1: radziłbym, aby trzeciego razu nie było.
0: To jest tylko wizja naszego słuchacza, która znajduje się w naszej aplikacji.
1: Razem ze słuchaczem, niech pan nie przesadza.
0: Mariusz Dąbrowski już za chwilę powie o tym, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada 1 od rejonu Nowej Cerkwi po rejon Nowego. Korek dla jadących w stronę Grudziądza i Torunia. Krajowa 1 między Pszczyną a Bielskiem Białą. Sporo jest miejsc, gdzie ruch jest spowolniony na obu jezdniach i w obu kierunkach. Autostrada A2 między Hipolitowem a Wiskitkami. Powstał korek dla jadących w stronę Warszawy. Po zdarzeniu drogowym, które przytrafiło się pod Wiskitkami. Autostrada A4 między Trzebinią a Chrzanowem, ruch spowolniony dla jadących w stronę Katowic. S7, dojazd do sygnalizacji świetlnej w Czosnowie, korek dla wracających do Warszawy. Droga krajowa numer 7 w Łomiankach, ruch jest mocno spowolniony od Łomianek po Warszawę, korek dla tych, którzy powracają do stolicy. Z tą siódemką jeszcze mamy problem pod Krakowem, między Gajem a Libertowem jest też korek. No i droga krajowa numer 20 od Starkowej Huty po Egiertowo, korek dla jadących w stronę Trójmiasta.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 17.32. W naszej aplikacji pojawiają się też zdania, że światła są niepotrzebne w taką pogodę. O tym też będziemy mówić. Już za chwilę wracamy do rozmowy z Pawłem Józefowskim. Zostańcie z nami.

0: 23,5 minuty do godziny 18. Na luzie w dobrą stronę. To jest program, który mówimy na luzie o tematach ważnych i o rzeczach, które naprawdę mają znaczenie. Moim Państwa gościem Paweł Józefowski, instruktor techniki jazdy. Cześć Pawle.
1: Cześć, dzień dobry, witam.
0: Mówiliśmy o tym w pierwszym wejściu, że światła są ważne, że zapominamy o tym, że mamy je włączone na auto, ale tak naprawdę światła to nie tylko problem samochodów, to też problem innych użytkowników, innych kierujących, których? Halo, Pawle?
1: No, wszystkich, którzy z dróg korzystają. Halo, halo.
0: No teraz cię słyszymy.
1: Halo, tak. Halo. Dobra. Rowerzyści, osoby korzystające z hulajnóg elektrycznych, ale nie tylko. Fajnie by było, żeby te osoby były widoczne. Oświetlenie to jest raz. Odblaskowe elementy ubrania to jest dwa. Natomiast o obowiązku na przykład posiadania kamizelki chodząc po zmierzchu, no piesi mają taki obowiązek, ale to nie jest tak, że tylko będziemy tutaj gromy miotać na kierowców samochodów. Tak naprawdę każdy za uszami coś ma, natomiast to są tematy niby oczywiste, niby wszyscy wiemy, tak samo jak wszyscy wiemy, że 5 i 0 na znaku oznacza 50, a ile się jeździ, ile kierowcy jeżdżą, to też myślę, że wszyscy wiedzą. To, że jest obowiązek zapinania pasów, o tym też wszyscy wiedzą, a to jak wygląda zapinanie czy niezapinanie pasów, też wszyscy wiemy, więc kwestia tego, że do obowiązków czy do rzeczy, które są nam narzucone odgórnie, natomiast służą przede wszystkim naszemu bezpieczeństwu, no właśnie z tym jest chyba bardzo duży problem, że podchodzimy do tego bardzo wybiórczo, czyli jakby przyjmujemy i stosujemy to, co nam pasuje, natomiast to, co nam nie pasuje, to, co jest być może niewygodne, to jesteśmy w stanie sobie jakoś nawet spróbować uzasadnić i ułożyć w głowie, że no robię źle, ale w sumie to robię dobrze, no bo przecież mam jakieś argumenty na swoją obronę, nazwijmy to.
0: Masz rację, czasami dostosowujemy prawo do swoich własnych potrzeb i stosujemy tylko w sytuacjach, kiedy nam pasuje. Wspomniałeś o elementach odblaskowych, obowiązkowych elementach odblaskowych wśród pieszych, którzy poruszają się poza obszarem zabudowanym. Czy nie powinno być tak, że każdy pieszy po godzinie, nie wiem, 18-19, po zmierzchu, o, może tak będzie łatwiej, powinien mieć jakiś element odblaskowy na sobie? Przecież w dobie, kiedy mamy te przepisy, które upoważniają pieszego do, jeżeli wchodzi na przejście, jest wchodzącym na przejście pieszym, do posiadania pierwszeństwa, to kierowcy będzie łatwiej dojrzeć tego pieszego i jego zamiary, jeżeli będzie go widział z tych kilkudziesięciu metrów, a po zmroku jest z tym kłopot.
1: Oczywiście, że tak. Jest kłopot. Kwestia świateł to jest raz, kwestia odblasków to jest dwa. I kwestia tego, żeby też nikt nam nie zarzucił, że tylko tych biednych kierowców się czepiamy, a oni przecież no, są tacy biedni i uciśnieni. Piesi też mają sporo na sumieniu, czyli kwestia interpretacji tego przepisu o pierwszeństwie na przejściu dla pieszych, kwestia niezachowania należytej ostrożności, kwestia chodzenia w słuchawkach, z telefonem, w kapturze, absolutnie nie upewnianie się, czy to wejście na przejście jest bezpieczne, czy nie, czy coś jedzie, czy nie. No jeżeli z tyłu głowy przyświeca nam hasło pod tytułem bezwzględne pierwszeństwo na przejściu dla pieszych i jakby tylko ten wycinek nas interesuje i tylko ten wycinek realizujemy w rzeczywistości, to powoduje bardzo niebezpieczne, a czasem nawet tragiczne sytuacje, więc ciężko mieć oczy dookoła głowy, jeżeli mamy na głowie kaptur, patrzymy się w telefon, nie widzimy oprócz ekranu tak naprawdę nic. No i znowu, i wszystko w rękach tego ewentualnego kierowcy, który zauważy nas wcześniej.

0: jeżeli będzie miał sprawne, dobrze ustawione światła, a my być może będziemy uzbrojeni czy wyposażeni w element odblaskowy.
1: Powiedzmy wprost, nasze światła w nocy świecą na kilkadziesiąt metrów, w dobrych, nowoczesnych samochodach na prawie 100, ale jadąc z prędkością 90 km na godzinę, bo na takich drogach zdarzają się przejścia dla pieszych, które nie są przejściami z sygnalizacją świetlną, no to droga hamowania plus czas reakcji to jest często dystans większy od tego zasięgu naszych świateł. Warto o tym pamiętać.
0: Zdecydowanie tak, natomiast tutaj weźmy pod uwagę jeszcze dużo innych czynników, które na to wpływają. To, czy ten kierowca, być może tak samo jak ten pieszy, patrzony jest niekoniecznie w ekran telefonu, ale w ekran tego swojego telewizora, który ma zamontowany w samochodzie, dzięki któremu uruchamia czy zmienia nawigację, nawiewy, ustawienia lusterek i masy innych rzeczy w aucie. To jest jedna rzecz. Kwestia ewentualnego rozproszenia rozmową przez zestaw głośno mówiący albo z ewentualnym pasażerem. To znowu są rzeczy, które absolutnie działają na niekorzyść tego pieszego, który być może zgodnie z przepisami, on wszedł, bo on miał pierwszeństwo. Natomiast no, fizyka absolutnie nie jest w stanie ugiąć się pod argumentacją żadnego prawnika i to są rzeczy niestety nieubłagane, które znowu kończą się źle, dlatego że w sumie jednej i drugiej stronie chyba troszkę brakuje wyobraźni, której fajnie by było czasem na drodze użyć.
1: Masz tak czasami, szczególnie podczas szkolenia kierowców, że ci, którzy mają prawo jazdy, ale poruszają się na rowerze, mówią o tym, że poruszają się, biorąc pod uwagę kierowców, tego co widzą, jaką mają drogę hamowania, jaki mają czas reakcji. I są takie dwie grupy rowerzystów, dwie grupy pieszych. Ci, którzy posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami i ci, którzy takich uprawnień nie mają. Oni się zachowują absolutnie, jak byliby na dwóch różnych biegunach.
0: Absolutnie tak, natomiast pamiętajmy, no coś co brzmi być może trochę w oczywisty sposób, natomiast jest w tym dużo prawdy. Każdy kierowca bywa pieszym, ale nie każdy pieszy bywa kierowcą, więc pieszemu, który nie ma styczności, nie wie, nie zna fizyki, nie wie ile wynosi czas reakcji, ile będzie wynosiła droga zatrzymania samochodu, ciężko sobie wyobrazić, że ten kierowca, który jedzie w jego stronę, on przecież ma pierwszeństwo wchodząc na przejście, że być może tego auta, mimo szczerych chęci, naprawdę bardzo dużych, tego auta po prostu nie uda mu się zatrzymać. Pamiętajmy o tym, że cały czas termin pod tytułem wtargnięcie na przejście dla pieszych, ten termin nadal funkcjonuje. Więc to nie jest tak, że możemy absolutnie w każdych okolicznościach i w każdej sytuacji, nawet mając odblaski, wejść na przejście, jeżeli się nie upewnimy, że jest to bezpieczne, jeżeli wejdziemy paręnaście metrów przed jadącym autem.
1: Warto o tym pamiętać, szczególnie wtedy, kiedy zapadnie zmrok albo mamy gorszą pogodę. Warto pamiętać o tym, że każdy z nas powinien dbać o to, żeby być widocznym i dobrze widzieć to, co dzieje się przed pojazdem, który prowadzi. Pamiętajmy o odblaskach, pamiętajmy o światłach i pamiętajmy o tym, że nawet dobra pogoda wcale nie jest gwarantem tego, że dobrze nas widać. Moim Państwa gościem był Paweł Józefowski. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Do usłyszenia. Państwo, proszę, pamiętajcie o światłach.

Minutka do godziny 18. Pozostała tu PRK Polskie Radio Kierowców. To a propos tego poprzedniego tematu. Karol z BMW pisze, że w piosence W aucie Franka Kimono ten ma coś do powiedzenia o Fiacie Ritmo i tylnych się.

0: siedzeniach tego samochodu. Rzeczywiście tak było, sprawdziłem słowa. Święta, racja Karolu. Mariusz Dąbrowski już w studiu, serwis drogowy.
1: Mam
0: zaprasza.
1: Taką prośbę, tak? Do ciebie, mógłbyś jeszcze raz czas?
0: Pewnie, 10 minut do 18.
1: Okej.
0: Jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trasa ekspresowa S6, odcinek węzeł Kiełpino. Parking trasy ekspresowej Jarkowo-Południe. W kierunku Koszalina na 64 km autoosobowe uderzyło w bariery. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden z pasów ruchu. Ruch odbywa się tym pasem, który jest jeszcze wolny. Droga krajowa nr 39, odcinek Skarbimierz Brzeg. W pobliżu brzegu na 47 km zderzenie dwóch autosobowych. Nikt nie ucierpiał, ruch dla obu kierunków jest jednym pasem. Zaglądam sobie do aplikacji Radia Kierowców. Jeden ze słuchaczy pisze: bez sensu, to lobbujcie za zmianą przepisów. Chodzi oczywiście o jazdę z włączonymi światłami mijania, nie ze światłami dziennymi. Szanowny panie, przepisy są dobre, to tylko my kierowcy nie potrafimy ich stosować i w tym jest cały problem. Dalej, to jest mój wtręt, a teraz dalej cytuję naszego słuchacza. Oczywiście warto powtarzać, że światła trzeba dostosować do warunków i tu pełna zgoda. Ale to, co kilka razy na godzinę mówi ten pan, i tutaj jest określenie mnie, że światła dzienne należy stosować tylko w lipcu i sierpniu, to już lekka przesada, że za każdym razem, jak on wchodzi na antenę, to mam ochotę zmienić kanał. Nie przesadzajmy, pisze nasz słuchacz. Szanowny panie, niech pan nie zmienia kanału, z mojego powodu naprawdę nie warto. Jest pośród nas, moich koleżanek i kolegów w Polskim Radiu Kierowców, wielu zapaleńców i piewców bezpiecznej jazdy. Także nie ma co zwracać uwagi i zawracać sobie głowy jedną osobą, tym bardziej, że już za jakiś czas nie będzie pan zmuszony mnie słuchać. A jeśli uderzy pan kiedyś w nieoświetlone auto na trasie kilkupasmowej, to może zmieni pan zdanie, byle tylko ta nauka nie pociągnęła za sobą ofiar. A wiem, co mówię, bo jeżdżąc dość często późno, widzę właśnie takie osoby, które jadą z włączonymi światłami dziennymi. 23, 24. I myślę, że dobre stosowanie świateł w każdej godzinie, w każdym czasie doby, to jest podstawa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center SA. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
3: To była reklama.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców, 20 sekund do godziny 18. Temat świateł jest gorący, mamy też głos od naszego słuchacza.
1: Witam, Highlander z tej strony. Odnośnie świateł, to jeżdżę dużo po Polsce i zauważam też auta starszych typów, które jeżdżą w ogóle bez świateł włączonych. No nie wiem, może tak im się wydaje, że jak słońce ostro świeci, to w ogóle nie muszą świateł włączać. Pozdrawiam.
0: Dzięki za głos, też pozdrawiamy. Zgadzam się z tobą, Highlander. Uważam, że nie zdają sobie z tego sprawy, że ich po prostu nie widać. Wydaje mi się, że jak świeci słońce, to na pewno będzie wszystko w porządku. A niestety, według statystyk, najwięcej wypadków zdarza się właśnie przy dobrej pogodzie. Minęła godzina 18. Zapraszam na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dzień dobry, wieczór.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: O pogodzie słów kilka, prawie 21 stopni w Raciborzu. W Toruniu troszkę chłodniej, pół stopnia chłodniej w tym momencie. W Kołobrzegu jest najchłodniej, bo niecałe 12 stopni. I rzeczywiście nad morzem ta temperatura spadła, z wyjątkiem Ustki, gdzie jest prawie 17 stopni. W Suwałkach 12 stopni, w Białymstoku 12 stopni. Najcieplej jest na południu i południowym wschodzie. Zresztą zgodnie z prognozami. Tak miało być od 13 do 20 stopni. Powie słabszy wiatr niż do tej pory, bo najmocniej wiało dzisiaj na południu i na północy. W tym momencie ten wiatr osłabł i praktycznie na południu go już nie ma, a na północy jest całkiem znośny. Co czeka nas wieczorem? Będzie się ochładzać. Noc gdzie niegdzie może być chłodna, wręcz zimna, ale to jeszcze nie czas na mówienie o tym, co w nocy. Mamy godzinę 18, jeszcze słońce na niebie, jeszcze całkiem przyjemnie, więc cieszmy się tym, co mamy, cieszmy się tą wiosenną pogodą, oby tak było cały czas.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Prawie 2 minuty po godzinie 18, tu PRK, Polskie Radio Kierowców, na luzie w dobrą stronę, ale będziemy mówić na luzie o poważnych problemach. Głośno było o tym, jak na torze Poznań były problemy z tym, że było za głośno, teraz kolej na inne miejsca. Niestety temat się rozwija i niestety ciągle znajduje się ktoś, komu takie miejsca przeszkadzają. Już za moment porozmawiamy z Marcinem Wołczyńskim, prezesem Toru Kielce, Automobil Klubu Kieleckiego.

0: Prawie 10 minut po godzinie 18. Direks napisał: brawo prowadzący, w 2023 roku miałem przyjemność spotkania się z inteligentem stojącym na środku drogi o 5 rano w deszczu bez świateł, bo mu się auto zepsuło. Na szczęście zakończyło się tylko złamaniem dwóch żeber, a mogło być znacznie bardziej tragicznie, napisał nasz słuchacz. No dokładnie, no nie mówimy tego bez kozery. Mówimy o tym, żeby państwa ostrzec, przestrzec, żebyście pamiętali o tym, że to są ważne rzeczy, że te światła czasami pomijane przez nas, bo mamy automat, no niestety w większości przypadków się nie zaświecą.
1: Ale ja się sam łapię na tym, że jeżeli wracam z trasy i na drugi dzień wyruszam i mam światła w automacie.

0: Bardzo szybko staram się to dostrzec, staram się i naprawić swój błąd, bo czuję się niekomfortowo, mając włączone tylko światła z przodu.
1: Tak jest, cytując klasyka, a ja bez kozery powiem 500. To ja teraz bez kozery powiem serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nowe utrudnienia. Autostrada A2, odcinek węzeł Skierniewice, węzeł Grodzisk Mazowiecki w pobliżu węzła Wiskitki. Na jezdni w kierunku Warszawy 419 km, karambol 5 aut osobowych. Droga zablokowana. 3 godziny utrudnień. Bite. Kolejne utrudnienie, najświeższe. Droga krajowa numer 15, odcinek Toruń Kowalewo-Pomorskie. W pobliżu Gronowa jezdnia w kierunku Kowalewa, czyli to jest trasa Toruń-Olsztyn. 254 km, dachowało autoosobowe. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale jednym pasem. O dwójce, o której Państwu mówiłem. Skierniewice, węzeł Grodzisk Mazowiecki w pobliżu Wiskitek na 419 km. Dwie osoby zostały ranne, to są najświeższe dane, a więc to już nie karambol, to po prostu wypadek. Droga zablokowana. Cóż jeszcze? Szóstka, odcinek węzeł Kiełpino, parking trasy ekspresowej Jarkowo-Południe w kierunku Koszalina, 64 km. Auto osobowe uderzyło w bariery, zablokowany jeden pas ruchu. I droga krajowa numer 39, Skarbimierz-Brzeg, 47 km, zderzenie dwóch aut osobowych. Ruch wahadłowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
5: A koszty?
4: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: To była reklama.

0: 16 minut po godzinie 18, tu PRK Polskie Radio Kierowców. Na luzie, w dobrą stronę jedziemy, ale uwaga, bo mówimy o rzeczach ważnych. Mówiliśmy o światłach, a teraz powiemy o torach. I to nie kolejowych. Marcin Wołczyński, prezes Automobil Klubu Kieleckiego, jest moim Państwa gościem. Cześć Marcin.
1: Cześć Kuba, dzień dobry Państwu.
0: Marcinie, chyba wszystkim znane są problemy toru Poznań sprzed kilku tygodni. Tor zamknięty, wielkie larum, że przecież to jest tor, na którym odbywają się i zawody, i treningi. Czy los, podobny los czeka wszystkie tory w Polsce? Dlaczego pytam? W lutym problemy toru Łódź. Kilka lat temu problemy ODTJ-u w Krakowie, Motoparku Kraków. Teraz wiem, że również do Was piszą ludzie, którym przeszkadza hałas z toru Kielce. To jak to jest?
1: No, generalnie tory nie mają łatwego życia, natomiast mam nadzieję, że nastąpią zmiany systemowe, które spowodują, że jakby będzie się troszkę inaczej patrzyło na tego typu obiekty, ponieważ tak naprawdę każdy taki obiekt, który mamy w Polsce, ma bardzo duże znaczenie społeczne i to jest tak naprawdę dobro wspólne. To nie tylko sam sport samochodowy, nie tylko takie stereotypowe upalanie, ale też całe mnóstwo innych zajęć, które prowadzą do tego, że na drogę potem wyjeżdżają kierowcy dużo bardziej świadomi i dużo bezpieczniej jeżdżą.
0: Mówi się, że tory to generatory hałasu, generatory spalin. Jakby to jest zrozumiałe, no bo samochody generują jakiś hałas, na pewno generują jakieś spaliny, ale powiedziałeś jedną ważną rzecz. Na większości obiektów, o których mówimy, oprócz tego standardowego, w cudzysłowie, upalania samochodów, czyli zawodów sportowych, odbywają się wszelakiego rodzaju treningi dla kierowców, którzy chcą poćwiczyć, którzy chcą się wyżyć, którzy nie są zawodowymi kierowcami. Chyba lepiej, żeby jeździli po takich torach, zamkniętych obiektach, chronionych, na zawodach czy treningach, które są obstawione przez służby, niż na ulicy.
1: No zdecydowanie tak, bo jak wiadomo, po ulicy jeździć w sposób naruszający przepisy nie wolno. Mamy teraz coraz więcej obostrzeń, coraz większe kary za przekroczenia przepisów. W związku z tym no zdecydowanie tory są takim miejscem, na którym powinno się tę energię gdzieś pożytkować. Tak? No, wystarczy spojrzeć na to, że odkąd samochody wymyślono na świecie, to tymi samochodami się ściga i to tak jest od 100 lat, czy ponad 100 lat. W związku z tym no nie da się tego przerwać, to po pierwsze, bo jest to sport jak powiedzmy każdy inny. Natomiast poza tym, tak jak wspomniałeś, praktycznie na każdym obiekcie odbywają się szkolenia z doskonalenia techniki jazdy, szkolenia z jazdy bezpiecznej i takie podstawowe i bardziej zaawansowane, więc kierowca, który przyjeżdża tutaj na taki obiekt, do tego przeznaczony, nabiera takich umiejętności, które potem z pewnością procentują na drodze, bo po pierwsze umie więcej, po drugie, co najważniejsze moim zdaniem, ma dużo większą świadomość tego, co dzieje się z samochodem i jak obsługiwać to urządzenie, żeby ani sobie, ani innym użytkownikom ruchu nie zrobić krzywdy.
0: Wydaje mi się, że jest olbrzymia szansa, że jeżeli człowiek pojeździ na takim torze, na takim obiekcie z wyłączoną nitką, doskonale zabezpieczonym, to na drodze szaleć nie będzie. Masz takie wrażenie? Takie przeświadczenie?
1: To jest pewne, znam to z własnych doświadczeń wieloletnich, ale też i z obserwacji. Generalnie, jeżeli przyjedziemy i zaczniemy sobie tutaj na torze jeździć trochę, powiedzmy, szybciej, dynamiczniej niż na co dzień, to po takiej godzinie jazdy zwyczajnie ani nie ma się siły, ani ochoty na to, żeby dalej jeździć szybko.
0: Ale takie tory, takie obiekty jak Tor Kielce, to też wylęgarnia talentów. To takie przedszkole dla kierowców, którzy w przyszłości być może nie będą się ścigać, ale będą jeździć po drogach. Przecież w takich miejscach też odbywają się szkółki dla dzieci, szkółki kartingowe choćby nawet. Czy takie przedszkole

0: nie buduje już w dzieciach takiego poczucia odpowiedzialności i nie buduje respektu do prędkości, do masy, do tego, co niesie, tych niebezpieczeństw, które niesie ze sobą nie tylko sport samochodowy, ale w ogóle jazda samochodem.
1: Czym wcześniej zaczynamy jakiekolwiek aktywności, tym one są potem w życiu dorosłym na pewno bardziej przydatne i są też dużo mocniej zaakcentowane. Wiadomo, że jak dzieciaki zaczynają jeździć na gokartach, czy tak jak u nas na zawodach dzieci od 14 roku życia na bazie licencji wyścigowej Polskiego Związku Motorowego mogą startować samochodami o określonych ograniczeniach oczywiście, to taki kierowca, jak on ma 17 czy 18 lat, zdaje egzamin na prawo jazdy, wsiada do samochodu, to nie jest jego pierwszy kontakt z autem. On potrafi świetnie obsługiwać to urządzenie i tak naprawdę wyjeżdża na drogę kierowca, który już jest zbudowany. I oczywiście, tak jak powiedziałeś, wylęgarnia talentów, z takich miejsc w zasadzie wywodzą się wszystkie nazwiska znane w świecie motorsportu. My sami tutaj na naszym obiekcie, w naszym automobilklubie mamy wielu kierowców, którzy zaczynali kilkanaście lat temu od zwykłych amatorskich zawodów, a dziś ścigają się o najwyższe laury w Mistrzostwach Polski czy Europy.
0: To teraz jeszcze zapytam cię o kibiców. Jesteście organizatorami od 3 lat pierwszej, drugiej rundy górskich samochodowych Mistrzostw Polski. Mówi się, że sporty motorowe nie mają w Polsce wzięcia. Mam wrażenie, że jest zupełnie inaczej.
1: Miałeś okazję być i obserwować i na pewno nie możemy powiedzieć, że kibiców nam brakowało na tych zawodach. To jest kwestia tylko odpowiedniej promocji. No, jak trochę jak ze wszystkim, jeżeli pojawiają się w sporcie sukcesy, jeżeli ten sport jest pokazywany, jeżeli ktoś zajmuje się promowaniem takiej dyscypliny czy konkurencji, to tak naprawdę ona trafia do ludzi, a mnóstwo młodych ludzi, zresztą młodych nie tylko, ale bardzo dużo ludzi generalnie lubi samochody, lubi rywalizację w samochodach, więc takie okazje, żeby zobaczyć w regionie świętokrzyskim Mistrzostwa Polski najszybszych kierowców w stawce wyścigów górskich, to jest nie lada gratka dla tych, którzy mają trochę benzyny we krwi.
0: O problemach torów rozmawialiśmy, a za kilkanaście minut porozmawiamy o rozwoju motorsportu w Polsce, bo jest na to olbrzymia szansa. Do rozmowy z Marcinem Wołczyńskim, prezesem Automobilklubu Kieleckiego. Wracamy za chwilę.

0: 31 minut do godziny 19 albo 29 po 18, będąc skrupulatnym. Mamy taką wiadomość, zresztą to ja powiem po swojemu. Hejtowi mówimy nie. Absolutnie. Każdego rodzaju hejtowi mówimy nie i nie ma na to miejsca w naszej stacji. Nasza aplikacja działa, można pisać, ale mam do Państwa prośbę. Naprawdę, hejt nie ma żadnego sensu. Brzydkich wiadomości czytać nie będziemy. Będziemy wyciągać z nich tylko ewentualnie sens, jeżeli taki w ogóle będzie. Jakikolwiek procent sensu w takiej wiadomości będzie. Jeżeli coś pojawia się na naszej antenie, to często w moim programie są to żarty. Bardzo Państwa proszę, żebyśmy nie wyciągali tych żartów, nie obracali je w taką poważną kołderkę, bo to nie ma absolutnie żadnego sensu. To taka moja prośba jeszcze przed serwisem drogowym, który poprowadzi za chwilę dla Państwa Mariusz Dąbrowski. Powie o tym, co na drogach słychać. To ja już mówię kropkę. Oddaję głos Mariuszowi. W pół do minęło. Czas na wyjazd na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Rozpocznę od dwóch dobrych wiadomości. Pierwsza, skończyły się kłopoty na Krajowej 15. Toruń-Olsztyn, między Toruniem a Kowalewem Pomorskim w Gronowie.

0: Etapie na jezdni w kierunku Kowalewa na 254 km nie ma już utrudnień po dachowaniu auta osobowego. Kolejna dobra wiadomość, koniec utrudnień na drodze krajowej nr 39 na odcinku Skarbimierz-Brzeg. W pobliżu 47 km doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych, nikt nie ucierpiał, obowiązywał ruch w obu kierunkach jednym pasem. Teraz jedzie się 47 km drogi 39 bez jakichkolwiek problemów. Ale jest nowe utrudnienie. Droga krajowa nr 92, odcinek Zakręt Halinów w pobliżu miejscowości Nowy Konik, jezdnia w kierunku Siedlec, 501 km. Zderzenie auta osobowego z motocyklem. Wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem. I jeszcze jedna dobra wiadomość. Koniec kłopotów na S6 na odcinku węzeł Kiełpino. Parking trasy ekspresowej Jarkowo-Południe w kierunku Koszalina, 64 km. Auto osobowe uderzyło w bariery. Nikt nie ucierpiał, zablokowany był jeden pas ruchu. Teraz jedzie się S6 komfortowo, tak jak przystało na trasę ekspresową.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 32 minuty po godzinie 18. Już za chwilę wracamy do rozmowy o torach. Będziemy rozmawiać o torze Kielce konkretnie, bo tam szykuje się mocna bomba.

0: 22,5 minuty do godziny 19. Tu PRK Polskie Radio Kierowców i jedziemy na luzie w dobrą stronę. Wracamy do rozmowy z Marcinem Wołczyńskim, prezesem Automobil Klubu Kieleckiego. Cześć Marcinie.
1: Witam ponownie.
0: Mówiliśmy o problemach, mówiliśmy o kłopotach, a teraz powiedzmy o rozwoju. Mówi się, że być może na tor w Kielcach wrócą pełnoprawne zawody wyścigowe. Ile w tym prawdy?
1: Oczywiście jest to nasze bardzo duże marzenie. Mówię o klubowiczach, o zarządzie naszego stowarzyszenia. Natomiast jesteśmy realistami i wiemy, że to nie jest taka łatwa droga. Oczywiście otwiera się pewna perspektywa, ponieważ buduje się w tej chwili droga ekspresowa S74, która omija miejscowości, między innymi naszą, co spowoduje, że na drodze, która jest fragmentem toru Kielce, żeby mógł być użytkowany w pełnej pętli, na tej drodze ruch znacząco spadnie, więc widzimy tutaj szansę na to, żeby można było tę drogę zamykać i wrócić do czasów sprzed 2007 roku, kiedy to na torze Kielce odbywały się regularnie Mistrzostwa Polski w wyścigach samochodowych od 1977 roku.
0: To może powiedzmy, jak to jest.
1: W tym roku 50 lat.
0: To może powiedzmy, jak to jest, że część drogi krajowej jest częścią toru. To niewyobrażalne dzisiaj.
1: No to musielibyśmy się cofnąć do roku 77, bo wtedy oddano drogę krajową 74 w Nowym Śladzie i ten nowy ślad w dwóch miejscach styka się ze starym śladem. I ten stary ślad, czyli nasz odcinek leśny, bardzo malowniczy, bardzo trudny technicznie, bardzo ciekawy, z dużymi przewyższeniami, ten odcinek leśny jakby połączył się z drogą krajową i pierwszy wariant toru Kielce w 1977 roku to był wariant bez tej części stadionowej, którą dzisiaj znamy, bez budynku, tylko właśnie dwa fragmenty drogi, stara i obecna na tamten czas.
0: 77 rok, jak dobrze liczę, to w przyszłym roku 50 lat stuknie torowi w Miedzianej Górze.
1: 26 czerwca takowy jubileusz będziemy obchodzili.
0: No dobrze, załóżmy, że uda się, żeby pierwszy raz od 2007 roku odbyły się tam pełnoprawne wyścigi. Oczywiście daleka droga do tego jeszcze, ale powiedz Marcinie, co odbywało się w ogóle na torach, na torze w Kielcach? Jakie za

0: wody. Jakie wyścigi można było tam zobaczyć?
1: Jeżeli sięgamy do 2007 roku, to tak jak wspomniałem, najważniejszą imprezą były wyścigowe samochodowe Mistrzostwa Polski. Natomiast w międzyczasie powstał cykl Super OS. To są zawody dla kierowców amatorów, natomiast są to zawody na bardzo wysokim poziomie. Mówię o zawodnikach, bo organizacyjnie oczywiście staramy się robić wszystko, żeby ta impreza była jak najlepsza, ale patrząc na poziom przygotowania sprzętowego i przygotowania technicznego zawodników, to można śmiało powiedzieć, że jest to największa i najbardziej wymagająca tego typu impreza w Polsce. Oczywiście robimy w tej chwili, jak wspomniałeś poprzednio, trzeci rok z rzędu dwie rundy górskich samochodowych Mistrzostw Polski oraz otwieramy się na nowe dyscypliny. Otworzyliśmy znowu teraz się na temat kartingu. Wczoraj mieliśmy tutaj ogólnopolskie zawody w cyklu Open Kart i Retro Kart. No tak więc staramy się, żeby jak najwięcej rzeczy na torze się działo, żeby jak najwięcej ludzi mogło z tego obiektu skorzystać, bo jest to obiekt właśnie przeznaczony dla szerokiego grona kierowców, czy to adeptów do bycia kierowcami sportowymi, czy też kierowców amatorów, którzy gdzieś potrzebują tą złą energię wyrzucić, gdzie potrzebują się, nazwijmy to, wyszaleć, trochę zrelaksować. No, jedni lubią chodzić w góry, inni lubią jeździć samochodami. No, tak każdy ma jakiś swój pomysł na spędzanie czasu. Tak więc dzieje się na obiekcie bardzo dużo, a do tego jeszcze niemotoryzacyjnych rzeczy również, bo mamy współpracę z dwiema szkółkami nartorolkarzy. Jedni jeżdżą biegowo, drudzy jeżdżą zjazdowo, korzystając właśnie z naszego odcinka leśnego. I we wrześniu tego roku odbędą się Mistrzostwa Polski Juniorów właśnie w nartorolkach zjazdowych.
0: No proszę, mówisz o poziomach, to może odczarujmy jeszcze tę jedną informację. 62 metry to różnica w poziomie pomiędzy najniższym a najwyższym punktem toru.
1: Dokładnie tak. Jest to bardzo unikatowy obiekt. W zasadzie można powiedzieć, że dzisiaj takiego toru wybudować pewnie by się nie dało, bo jego położenie, jego lokalizacja, właśnie to ukształtowanie terenu, nitka biegnąca przez jakby w środku lasu. To są takie walory, które dzisiaj byłyby pewnie niemożliwe do powtórzenia. Kierowcy, którzy znają ten tor, jakby nie na darmo nazywają go polskim Nürburgringiem, bo jest oczywiście dużo krótszy, bo 5 razy krótszy od Nordschleife, czyli tej najsłynniejszej pętli wyścigowej na świecie. Natomiast na pewno nie jest 5 razy gorszy.
0: To na pewno. O problemach już mówiliśmy. Powiedz mi, Marcinie, czy jeżeli byłaby taka sytuacja, że mielibyście problem z, może nie z istnieniem, ale z realizacją zawodów, to jesteście na to gotowi, żeby te problemy znieść? Mówię o przykładowym wybudowaniu, nie wiem, być może jakichś ekranów dźwiękochłonnych, może żeby nie przeszkadzało to mieszkańcom. Chociaż jak rozejrzę się dookoła, a tor Kielce znam bardzo dobrze, to większość mieszkańców to dzikie zwierzęta.
1: I tak i nie, bo oczywiście jakby cała długa nitka przebiega przez las, gdzie przy samej tej żenicce zabudowań nie ma. Natomiast mamy sąsiadów w bliskiej odległości od naszego obiektu. I jeżeli będziemy rozwijali ten obiekt w kierunku właśnie wyścigów samochodowych, z pewnością będziemy rozważać takie właśnie inicjatywy, jak osłonięcie obiektu na przykład właśnie ekranami dźwiękochłonnymi. W tej chwili będziemy zlecać taki operat środowiskowy, bo chcielibyśmy się przygotować do tego jak najlepiej. Jakby nie zależy nam zupełnie na tym, żeby komukolwiek przeszkadzać i szanujemy naszych sąsiadów. Natomiast chciałbym też podkreślić, że takie obiekty jak ten są na skalę kraju, 40-milionowego kraju, bardzo unikatowe. Torkielce jest jedynym obiektem tak położonym. Mamy jeszcze Tor Poznań, który powstał również w 1977 roku. Przy czym Tor Poznań ma bardzo ciekawą nitkę, ale jest to na płaskim terenie położony obiekt. Tak więc tego typu miejsca... Na

0: napędzają turystykę w regionie, napędzają ruch w wielu różnych biznesach dookoła tego, co dzieje się na torze, bo wszystkie pensjonaty, hotele, restauracje, warsztaty samochodowe, tego typu przedsięwzięcia, one przy takim obiekcie, jakim jest tor wyścigowy, funkcjonują jak najlepiej. A trzeba powiedzieć, że jesteśmy w gminie, która jakby, w której nie ma zbyt wielu podmiotów, które mogłyby napędzić właśnie koniunkturę różnym mieszkańcom, różnym przedsiębiorcom.
1: Zatem trzymamy kciuki za tor Kielce, trzymamy kciuki za to, żeby nic torom w Polsce się nie działo. Moim Państwa gościem był Marcin Wołczyński, prezes Automobil Klubu Kieleckiego, a z kolei Automobil Klub jest właścicielem toru Kielce. Bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję pięknie.

10 minut do godziny 19. Jak Państwo wiedzą, co 20 minut na antenie naszej rozgłośni wiadomości drogowe. I właśnie na nie czas. Mariusz Dąbrowski już w studiu, ale uwaga, jeszcze przed wiadomościami ostrzeżenie od naszego słuchacza Antek z Gryfina i Maniek z Fiesty, w zasadzie dwóch naszych słuchaczy, których serdecznie pozdrawiamy. Piszą, że na S3 na 35 kilometrze stoi zepsuty osobowy z przyczepą kempingową na pasie awaryjnym. Jest dobrze oznaczony i oddzielony słupkami, ale my ostrzegamy, bo warto. Warto wiedzieć wcześniej, zanim coś się wydarzy. Mariusz Dąbrowski na swoim stanowisku. Dajcie głośniej.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada 1 od rejonu Nowej Cerkwi po rejon miasta Nowe, korek dla jadących w stronę Grudziądza i Torunia. Krajowa 1. Między Pszczyną a Bielskiem Białą sporo jest miejsc, gdzie ruch jest spowolniony na obu jezdniach, a więc w obu kierunkach. Autostrada 2, odcinek węzeł Skierniewice, węzeł Grodzisk Mazowiecki, w pobliżu węzła Wiskitki, na jezdni w kierunku Warszawy na 419 km, zdarzenie 5 aut osobowych. Niestety w tym wypadku 2 osoby zostały ranne. Autostrada A2 jest na jezdni w stronę Warszawy zablokowana. A2 między Hipolitowem a Wiskitkami to jest właśnie to zdarzenie. Autostrada A4 między Trzebinią a Chrzanowem, ruch spowolniony dla jadących w stronę Katowic. Koniec kłopotów na S6C na odcinku węzeł Kiełpino, parking trasy ekspresowej Jarkowo-Południe, 64 km. S7, dojazd do sygnalizacji świetlnej w Czosnowie, korek dla wracających do Warszawy. Krajowa 7, w Łomiankach ruch mocno spowolniony, od Łomianek po Warszawę korek dla powracających do stolicy. Koniec kłopotów na drodze krajowej numer 15, odcinek Toruń-Kowalewo-Pomorskie w pobliżu Gronowa na 254 km, gdzie dachowało autoosobowe nie ma już utrudnień. Droga krajowa numer 20 od Starkowej Huty po Egiertowo, korek dla jadących w stronę Trójmiasta. I po kłopotach na drodze krajowej numer 39 na odcinku Skarbimierz-Brzeg w pobliżu 47 km nie ma już utrudnień. Natomiast pojawiły się nowe kłopoty na drodze krajowej numer 92 na odcinku Zakręt-Halinów w pobliżu Nowego Konika, jezdnia w kierunku Siedlec, 501 km, zderzenia autoosobowego i motocykla. Nikt nie ucierpiał z pierwszych oględzin, ale obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
4: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
3: A koszty?
4: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
5: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: To była reklama.

0: Minęła godzina 19. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Na luzie, w dobrą stronę zabiorę Państwa ja, Kuba Hanak. Dobry wieczór.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kilka słów o pogodzie. Prawie 21 stopni nadal, tym razem w Opolu. Generalnie ten południowy zachód i południe są najcieplejsze. O 19 taka temperatura, no bardzo fajnie, można wybrać się na spacer, ale niestety tym razem zepsuję Państwu humor. Bo w nocy będzie generalnie bezchmurnie, natomiast w drugiej połowie nocy na zachodzie oraz południu kraju zachmurzenie wzrośnie. Do dużego nawet, a nad ranem lokalnie na krańcach południowo-zachodnich w rejonie Tatr popada przelotnie deszcz. Temperatura minimalna od 1 stopnia na północnym wschodzie, około 7 w centrum, do 11 na południu. Na północnym wschodzie i wschodzie miejscami mogą pojawić się przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Powieje słabo, na wybrzeżu umiarkowanie z południa i południowego wschodu, ale uwaga, bo wysoko w górach porywy wiatru mogą sięgnąć 60 km.

0: na godzinę. Tak będzie w nocy. O tym, co czeka nas jutrzejszego dnia, już w następnej prognozie pogody po godzinie 20. Także zostańcie z nami, bo jeżeli Państwo interesują się tym, co jutro w pogodzie nas czeka, to warto tego posłuchać, bo będzie się działo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jedźmy dalej, na luzie w dobrą stronę, nie ma co czekać, nasza aplikacja działa, można pisać, można dzwonić, śmiało. Jeżeli wiecie coś o tym, co dzieje się na polskich drogach, to śmiało komunikujcie nam o tym, my puścimy te informacje dalej. Nasza aplikacja, w naszej aplikacji można albo wiadomość napisać, albo taką wiadomość nagrać. Dwie drogi, obydwie możliwe, bądźcie z nami, słuchajcie, piszcie i odzywajcie się.
2: Make your escape, you're my own papillon. The world turns too fast.

0: Prawie 10 minut po godzinie 19. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Prosiłem, apelowałem o informacje na temat tego, co dzieje się na drogach. No i mamy taką informację od naszej słuchaczki.
1: Nie wiem, czy już ktoś to zgłosił, ale przed miejscowością Biskipki jest karambol około 10-12 aut. Jakieś 500 metrów dalej jest druga stłuczka kilku aut, a korek jest, nie wiem, myślę, że już jakieś 5 kilometrów. Także życzę cierpliwości dla osób wracających z Poznania w stronę Warszawy.
0: Bardzo dziękujemy, my też życzymy cierpliwości. Są dwa zdarzenia na dwójce, o tym pewnie szerzej już za chwilę powie Mariusz Dąbrowski. Pierwsze zdarzenie przed zjazdem na Skierniewice, przed skrzyżowaniem czy węzłem z drogą 7, numer 70, a drugie zdarzenie właśnie przed węzłem Biskitki. Sporo samochodów rozbitych, wiemy, że niestety w jednym z tych zdarzeń mamy rannych, także trzeba przygotować się albo na objazdy, albo na długi czas oczekiwania na przejazd autostradą A2. Mariusz Dąbrowski w studiu, więcej szczegółów na pewno ma, także dajcie głośniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: O, ja bez kozery powiem, że są trzy miejsca na autostradzie A2 między węzłem Łódź Północ a węzłem Konotopa, w których

0: trzeba wstać w kilkukilometrowych korkach. Pierwszy korek przed Łyżkowicami, to jest węzeł Łowicz. Drugi korek, o którym wspomniał Kuba, od Polesia po zjazd na drogę numer 70 i po Skierniewice i Łowicz. No i trzeci przed Wiskitkami. Słuchaczka opowiadała o tym korku, przynajmniej 5 kilometrów, może już nawet więcej, może już nawet 6-7. Kilkanaście aut, mówi słuchaczka. My wiemy o 5 samochodach unieruchomionych, ale nasze informacje, bez Państwa informacji nie byłyby tak dobre, więc proszę nie liczyć. Najważniejsze, że wiemy, że tam coś się dzieje i to jest ważne. I kto może, to niech ucieka najlepiej na drogę numer 92 albo na drogę S8. I można to zrobić albo w Strykowie, albo w rejonie węzła Łódź Północ. I to jest chyba najlepsze rozwiązanie, aby nie stać w tym korku. Cóż poza tym? Droga krajowa numer 92, odcinek Zakręt Halinów w pobliżu Nowego Konika. Jezdnia w kierunku Siedlec, 501 km, zderzenia autoosobowego i motocykla, ruch wahadłowy. I to są te najtrudniejsze historie, z którymi mamy do czynienia. No i powrót do Warszawy, od Łomianek po Most Północny korek, w Dziekanowie Leśnym korek i w Czosnowie na S7 na dojeździe do Świateł, czyli na samym końcu trasy ekspresowej S7, tej pięknej, wyremontowanej korek dla tych, którzy jadą w stronę stolicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 19,5 minuty po 19 imieniny godziny. Trafiły się już w drugiej godzinie, w trzeciej godzinie naszego programu, ale wracamy do informacji od państwa, a w zasadzie od służb. Dwie osoby zostały poszkodowane po tym, jak w rejonie węzła Wiskitki zderzyło się 6 pojazdów. Do wypadku doszło na jezdni w kierunku Warszawy. Są poważne utrudnienia w ruchu, mówi Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.
1: W chwili obecnej trwają czynności z udziałem służb ratunkowych. Potrwają one kilka godzin. Strada A2 jest zablokowana w kierunku Warszawy. Bardzo prosimy o kierowanie się na drogi alternatywne.
0: Policja apeluje też do kierowców stających w korku przy węźle Wiskitki o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Zerkam na mapę. Jeżeli miałby państwo podpowiedzieć jakieś rozwiązania, to jadąc od strony węzła Łódź Północ, można kontynuować jazdę A2 do węzła Łowicz. I teraz mamy dwa wyjścia. Albo skręcić w prawo w kierunku Łyszkowic i przejechać bokiem do Skierniewic i potem przez Skierniewice drogą 719 przez Puszczę Mariańską dostać się do A2, do drogi 50 i do A2 na wysokości Wiskitek właśnie, albo możemy skorzystać z alternatywy, czyli skręcić na węźle Łowicz, czyli w Łyszkowicach w lewo, dojechać do drogi numer 14, i kontynuować podróż drogą 14 do Łowicza. W Łowiczu skierować się na drogę numer 92 aż w stronę Sochaczewa i tam zjechać na drogę 50 albo kontynuować podróż starą 92 w kierunku Błonia i dopiero potem wjechać na A2 kolejnym zjazdem. Różne są możliwości.

możliwości. Warto spojrzeć na mapę, bo utrudnienia wygląda na to, że potrwają rzeczywiście kilka godzin. A uwaga, korek na dwójce to jest jakieś 7-8 km w tej chwili i to jest korek przed Wiskitkami, a korek przed węzłem Skierniewice rośnie w oczach. Więc bądźmy ostrożni, korzystajmy z objazdów, ale pamiętajmy, że większość z tych dróg objazdowych to drogi lokalne, więc patrzymy na znaki i przestrzegamy ograniczeń prędkości.

0: Tuperka, Polskie Radio Kierowców, prawie 28 minut po godzinie 19. Od kilkudziesięciu minut mówimy o tym, co dzieje się na autostradzie A2. Rzeczywiście w kilku miejscach mamy problemy. I kolejny głos od Państwa.
1: Tak, dokładnie. Są trzy zdarzenia na S2 jadąc z Poznania w kierunku Warszawy. Tylko tak jadę sobie do tego Poznania i na wysokości właściwie do Łodzi. Wszyscy kierowcy zmierzający w przeciwnym kierunku, mijający te trzy zdarzenia, mijający tych sfrustrowanych ludzi, te rozbite auta, te straż, policję, kartki pogotowia, niczym sprinterzy z pierwszego rzędu maratonu warszawskiego w sprincie podążają, jadą na zderzaku, jedna wielka gonitwa, pogoń. Dziwi mnie to, tak myślę sobie, jadę i myślę, że takie widoki niczego nas nie uczą. Zostawiam to do rozważenia każdemu kierowcy.
0: Bardzo dziękujemy za ten głos. Dokładnie, warto to rozważyć. Dlaczego takie widoki, straszne widoki, często nie uczą nas niczego kompletnie? Przecież mijając takie miejsce, taki wypadek, takie zdarzenie, chyba widzimy, że komuś stała się krzywda. Więc powinno to wyglądać tak, że takie przemyślenie, które powinno nastąpić w naszych głowach, to przemyślenie, które mówi: zwolnij, trzymaj większą odległość, nie siedź nikomu na zderzaku, nie pospieszaj nikogo, nie spiesz się sam. Zobacz, komuś stała się krzywda, to może stać się tobie. Również tobie może się stać ta krzywda. To nie jest tak, że my jesteśmy wyłączeni z tego, że coś nam się może wydarzyć. Nawet jeżeli przez 15-20 lat nic na drodze złego nam się nie wydarzyło, to niestety może to się zmienić. Warto wziąć pod uwagę taką sytuację, szczególnie w takim obciążeniu ruchu, jakie mamy na autostradzie A2. Ogromna ilość pojazdów. Naprawdę nie ma się co spieszyć, a nawet jeżeli ktoś za wszelką cenę próbuje być pierwszy, to uwierzcie mi, to będą 2 minuty. Maksymalnie 2-3 minuty na tej trasie z Łodzi do Warszawy i nie będzie innej opcji. Naprawdę więcej nie da się zaoszczędzić. I teraz jeszcze taka jedna sytuacja z naszego profilu Polskiego Radia Kierowców. Pytamy na tym profilu w mediach społecznościowych, co jest gorsze? Świadome łamanie przepisów czy brak wyobraźni na drodze? Dajcie znać w naszej aplikacji, odzywajcie się też do nas w mediach społecznościowych, to bardzo ważne. I jesteśmy ciekawi waszego głosu, czy to świadome łamanie przepisów czy brak wyobraźni na drodze jest gorszy za kierownicą. Mariusz Dąbrowski w studiu. Ciekawy, czy ma jakieś nowości z autostrady A2. Oddaję mu głos.
2: Nie, nie mam żadnych nowości. Trzy punkty zapalne.
0: Zablokowana droga.
2: Trzy punkty zapalne. Także objazd albo drogą 92, albo S8. Jeśli ktoś jeszcze jest w stanie się urwać z tych trzech punktów zapalnych. Natomiast obawiałem się, że chcesz mnie zapytać o moje zdanie na temat braku wyobraźni.
0: No to zapytam cię po serwisie.
2: Proszę cię
0: bardzo. Umówienie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czerwono zakorkowane drogi wokół Zalewu Zegrzyńskiego. Droga 61 od Zegrza po Rondo Wieliszewskie. Jeden wielki korek dla wracających.

0: nie tylko z Nadzalewu, ale i także z Mazur. Również droga od Ronda Wieliszewskiego, to jest trasa 600, droga wojewódzka 631, aż po Rybaki Nieporęt Korek, dla tych, którzy chcieliby wrócić do Warszawy od innej strony, od strony Zielonki. Więc tu są kłopoty. Tu są kłopoty. Siódemka w Czosnowie, tutaj jest S7. Niestety na tych światłach doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego. Oprócz tego siódemka Dziekanów Leśny, siódemka Łomianki, siódemka między Łomiankami a Młocinami i Mostem Północnym. Kłopoty dla jadących w stronę Warszawy. S8. Od Żerania po Marymont Korek dla jadących w stronę węzła Konotopa. Jeszcze tylko sprawdzę, jak wygląda sytuacja na siódemce pod Krakowem. Od Mogilan po Libertów dla wracających do Krakowa, dla próbujących dostać się na autostradową obwodnicę Krakowa, choć na niej też widzę, że są zdarzenia drogowe, ale nie powodujące takich sytuacji, żeby trzeba było stać w korku, które by wstrzymywały ruch. Oprócz tego autostrada A4, tam doszło do kłopotów, które to droga numer 72, krajowa trasa, tu też kłopoty. Autostrada A4, jest już ruch udrożniony między węzłem Legnica Południe a węzłem Legnica, więc dobra wiadomość.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 33 minuty po 19. Mariuszu, co jest gorsze? Brak wyobraźni czy świadome łamanie przepisów?
0: Uważam, że jedno i drugie to jest tragedia.
2: Straszne zło.
0: Brak wyobraźni to jest coś, co się w nas nie wykształciło i może powodować straszne skutki. No, bez tych dwóch atrybutów nie można brać udziału w ruchu drogowym, nawet jako pieszy.
2: Otóż to. Bądźmy ostrożni, jedźcie ostrożnie. Jeżeli coś dzieje się na waszej trasie, dajcie znać w naszej aplikacji. Albo można napisać, albo można taką wiadomość nagrać. Czekamy i liczymy na kontakt z wami. A póki co 34 minuty, prawie po godzinie 19. Jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Obiecałem, że zepsuję wam humory związane z pogodą. Tak będzie już po 20. Dam znać, co czeka nas w najbliższych dniach w pogodzie. Będzie zimno.

19 minut do godziny 20. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. No niestety dzieje się na naszych drogach. Kolejne utrudnienie się szykuje. Autostrada A2, kilometr 172, tym razem w kierunku zachodnim. Nasz słuchacz napisał, że dosłownie przed chwilą doszło do wypadku. Czekamy na informację.

0: Informacji od służb, powtarzam, 172 kilometr w kierunku zachodnim, tam pojawia się kolejny problem na autostradzie A2. Zadałem Państwu pytanie, które też zadaliśmy na mediach społecznościowych. Czy gorszy jest wariat za kierownicą świadomie nieprzestrzegający przepisów, czy taki, który... czy taki, który po prostu nie ma wyobraźni. Direks napisał, że wystarczy przyjąć założenie, że za każdym razem wsiadając do auta i wyjeżdżając na drogę spotkamy jednego wariata, który zamierza nas dzisiaj zabić. I naszym zadaniem jest wytropienie go, zanim to nastąpi. Przypominają mi się takie słowa, pana sobie słowa zasady, który kiedyś wielokrotnie podkreślał, że to nie jest tak, że jeżeli my mamy zielone światło, to zawsze mamy pierwszeństwo i mamy pewność tego, może nie tak, źle powiedziałem, że mamy pewność tego, że mamy pierwszeństwo. A potem dodał na koniec, że na cmentarzach jest pełno takich, którzy takie zielone światło i pierwszeństwo mieli. Direks dopisał też, że brak wyobraźni jest dużo gorszy, bo wariat przynajmniej może próbować reagować w razie niebezpieczeństwa, które sam sprowokuje. Czy będzie reagował? Nie wiem. Z doświadczenia wiem, że bywa za późno, ale jakby bardzo... Bardzo szanuję wasze zdanie, naprawdę. Mam kolejną wiadomość. Świadome łamanie przepisów wynika z braku wyobraźni. Brak wyobraźni wynika z braku wiedzy i doświadczenia praktycznego zdarzenia danej sytuacji. To można uzyskać poprzez szkolenia teoretyczne i praktyczne. A raz zdobyte uprawnienia w obecnym systemie prawnym, bez okresowej konieczności ich weryfikacji, nie wspierają aktywnego nabywania doświadczenia. I tu pozostaje uczenie się na błędach. No i słuchanie PRK. Pozdrawia Piotr. Dzięki Piotr za wiadomość. Trochę się zgadzam też z tym, że powinniśmy się uczyć, tak samo jak szkolenia przechodzimy, nie wiem, w pracy, pracując nawet w urzędzie, nas szkolą, więc dlaczego nie szkolimy się będąc kierowcami? Zawodowi kierowcy muszą raz na jakiś czas odbyć badania, odbyć szkolenia, takie na ODTJ-cie. Dlaczego zwykły kierowca nie musi takich szkoleń odbyć? Wielokrotnie o tym wspominaliśmy, że ustawa była gotowa, wrzucono ją niestety po raz kolejny do kosza, a szkolenia na ODTJ-ach będą dotyczyć wyłącznie kierowców, którzy po prostu coś narozrabiali. Mamy kolejną informację. Na autostradzie A2 jest korek od 17.30. Nie ma techników, nie ma koordynacji. Brama numer 417 awaryjna jest zamknięta, a samochody stoją już 2 godziny. Gdzie jest obsługa drogi i policja, by otworzyć awaryjny zjazd? Postaramy się to za chwilkę dla was ustalić, czy jest opcja na to, żeby na A2 coś się zmieniło. Jeżeli będziemy mieli taką informację, od razu wam ją podamy, którędy ewentualnie można by zjechać. Na razie mówimy o tym, którędy można jechać, żeby nie wpaść w problemy. I teraz na koniec jeszcze 2-3 zdania od naszego słuchacza.
1: Witaj Kubo, a propos tego braku wyobraźni na drodze. Jadę autostradą 130, zbliżam się do tira, widzę w lusterku zbliżający się samochód takiego posiadacza lewego pasa, który to wrócił niedawno z Anglii i w zasadzie z tym lewym pasem się nie rozstaje. Chcę ominąć, wyprzedzić tego tira, wrzucam migacz i widzę, jak on mi zaczyna rosnąć w oczach, tam jest wir w zbiorniku, spięcie na bateriach, bo on przyspiesza, żeby, broń Boże, ja nie wjechał mu na ten lewy pas, no bo gdzie on wyhamuje te 10 czy 20 km na godzinę? Nie, ja muszę zhamować 40-50, żeby łaskawce puścić. No, to jest taki przykład braku wyobraźni i tendencja do tego, żeby powodować kolizję na autostradach. Pozdrawiam serdecznie, życzę szerokości. Wszystkiego dobrego.
0: My też pozdrawiamy, też życzymy szerokości i apelujemy o rozwagę. Przy wyprzedzaniu naprawdę to nie jest żaden grzech, żeby kogoś puścić, żeby odpuścić gaz na moment, jeżeli widzimy, że ktoś chce zmienić pas. Ale też apel do tych, którzy pas chcą zmienić, wyprzedzać. Nie wyprzedzajmy na siłę. Jeżeli widzimy, że mamy w lewym lusterku kierowcę, który nie ma zamiaru nas wpuścić, nie ma zamiaru żyć dobrze w zgodzie z innymi kierowcami, jest po prostu zwyczajnym egoistą, po prostu puśćmy go dalej. Moja babcia ma takie przysłowie, że... Taki człowiek, puśćmy go przodem, on zrobi sobie krzywdę pierwszy.

0: 11 minut pozostało do godziny 20. Tu Perka, Polskie Radio Kierowców. Właśnie jeden z kierowców do nas napisał, że odnośnie kierowcy, który chciał komuś wyjechać na lewy pas, niestety dużo ludzi wjeżdża tuż przed maskę komuś, kto jedzie na przykład 140 km na godzinę, bo musi właśnie teraz wyprzedzić i to jest niebezpieczne. Ten, co tak wjeżdża, nie chce wyhamować, zmusza kogoś na lewym pasie do szybkiego i nagłego hamowania, a potem są wypadki. Dlatego powiedziałem, że są dwie strony medalu. To kolejne powiedzenie któregoś z moich przodków, że każdy kij ma dwa końce, a proca ma trzy. Więc trzeba zawsze wziąć pod uwagę, że może coś się wydarzyć. To po pierwsze. Po drugie, szanujmy się nawzajem. Obserwujmy drogę. To jest bardzo ważne, żeby widzieć, co się dzieje. Jeden i drugi kierowca, i ten wyprzedzający, i ten, który chce wyprzedzać pojazdy i wjechać na lewy pas. Ja tu nie oceniam. Ja naprawdę nie kreuję tutaj żadnych wyroków. Natomiast chodzi mi o ostrożność, żebyśmy obserwowali się nawzajem, żebyśmy widzieli, który z nas co robi. Można to zrobić, Mariusz?
1: Pewnie, że można, ale ileż trzeba o tym opowiadać. Ja dzisiaj o mały włos bym zginął w drodze do pracy, jadąc rowerem, mając pierwszeństwo przejazdu, pan na lewo skręcie, zamiast mi ustąpić, ruszył. No i co? Wiesz, no nawet zadasz pytanie, dlaczego? No przecież jasne jak słońce jest.
0: Nie widział cię. Po prostu nie zwrócił uwagi, że ktoś
1: myślał,
0: może być.
1: Tak, myślał o czymś innym. Może myślał, że zdąży. Dramatyczna sytuacja. Przede mną inny rowerzysta, taki wyczynowiec, który jeździ bardzo szybko, był w jeszcze gorszej sytuacji. Po prostu samochód wjeżdżał na drogę rowerową. A cóż to droga rowerowa? No, nic z prawej nie nadjedzie. A jednak jech.
0: Uważajmy na siebie. Dbajmy o to, żeby nic nikomu się nie stało.

0: 5 minut do godziny 20, czas na informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kiedyś mój przyjaciel motoryzacyjny, nieżyjący już niestety, Marian Leśniewski, mówił: jedźmy z wyobraźnią, o którą dziś tak bardzo apelujemy. Jedźmy z wyobraźnią. No i jadąc trzeba mieć oczy dookoła, trzeba widzieć 360 stopni wokół siebie, co się dzieje, przewidywać. To jest właśnie ta wyobraźnia i wówczas może będzie bezpiecznie. Autostrada A2, odcinek węzeł Skierniewice, węzeł Grodzisk Mazowiecki w pobliżu Wiskitek na 419 kilometrze, zderzenie 5 aut osobowych, 2 osoby ranne, droga zablokowana, kilkukilometrowy korek również przed węzłem Skierniewice. I co ważne, skończyły się kłopoty przed Łyżkowicami. Wszystko to dla jadących w stronę Warszawy autostradą A2. I ta sama autostrada, jej 172 kilometr, ale w kierunku zachodnim, w kierunku Poznania. Wypadek, jeszcze nie znamy skutków i jak duży korek tam się utworzy. Koniec kłopotów na A4, na odcinku węzeł Legnica Południe, węzeł Legnica Wschód. I pojawiło się nowe utrudnienie na drodze krajowej numer 72 Turek Uniejów w pobliżu miejscowości Przykora, około 39 km, zderzenie 2 aut osobowych, 2 osoby ranne. Droga numer 72 na 39 km jest trasą zablokowaną i droga krajowa numer 92, zakręt Halinów. W pobliżu Nowego Konika, w kierunku Siedlec, 501 km, zderzenia autoosobowego z motocyklem. Nikt nie ucierpiał, ale ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my jedziemy dalej, na luzie w dobrą stronę, wyjedźcie z nami. Po godzinie 20 będzie zagadka dla was, pobawimy się trochę, szczególnie umilimy czas tym, którzy w korkach teraz stoją. Także zostańcie z nami, 7 minut do 20.

0: Jest prawie godzina 20. Mamy informację od jednego z kierowców, że na A2, panie redaktorze, stoimy 2 godziny i prosimy policjantów z Żerardowa, aby otworzyli bramę awaryjną numer 417. Pozwoliłem sobie w waszym imieniu wykonać telefon do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z zapytaniem, co mają w planach. Do 20 minut, czyli do 15, bo rozmowa miała miejsce 5 minut temu, do 15 minut autostrada zostanie otwarta. Jednym pasem zostanie puszczony ruch w stronę Warszawy, więc prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości. Generalna odpowiedziała, że oczywiście mogliby otworzyć tę bramę, natomiast zanim oni tam dojadą i rozmontują barierki, to potrwa to znacznie dłużej niż puszczenie ruchu, więc prosimy o cierpliwość. Do 15 minut policja obiecała puścić ruch jednym pasem w stronę Warszawy. Siła radia jest wielka, więc mam nadzieję, że tak jak powiedziałem, tak będzie. Do tego zobowiązali się policjanci. Prawie minuta po 20 startujemy w kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. Czas na kilka słów o pogodzie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Jeszcze prawie 20 stopni na południu, w Raciborzu dokładnie, ale generalnie ciepło jest jak na tę godzinę i początek maja, chociaż tak z drugiej strony to pamiętam cieplejsze maje. Najchłodniej jest nad morzem i na północnym wschodzie. Tam temperatura zacznie spadać bardzo szybko i niestety w nocy tam właśnie na północnym wschodzie mogą pojawić się przygruntowe przymrozki, o czym ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Co jeszcze wydarzy się w nocy? Nie powinno padać, a jedynie mogą takie przelotne opady wystąpić tylko w Tatrach i ewentualnie na krańcach południowo-zachodnich. Temperatura od 1 stopnia na północnym wschodzie, około 7.

0: w centrum do 11 na południu, ale uwaga, te minus 2 stopnie mogą zdarzyć się właśnie na północnym wschodzie i tam ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Generalnie wiatr będzie słaby, tylko wysoko w górach powie do około 60 km na godzinę. Po 21 powiem, co czeka nas jutro i w następnych dniach odciągam ten moment zepsucia wam humoru na wieczór.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przeczytałem informację od naszego słuchacza, potem jakby odtworzyliśmy informację od kolejnego słuchacza, to teraz takie podsumowanie.
2: Dzień dobry. No tutaj chyba wyszła taka sytuacja połączenia wariata drogowego z człowiekiem z brakiem wyobraźni. Jeden jedzie za szybko, drugi chce, widzi, że jedzie tamten za szybko, że ma, widzi nawet, że ma wir w zbiorniku i spięcie na bateriach, a mimo to chce mu wyjechać. Mając wyobraźnię, po prostu hamujemy, a on niech jedzie. Może nie trafi na mnie. Pozdrowienia.
0: To ja was z tym zostawię. 3 minuty po godzinie 20 jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę.

0: Dziękujemy za wsparcie. Niesamowite. Taką wiadomość dostałem w naszej aplikacji. To chodziło o ten telefon do generalnej i prośbę o otwarcie bocznej bramy. Dało się, dało się. Mam nadzieję, że państwo już powoli będą ruszać. Policja obiecała odblokować jeden pas w stronę Warszawy, więc lada moment, o ile już ruch nie ruszył, to ruszy lada moment. Nie widzę blokady na autostradzie, nie widzę blokady drogi na mapie, więc no, bardzo liczymy na to, że już państwo podróżują albo lada moment podróżować będą. 10 minut po godzinie 20. No to teraz podróżować będą państwo z Mariuszem Dąbrowskim, który przygotował serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wciąż dwa punkty zapalne na autostradzie A2, węzeł Skierniewice, czyli do węzła od, już nie od Polesia, ale od Dzierzgowa Korek w stronę Warszawy, no i Wola Szydłowiecka. Właściwie od wyjazdu z miejsca obsługi podróżnych Mogiły, parking trasy, parking autostradowy Mogiły, po Wiskitki jeden wielki korek. Ten korek również jest na trasie numer 50, na dojeździe do Wiskitek od strony północy, od strony Sochaczewa. Nie jest wesoło. Teraz spoglądam sobie na autostradę A4 między Tarnowem a Krakowem. Można powiedzieć, że od Bochni po wjazd na autostradową obwodnicę Krakowa ruch mocno spowolniony. Korki na A4 są dla jadących w stronę Krakowa między Katowicami a Krakowem od Rud.

0: Można po Tenczyński Park Krajobrazowy, po, można powiedzieć, że po miejscowość Ścięgno. Proszę uważać, wszystko to na Nitce w stronę Krakowa. Oprócz tego droga 92, zakręt Halinów w pobliżu Nowego Konika. 501 km, zderzenie auta osobowego z motocyklem. Ruch w obu kierunkach możliwie jednym pasem. Droga krajowa numer 72, odcinek Turek-Uniejów w pobliżu miejscowości Przykora. 39 km, zderzenie dwóch aut, dwie osoby ranne. Droga numer 72 zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12,5 minuty po godzinie 20. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Nasza aplikacja czynna. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości. Wszystkie, albo prawie wszystkie te, które nadają się do emisji, nadają się do przeczytania. Na pewno ich treść przytoczymy na antenie. Także śmiało piszcie, śmiało nagrywajcie. Jedziemy dalej.
3: Ty swoje masz, ja swoje mam, małe, duże problemy. Problemy. Moja mama mówi, weź już synku, za dużo nie myśl. Nie myśl, przecież oboje.

0: Ależ nastrojowo zrobiło się nam po tym numerze Billie Eilish. 18,5 minuty po 20. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Nasza aplikacja działa. Może nie rozgrzana do czerwoności, ale piszą państwo i nagrywają państwo wiadomości. I trochę przekomarzania o wyprzedzaniu ciąg dalszy. Oczywiście ja to mówię z przymrużeniem oka i w cudzysłowie. Myślę, że rozumiecie, że to nie chodzi o to, żeby się przepychać, ale o to, żeby racjonalnie ze sobą rozmawiać i właśnie taki racjonalny głos od naszego słuchacza.
1: Witam, Marek, wywołany do tablicy. No i z jednego problemu pojawiły nam się dwa. Jeden, o którym mówił kolega przed chwilą, że o takim wyprzedzaniu na faję bez spoglądania w lusterka i ocenienia odległości prędkości auta nadjeżdżającego. A drugi, ten, o którym ja wspomniałem, że ktoś postanawia wyprzedzić samochód, widząc, że może sobie na to pozwolić, bo kierowca jadący lewym pasem jedzie szybciej, ale na tyle jest daleko, że ten manewr można wykonać. On jednak, widząc kierowcę, który podejmuje taką próbę wyprzedzania, gwałtownie przyspiesza. I o to mi chodziło. Także pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że ci, którzy słuchają, wezmą sobie do serca jeden i drugi aspekt całej sytuacji. Pozdrawiam Kuba, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Dzięki za wiadomość, my też pozdrawiamy. 20 minut po 20. Obiecałem zagadkę i taka zagadka będzie. Zabawa dla tych, którzy być może stoją w korku. Dla rozładowania emocji troszkę trzeba będzie pomyśleć. Ja oczywiście zawsze myślę, że to jest trudna zagadka. Wy mnie bardzo szybko wyprowadzacie z błędu i z mojego przeświadczenia, ale tym razem mam nadzieję, że nie będzie tak wcale łatwo. Oczywiście pytam o to, co mamy w samochodzie, o to, co mamy zamontowane w naszym samochodzie, w naszym, waszym, ichnim samochodzie. Uwaga, będą trzy słowa podpowiedzi. 4 lub 5, klucz i siła. O co pytam? Co znajduje się w naszym samochodzie, co ma wspólnego z tymi trzema słowami podpowiedzi? To jeszcze raz. 4 lub 5, klucz i siła. Na odpowiedzi wasze czekam w aplikacji. Można pisać albo nagrywać wiadomości tekstowe. Nie są to zawody. Nie jest to żaden bieg. Nie jest to też nawet maraton. To jest zabawa dla tych, którzy mają ochotę się pobawić w zgadywankę. Więc jeszcze raz. 4 lub 5, klucz i siła. Trzy słowa podpowiadające. 21 minut po 20. Czekam na wasze odpowiedzi.

0: 3 minuty do pół do 9. Zagadka, pamiętacie? 4 lub 5, klucz i siła. Mamy pierwsze odpowiedzi.
1: Odpowiedzi na pytanie, myślę, że to jest koło.
0: Blisko, blisko, ale nie koło.
2: Myślimy, że chodzi ci o koła. Pozdrawiamy Daga i Łukasz z Czarnej Skani.
0: No nie, nie, nie. Nie, jeszcze nie, ale jesteście coraz bliżej. Czekamy na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości.

0: 30, 30 i 20. 20, 30 i 30 sekund. Dokładnie taka godzina przed chwilą na naszym zegarze. PRK Polskiego Radia Kierowców. Mariusz, czy ty słyszałeś taką zabawę naszą? O co pytam?
1: Nie.
0: To pytałem o... Czy dałem trzy podpowiedzi. Podpowiedź pierwsza 4 lub 5, podpowiedź druga klucz i podpowiedź 3 siła. Domyślasz się?
1: Nie.
0: Na pewno?
1: Nie.
0: Bo mamy jeszcze jedną złą odpowiedź.
2: Dobrze, jeżeli to nie jest koło, to myślę, że są to drzwi. Pozdrawiam Gosia.
0: Gosiu, nie chodzi o drzwi. Absolutnie, ale dobry klucz.
1: A ja poproszę o pytanie.
0: No to to są trzy czyli podpowiedzi i masz skojarzyć, tak? O co pytam?
1: Klucz, koło i?
0: Klucz, siła i 4 lub 5. Ale nie mów, jeżeli wiesz. Wiem, ale nie powiem. Według tej zasady
1: nie,
0: postępujemy.
1: Nie wiem. Mówię od razu.
0: Okej, to czas na wiadomości drogowe, bo już trochę się spóźniliśmy.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Droga Krajowa nr 92, odcinek Zakręt Halinów. W pobliżu Nowego Konika na jezdni w kierunku Siedlec na 500

0: pierwszym kilometrze po zderzeniu auta osobowego z motocyklem. Ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Droga krajowa nr 72, odcinek Turek-Uniejów w pobliżu miejscowości Przykora w obu kierunkach. Na 39 kilometrze kłopoty po zdarzeniu dwóch aut osobowych. Niestety dwie osoby w tym wypadku zostały ranne, a droga nr 72 jest trasą zablokowaną. Droga krajowa nr 20 od Starkowej Huty po Egiertowo, korek dla jadących w stronę Trójmiasta. No i autostrada A2, odcinek węzeł Skierniewice, węzeł Grodzisk Mazowiecki w pobliżu węzła Wiskitki. Na jezdni w kierunku stolicy 419 km, zderzenie 5 aut osobowych, 2 osoby ranne. Droga jest wciąż zablokowana. Kilkukilometrowy korek trochę wcześniej przed węzłem Skierniewice, również dla jadących w stronę Warszawy. No i autostrada A2, 172 km, ale jezdnia w kierunku Poznania. Tam doszło do wypadku i również mogą być kłopoty.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 33 minuty po godzinie 20. Nie są to koła. Tutaj do Felka informacja. Absolutnie nie są to koła, ale jesteście naprawdę coraz bliżej. Już za chwilę tę zagadkę rozwiążemy. To co? Jedźmy dalej. Nasza aplikacja czeka. Piszcie, nagrywajcie wiadomości. Ona jest dla was. Po prostu dla was. Na luzie, w dobrą stronę. Jedziemy do 22.

20 minut do godziny 21. Hej, czy nie wiecie? No przecież wiecie. Aczkolwiek były jeszcze takie nie do końca prawidłowe odpowiedzi. Rozwiązujemy tę zagadkę. Jednak nie było taka trudna, jak myślałem. Czyli znowu mi się nie udało. Ale gratuluję wam i bardzo wam dziękuję za no, ogromną liczbę odpowiedzi, tych mówionych i tych pisanych. No więc jedziemy od początku. Jak nie koła, to śruby, pozdro. Tak, to śruby albo nakrętki, jak kto woli. Zestaw do wymiany kół. No tu nie do końca tak jest, ale uznam tę odpowiedź. Jacenty, Renata, Franio i Maciek. Bardzo dziękuję za wiadomość. To coś to śruby, pisze Magdalena. Tak, dokładnie, to śruby albo nakrętki, jak kto woli. Śruba do przykręcania koła. Jarek z polskiej ciężarówki narodowej. Jarek pisze, że u mnie w ciężarówce jest ich po 10 na koło. Jest ich sporo, ale w osobówkach to 4 albo 5. Czy to śruby mocujące felgi? Pozdrawiam Michał z Kijanki. Dokładnie tak jest. Kto tam jeszcze odpowiadał? Śruby w kole. Kasia z białej Skody na trasie ze Stalowej Woli do Warszawy. To życzymy szerokiej drogi. Na szczęście tam nie ma wielkich problemów z jazdą. Może chodzi o wymianę koła, pisze Bogdan. No nie chodzi o wymianę koła, ale to coś trzeba odkręcić albo zakręcić, jeżeli

0: koła wymieniami. Direx też napisał, że nakrętka i że jest ich 10 na kole, no bo Direx, jak wiemy, jeździ dużymi, ciężkimi ciężarówkami w Stanach Zjednoczonych. Szpilki do przykręcania kół w piaście w samochodzie osobowym, pisze Adam. No Adam już poszedł po mechanicznemu. Kto tam jeszcze? Kto tam jeszcze? Co tam jeszcze? Sprawdzamy naszą aplikację. No mnóstwo wiadomości. Nie wiem, czy będę w stanie wszystkie przeczytać. Co tam jeszcze? Czy chodzi o szpilki i nakrętki? Tak, chodzi o szpilki i nakrętki, pisze Edyta. Mamy jeszcze wiadomości. Mówione.
1: Dobry wieczór. Dominik z tej strony. Ja w sprawie zagadki. 4,5 kluczy siła. 4,5 ilość śrub w kole. Klucz do kół, siła, czyli dynamometryczny, trochę mi się to kojarzy z wymianą koła. Pozdrawiam z Rzeszowa.
0: My też pozdrawiamy z Warszawy, toż to prawie praca doktorska była, ale są też inne odpowiedzi.
2: Highlander z tej strony odnośnie konkursu 4 lub 5, śruby na kole, klucz i siła, odkręcanie tych śrub na kole. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Brawo Highlander, dziękujemy, pozdrawiamy. Gosia, zgadła Gosia.
3: Już wiem, jeżeli to nie jest koło, to są to na pewno śruby do koła. No, jak to się nazywa? Nakrętki, wkrętki, to trzeba odkręcić kluczem. Kobiety tego nie robią, więc nie znamy nazwy.
0: Kobiety tego nie robią, ale kobieta zgadła. Brawo Gosia, zresztą brawa dla was wszystkich. Brawa dla wszystkich. Po 21 jeszcze jedna zabawa was czeka. No i znowu nie będę mówił, że będzie trudna, bo odgadniecie w 3 minuty. Ale postaram się, żeby nie ułatwiać wam sprawy. 43,5 minuty po 20. Już za 6,5 minuty wiadomości z dróg. Zostańcie z nami.

0: 9,5 minuty do godziny 21. Tak pokazuje nasz zegar, a nawet dwa zegary, więc raczej wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza też dlatego, że Mariusz Dąbrowski już w studiu, przygotowany do tego, żeby podzielić się z Państwem informacjami drogowymi. No to dajcie głośniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety nie zmienia się skala utrudnień na autostradzie A2, odcinek węzeł Skierniewice, węzeł Grodzisk Mazowiecki w pobliżu węzła Wiskitki. Jezdnia w kierunku Warszawy, 419 km. Po zdarzeniu 5 aut, zdarzeniu, w którym 2 osoby zostały ranne, droga jest wciąż zablokowana. Kilkukilometrowy korek również przed węzłem Skierniewice. I wiemy już o tym, że skończyły się kłopoty przed Łyszkowicami. Autostrada 2, kilometr 172 w kierunku zachodnim, czyli w kierunku Poznania, po przeciwnej stronie, jeśli chodzi o węzeł Wiskitki. Tam na 172 kilometrze doszło do zdarzenia drogowego dla jadących w stronę Poznania. Koniec kłopotów na autostradzie A4 na odcinku węzeł Legnica Południe, węzeł Legnica Wschód na 87 kilometrze jezdni w kierunku Wrocławia, ale mamy nowe

0: Utrudnienie na A4, odcinek węzeł Dębica Zachód, węzeł Tarnów Centrum. W pobliżu Nowej Jastrząbki, na jezdni w kierunku Krakowa, 515 km autoosobowe uderzyło w bariery energochłonne, blokując jeden pas ruchu. Można jechać tylko lewym pasem. W wypadku, o którym mówię, na A4 jedna osoba została ranna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ogromna prośba, dajcie znać, jak tam sytuacja na dwójce, czy dalej droga zablokowana, czy nie, czy już ruszyliście. Policja obiecywała, że odblokuje jeden pas, jestem ciekaw, jak to wygląda w rzeczywistości. Nasza aplikacja jest czynna, możecie pisać albo nagrywać wiadomości głosowe. Czekamy.

0: 30 sekund pozostało do godziny 21. Piszecie, że niektórym z was udało się wyjechać bramą awaryjną na 417 kilometrze. To dobrze, że się udało. Natomiast widzę, że blokada jest ściągnięta z drogi, że gdzieniegdzie już ten ruch nam się wznawia. Trzymam kciuki, żebyście szybciutko wyjechali z tego korka i tak już długo w nim staliście. Ale dajcie znać, jeżeli wiecie o tym albo widzicie, że coś jeszcze jest nie tak, dajcie znać koniecznie, będziemy ostrzegać kierowców, żeby być może wybrali jeszcze objazd, żeby nie pchać się na autostradę A2 w okolicach Wiskitek. Minęła godzina 21. Zapraszam na ostatnią godzinę na luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dobry wieczór, ale zapraszam też na pogodę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czekałem do ostatniej prognozy w dniu dzisiejszym ze zepsuciem państwu humoru, bo pierwsze zepsucie to jest to, że może być minus 2 nawet w nocy na północnym wschodzie. O tym ostrzegało IMGW. Będzie chłodno, bo od 1 stopnia na północnym wschodzie z możliwymi przymrozkami, około 7 w centrum do 11 na południu. Może powiać na południu do 60 km na godzinę, ale w dzień jutro może pojawić się przelotny deszcz, a po południu miejscami burze, niestety z gra. Prognozowana wysokość opadów na północnym zachodzie i wschodzie około 10 litrów na metr kwadratowy, ale uwaga, bo na pozostałym obszarze nawet 20 litrów w czasie burz. Temperatura od 18 stopni na północnym zachodzie do 23-24 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich około 15 do 18 stopni. Powieje umiarkowany wiatr, ale miejscami w porywach do około 60 km na godzinę, a pod koniec dnia nawet do 70. Uwaga, bo w czasie burz może być silniejszy, nawet do 80 km na godzinę. Zatem będzie mocno wiało. Co wydarzy się w następnych dniach? Niestety zrobi się zimno. Nawet do 10 stopni chłodniej będzie na termometrach i to w całym kraju. A do tego pokropi albo popada deszcz i powieje wiatr. Także trzeba się będzie ciepło ubrać już we wtorek, ale cieszmy się, póki mamy jeszcze w miarę fajną pogodę, bo jutro będzie ciepło. Tylko pamiętajcie wieczorem o tych burzach. Może być niebezpiecznie, szczególnie jeżeli będziecie podróżować w ich trakcie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pamiętajcie o tym, że nasza aplikacja czeka, można pisać, można nagrywać wiadomości. Już za chwilę jeszcze jedna zagadka, jeszcze jedna zabawa. Bardzo trudna będzie, naprawdę bardzo, bardzo trudna będzie. Mam nadzieję, że nie dacie rady jej tak łatwo. Ale to kilkanaście minut po godzinie 21. Zapraszam was na serwis drogowy.

0: prawie 10 minut po godzinie 21. Mariusz Dąbrowski w studiu, ale zanim Mariusz Dąbrowski, to Kuba napisał z Tarnobrzega, że o 20.30 wystartował z kontenerem właśnie z Tarnobrzega, jedzie przez Kielce, Łódź, dalej na A1 i do Gdańska. Nie wiem, czy dobrze ci się pojedzie 74. Ja osobiście nie lubię tej drogi, no ale to jest jedyna droga z Kielc na Łódź. Mam nadzieję, że kiedyś doczeka się remontu, przebudowy, żeby była po prostu bezpieczniejsza. A potem już nie jest tak źle. Jedzie się całkiem przyzwoicie. Zerkam sobie tylko na A1, czy gdzieś nie ma problemów, nie ma kłopotów. Póki co nie ma, szczególnie w kierunku północnym. Jedzie się jak po maśle. Ale to, żebym nie powiedział w złą godzinę, więc już nic nie mówię. Mariusz Dąbrowski, teraz jego czas, jego moment. Dajcie głośniej, wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A2, odcinek węzeł Skierniewice, węzeł Grodzisk Mazowiecki, w pobliżu węzła Wiskitki. Jezdnia w kierunku Warszawy, 419 km. Przypomnę, zdarzenie 5 aut osobowych, 2 osoby ranne, droga zablokowana. Kilkukilometrowy korek również przed węzłem Skierniewice i kłopoty na autostradzie A2 na 172 km na jezdni w kierunku Poznania. Ja sprawdzam jeszcze. Zablokowany został jeden pas ruchu, czyli można powiedzieć, że służby odblokowały. Udało się odblokować w końcu tą zablokowaną nitkę w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się lewym pasem, a więc ten korek będzie powolutku się zmniejszał. Autostrada A4, odcinek węzeł Dębica Zachód, węzeł Tarnów Centrum, w pobliżu miejscowości Nowa Jastrząbka. Jezdnia w kierunku Krakowa, 515 km, auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Jedna osoba na A4 została ranna w tym wypadku. Droga krajowa numer 72, odcinek Turek-Uniejów, w pobliżu miejscowości Przykora.

0: 39 km, zderzenie dwóch autosobowych, dwie osoby ranne. Droga jest wciąż trasą zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Toczek napisał do nas, Mariuszu, wyobraź sobie. Tak, że cześć chłopaki, Toczek was pozdrawia z żoną. Z Reggio di Cabria, jutro powrót do domu.
0: To szczęściarz. Najpierw pieniny, teraz...
2: Reggio di Cabria.
0: Reggio di Cabria, a potem carabinieri.
2: Oby nie.
0: Oby
2: carabinieri.
0: Chyba, że z pozdrowieniami.
2: Tak, to my pozdrawiamy, tak żeby carabinieri, nie? Nie, to czekajcie ostrożnie. 13 minut po 9:00. Już za chwilę druga, ostatnia dzisiaj zagadka. Ciekawe, czy dacie radę.

20, prawie 1 minut po godzinie 21. Tu PRK Polskie Radio Kierowców i jedziemy w ostatniej godzinie na luzie w dobrą stronę. Daga i Łukasz z Czarnej Skani pytają, kto wygrał pierwszą zagadkę, bo chwilę ich nie było. No wszyscy wygrali ci, którzy wiedzieli, że to nakrętki lub śruby do kół. No ale uwaga, bo mam jeszcze jedną zagadkę na dzisiaj. Jest to zamontowane w każdym samochodzie. Różne może mieć formy, ale na pewno jest. I teraz uwaga, trzy podpowiedzi. Liczba, mandat i czas. Liczba, mandat i czas. Trzy podpowiedzi. Jest to zamontowane w każdym, absolutnie w każdym samochodzie, który jest dopuszczony do ruchu w różnych formach. Liczba, mandat i czas to trzy słowa skojarzenia, aby skojarzyć, o co chodzi redaktorowi Hanakowi w dzisiejszej, ostatniej naszej zabawie, zagadce w naluzie w dobrą stronę. Nasza aplikacja czeka. Ja sprawdzam, czy pojawiają się już pierwsze odpowiedzi. Tak, pojawiają się pierwsze odpowiedzi. Czekam w takim razie na wasze odpowiedzi, albo te pisane, albo te mówione. To co, dacie radę? Dacie radę, czekamy.

0: 28 minut, prawie 29 minut po godzinie 21. Już za chwilę serwis drogowy, ale przed serwisem, nie, naprawdę, szapoba. Szapoba dla was, po prostu rozwiązaliście tę zagadkę w momencie. Nie było ani jednej złej odpowiedzi. Wszystkie były dobre. I teraz zaczynamy od pierwszej. Prędkościomierz pisze do nas Tomek, Hania i Julek z Mondeo. Tak właśnie, prędkościomierz. Pozwolili sobie dodać, że Aluron mistrzem Polski, wracają właśnie do domu po supermeczu siatkówki. Prawdziwa uczta. No to słuchajcie nas do 22. Być może będzie to jeszcze lepsza uczta niż mecz siatkówki. Oczywiście chodzi o prędkościomierz Kojczyskania z Tarnobrzega. Pozdrawia wszystkich i pisze, że dalej do Gdańska leci. No to leć ostrożnie, leć spokojnie. Czy to prędkościomierz? Pyta Czosnek z Kijanki. Tak, dokładnie chodzi o prędkościomierz. Taką odpowiedź udzieliło wielu słuchaczy. Tutaj ktoś się nie podpisał, że to prędkościomierz. Kto tam jeszcze? Prędkościomierz napisał Tadek. Prędkościomierz licznik, może uznajmy, napisał Adaś z rodziną. No i mamy też trzy nagrania.
1: Myślimy, że chodzi o prędkościomierz. Daga Łuka z Czarnej Skani oczywiście.
0: Tak jest, prędkościomierz.
2: Czy będzie to prędkościomierz?
0: Oczywiście, że będzie to prędkościomierz.
3: Dobry wieczór. W sprawie zagadki prawdopodobnie chodzi o licznik prędkości. Prędkościomierz. Pozdrawiam, Jarek z Hajnowa.
0: Tak jest, Jarku, to prędkościomierz. Wszyscy odpowiedzieliście prawidłowo, a my już nie będziemy przeciągać. Mariusz Dąbrowski w studiu. W 9:30 czas na wiadomości z dróg.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Autostrada A2 między węzłem Skierniewica a węzłem Grodzisk Mazowiecki w pobliżu węzła Wiskitki. Jezdnia w kierunku Warszawy, 419 km po zdarzeniu 5 autosobowych. Przypomnę, 3 osoby zostały ranne w tym wypadku. Mamy już zablokowany tylko jeden z pasów ruchu. Pas prawy, można jechać lewym pasem, a więc korek jest coraz mniejszy, ale wciąż jest korek przed węzłem Skierniewice. Teraz autostrada A4, odcinek węzeł Dębica Zachód, węzeł Tarnów Centrum w pobliżu Nowej Jastrząbki na jezdni w kierunku Krakowa, 515 km autoosobowe uderzyło w barierę energochłonne, blokując jeden pas. Teraz droga krajowa numer 72, odcinek Turek-Uniejów w pobliżu Przykory, 39 km po zdarzeniu 2 aut, 2 osoby ranne, a droga numer 72 jest wciąż trasą zablokowaną.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 31,5 minuty po 21. Jeszcze Karolina odpowiedziała, że to prędkościomierz. Wielkie brawa dla was wszystkich. Naprawdę daliście czadu. Szapoba dla was, a my jedziemy dalej. Jeszcze jedziemy do godziny 22. Bądźcie z nami, zostańcie z nami. Jeżeli coś na waszej drodze się dzieje, po prostu piszcie albo nagrywajcie wiadomości w naszej aplikacji.

ten durowy akord na koniec. Cieszymy się, że wy cieszycie się, że dobrze gramy. Alice in Chains na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. A teraz zmieniamy temat, bo powiemy trochę o używanych samochodach. Są takie firmy, które oferują osobom kupującym używane auta gwarancję. Jedna z takich firm przedstawiła coroczny raport na temat usterek zgłaszanych przez właścicieli samochodów. I uwaga, bo statystyki awarii są niepokojące. 35% aut psuje się w pierwszym roku po kupnie, 46% awarii ma miejsce w pierwszych 60 dniach użytkowania, 1/4 tych awarii ma miejsce już przed pokonaniem 1000 km od zakupu samochodu. Zdecydowana większość, aż 94% zgłaszanych usterek, to awarie mechaniczne. Spośród zgłoszonych awarii 9% wynika z naturalnego zużycia elementów podlegających regularnej wymianie. Należy do nich mniej więcej m.in. układ rozrządu, natomiast 91% to normalne, trudne do przewidzenia usterki. Okazuje się, że najczęściej zgłaszane są awarie silnika. Wypalenie uszczelek pod głowicą, usterki układu korbowo-tłokowego i tak dalej. Niewiele rzadziej psują się komponenty układu oczyszczania spalin, a jest ich sporo w nowoczesnych samochodach, DPF-y, GPF-y, AdBlue i systemy EGR. Nie ma zaskoczenia, najwięcej kosztuje naprawa automatycznych skrzyń biegów, średnio 5733 zł. Drogie są też naprawy napędów, około 4,5 tysiąca. Średni koszt usunięcia usterki silnika to blisko 4000 zł, a przykładowo mechanicznej skrzyni biegów już tylko 2615 zł. Statystycznie średni koszt usunięcia usterki układu chłodzenia to nieco ponad 1000 zł. Warto mieć jednak świadomość, że są to średnie koszty usuwania awarii. W przypadku automatycznych skrzyń biegów bardzo często bywa, że koszt naprawy jest wyższy i sięga nawet kilkunastu tysięcy złotych. Ze statystyk wynika, że używane samochody wyposażone w automatyczne skrzynie psują się nieco

0: lepiej i nieco częściej niż auto z manualem. 38% do 33%. I znów tu nie będzie zaskoczenia. Statystycznie najczęściej psują się samochody wyposażone w instalacje gazowe. Jest tak po pierwsze dlatego, że większość tych aut została poddana niefabrycznym modyfikacjom, które często nie pozostają bez wpływu na działanie silnika. Po drugie, samochody te są z reguły bardzo intensywnie eksploatowane. Prawdopodobieństwo usterki samochodu z instalacją LPG wynosi aż 58%. Na drugim miejscu są samochody wyposażone w silnik diesla, a prawdopodobieństwo wystąpienia usterki w samochodzie z napędem dieslowskim to aż 43%. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest skomplikowana budowa samych silników oraz towarzyszących im układów oczyszczania spalin. 28%. Takie jest prawdopodobieństwo wystąpienia usterki w samochodzie z silnikiem benzynowym. To oznacza, że używany samochód benzynowy to statystycznie nabytek znacznie bezpieczniejszy niż auto z silnikiem wysokoprężnym. Auta z silnikiem hybrydowym są najmniej awaryjne. Prawdopodobieństwo wystąpienia awarii w takim aucie to mniej niż 16%. Częściowo wynika to na pewno też z ich wieku, bo statystycznie są one młodsze niż samochody benzynowe i diesle. Uwaga, aż 24% usterek ma miejsce przed przejechaniem pierwszego 1000 kilometrów. Przy przebiegu od 1000 do 2,5 pokupnie ujawnia się około 23% awarii ubezpieczonych samochodów, a po przejechaniu od 2,5 do 5000 kolejne 19% usterek. Do 22% usterek dochodzi po przejechaniu od momentu kupna od 5 do 10 tysięcy kilometrów. Wynika z tego, że kupno samochodu używanego to w Polsce jest, nie tylko wydaje mi się, że w Polsce, to loteria. Dlaczego? Dlatego, że nie dbamy o samochody. Gdybyśmy dbali o auta używane, to czy o swoje samochody, to kolejni klienci nie mieliby problemu z ich naprawą. A my, jak to my, jeździmy aż do momentu, kiedy coś się urwie. Nie generalizuję, nie mówię o wszystkich, ale chyba tak trochę jest. 15,5 minuty do 22, jedziemy dalej. Na luzie w dobrą stronę.
1: Oh, I leave quite an impression.

0: 10 minut do godziny 22, tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Czas na wiadomości drogowe. Mariusz Dąbrowski w studiu, dajcie głośniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wciąż są problemy na autostradzie A1 od rejonu Nowej Cerkwi po rejon Miasta Nowe. Spowolniony ruch dla jadących w stronę Grudziądza i Torunia. Autostrada A2, odcinek węzeł Skierniewice, węzeł Grodzisk Mazowiecki w pobliżu węzła Wiskitki. Jezdnia w kierunku Warszawy, 419 km. Tam był ogromny korek po zderzeniu 5 autosobowych, zderzeniu, w wyniku którego 3 osoby zostały ranne. Trasa była przez kilka godzin drogą zablokowaną. Teraz mamy taką sytuację, że czynny jest lewy pas i tym lewym pasem ten korek się pomniejsza. Już jest tylko korek od Starowiskitek po węzeł Wiskitki, czyli jest dużo mniejsza, więc można powiedzieć, że autostrada A2 w jakimś stopniu jest już trasą przejezdną. Dobra wiadomość jest również taka, że w rejonie węzła Skierniewice nie ma już korka. Ten korek był również długi i w Łyszkowicach, w rejonie Łyszkowic też był korek, tego korka już nie ma, więc autostrada A2 dla jadących w stronę Warszawy, tylko przed węzłem Wiskitki trzeba mocno spowolnić ruch. Autostrada A4, odcinek węzeł Dębica Zachód, węzeł Tarnów Centrum, w pobliżu Nowej Jastrząbki w kierunku Krakowa, 515 km. Autoosobowe wjechało w bariery, blokując jeden pas ruchu i jedna osoba została ranna.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: To taki komentarz jeszcze od naszego słuchacza a propos używek. Pisze, że kupowanie aut od handlarzy to duże ryzyko. Ceny używanych aut w Polsce są często niższe niż takiego samego auta w Niemczech. Co to znaczy, że albo auto miało cofnięty licznik, albo inne przygody lub zaniedbanie. Dwa razy kupiłem takie auto w komisie, za każdym razem był jakiś problem. Nigdy nie zrobię tego ponownie. No złe doświadczenia naszych słuchaczy, ale myślę, że nie wszyscy są nieuczciwi i tym miłym akcentem dzisiaj się z Państwem pożegnamy. Oczywiście dziękując Wam za obecność, dziękując Wam za wszystkie wiadomości. I te dobre, i te nie do końca dobre, ale spisaliście się na medal, szczególnie w informowaniu nas i innych kierujących o korkach. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejszy wieczór. Mariusz Nobrowski odpowiadał za serwisy drogowe, Eldar Podoręko za to, żeby audycja brzmiała dobrze. I ja Państwu dziękuję. Kuba Hanak i zapraszam na kolejne Na Luzie w dobrą stronę. Jeżeli jedziecie, to szerokiej drogi i spokojnej nocy.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych.

0: To Brody. Byczo jest.
1: My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana.
2: Znam jedna szarża.